0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wezmę cię za rękę. Jeżeli będziemy musieli umrzeć za Jezusa, umrzemy razem. Ręka w rękę. Te słowa wypowiedział dzisiejszy patron, Karol Lwanga, do młodego, ledwie 14-letniego Kizito 3 czerwca roku 1886. I nie była to wcale obietnica bez pokrycia, bo zaraz po jej wypowiedzeniu obaj zostali wepchnięci w przygotowany wcześniej dla nich płonący stos. Jednak ogień nie jest jedynie dramatycznym zwieńczeniem tej historii. On przenika ją całą. Na jej początku jest bowiem ogień pożądania, gdy młody władca Królestwa Bugandy, dzisiejsza Uganda, zaczyna korzystać z pełni przysługującej mu władzy w sposób głęboko niemoralny, czego świadkami są dworzanie, tacy jak Karol Lwanga. Potem jest ogień wiary, który rozpalają w sercu dzisiejszego patrona tak zwani ojcowie biali, misjonarze, którzy na tereny Bugandy docierają po roku 1879. Nawet sam król Mwanga II pobiera u nich nauki, przynajmniej do momentu, gdy odkrywa, że dobra nowina stoi w rażącej sprzeczności z jego sposobem życia, czy może raczej użycia, tak władzy, jak i poddanych. I wtedy właśnie rozpala się trzeci ogień, ogień nienawiści do chrześcijan, który dotknie i świętego Karola Lwangę, i jego towarzyszy. Dotknie, ale ich nie pochłonie, bo jako męczennicy z Ugandy swoje życie mają już wtedy ukryte w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dzień dobry. Jest środa, 3 czerwca, właśnie minęła 6.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Operacyjne rodzaje sił zbrojnych mają nowego dowódcę. Poznań rusza z ogólnopolską kampanią o czerwcu 56. Podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Pięknie je Wielkopolska Wieś. Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnych rodzajów sił zbrojnych. Mianował go Karol Nawrocki, który podkreślił, że jednym z powodów jego wyboru były wieloletnie wysiłki nowego dowódcy w modernizacji sił powietrznych. Podczas uroczystości wręczenia aktu mianowania prezydent mówił, że generał Ireneusz Nowak jest doświadczonym pilotem, który zapewni Polsce bezpieczeństwo.
3: Uczestniczył we wszystkich wysiłkach modernizacyjnych polskich sił powietrznych. To wysiłek, który

0: przynosi pewność, że polskie niebo będzie chronione. Pana doświadczenie międzynarodowe i gotowość do budowania sojuszu polsko-amerykańskiego i budowania potencjału Polski w sojuszu północnoatlantyckim daje głębokie przekonanie, że Polska i Polacy będą bezpieczni.
1: Generał Ireneusz Nowak był zastępcą dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a w ostatnich latach pełnił funkcję inspektora sił powietrznych w dowództwie generalnym. Na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych zastąpił generała Macieja Klisza.
2: Informacje z Poznania.
1: Opiekunki i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami przeszli ulicami Warszawy. Do najważniejszych instytucji państwowych dostarczyli listy, w których opisali codzienne trudności w funkcjonowaniu i opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Mówi Anna Nowak ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym Żurawinka w Poznaniu, która jest inicjatorką akcji Spodziewaj się listu.
3: Prośba o tworzenie dziennych ośrodków wsparcia, bo osoby z niepełnosprawnościami, które kończą edukację w wieku 25 lat, w zasadzie trafiają potem donikąd. Jest taka czarna dziura. Albo pozostają w domu, bo mówimy w tej chwili o osobach ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością, które z powodów problemów czy intelektualnych, czy jakichkolwiek innych związanych z niepełnosprawnością, no nie mogą kontynuować nauki, studiując na przykład, albo pracować zawodowo.
1: Protestujący domagają się pilnych reform systemowych, przywrócenia świadczeń dla wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Sprawnościami, prawa do łączenia opieki z pracą zarobkową, rozwoju opieki wytchnieniowej oraz godnych emerytur. Całą rozmowę na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej. Poznań rozpoczął ogólnopolską kampanię promującą obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. W największych miastach w całym kraju pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do wyjątkowego słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Na poznańskie tory wyjechał też specjalny tramwaj.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwach lub miejscowościach. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, informuje wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś od 16 lat jest realizowany i cały czas się rozwija. Zwiększyliśmy budżet w tym roku do 17 już milionów złotych i rekordowa ilość wniosków, bo 400 wniosków zostało złożonych. Zwiększyliśmy też wysokość wsparcia do 100 tysięcy złotych, a kiedy rozpoczynaliśmy ten program, było do 30 tysięcy złotych, więc widzimy, jak on się bardzo mocno rozwinął. 208 projektów i cały czas są chętni, więc to nas cieszy. Są pomysły, inicjatywy mieszkańców. To oni decydują o tym, co chcą u siebie zmienić, co chcą u siebie zrobić.
1: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenia świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych, budowa małej architektury jak ławki czy altany.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Dziś po południu zachmurzenie będzie duże, od rana jest umiarkowane, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 26 stopni Celsjusza, ale żeby nie było tak kolorowo, to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz, które mogą pojawić się w naszym regionie między 13 a 21. Teraz na termometrze 15 stopni Celsjusza, ciśnienie stabilne, jego wartość to w tej chwili 1007 hektopaskali.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:33, po to, by być z wami do 21:06. Ja wstałem dzisiaj, no troszkę później, parę minut później niż słońce, po to, by być z wami do godziny 12:00. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Są małżonkowie, którzy modlą się, by umarli w jednym czasie. Nikt z nich nie wyobraża sobie życia bez drugiej osoby. Tym bardziej, czy można to sobie wyobrazić na zawsze w niebie? Czy patrząc szerzej na relacje rodzinne i przyjacielskie, nie martwimy się, co będzie dalej z tymi więziami? Nie wiemy jak, ale w niebie rozpoznamy i siebie, i tych, do których należeliśmy na ziemi. Wczesnochrześcijański pisarz Tertulian pyta, jak inaczej moglibyśmy wyśpiewywać Bogu dziękczynienie w wieczności? Jaką relację chciałbym umocnić?

Don't Let Go Love to kwartet En Vogue, kwartet żeński, jak być może to słychać. Dziś 3 czerwca, teraz zaglądamy w kalendarium aktualne, ale w naszym programie będziemy zaglądać aż 2 razy w kalendarium. Najpierw w kalendarium historyczne o godzinie 7.10, potem o 10.45 muzyczne kalendarium Radia Emaus, czyli muzyczna podróż w czasie. Będziemy sprawdzać, co wydarzyło się w przeszłości w show biznesie tak zwanym. A dziś imieninowe pozdrowienia dla Leszka, Karola, Piotra, Jana, Franciszka, Macieja, Andrzeja, Pauli, Tamary, Joachima, Wawrzyńca, Ferdynanda, Izaka, Kloteldo, Owidiusza, Laurencjusza i bratu Miła. Za chwilę troszkę więcej o naszym porannym programie, który dziś potrwa do godziny 12. Teraz duet Eurythmics na naszej antenie się pojawia. 15,5 minuty po 6:00 gramy.

Dziś od godziny 13 będzie obowiązywać żółte ostrzeżenie przed burzami, czyli ostrzeżenie pierwszego stopnia. Rozejrzyjcie się wokół siebie, jaka w tej chwili pogoda. U mnie na przykład niebo troszkę zasnute chmurami. Powiedziałbym, że zachmurzenie jest małe, skłaniające się ku umiarkowanemu. A jak tam u was wygląda? 601 077 033. W tej godzinie będziemy jeszcze sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium. Przy okazji kalendarium wystąpi Suzy Quatro, zagra na basie i zaśpiewa też. 7.45 to przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Artur Dedozier. Będziemy rozmawiać o depresji. 9.15 konkurs Kto to mówi? O 10.45 muzyczna podróż w czasie. Dziś podróżujemy razem z Brianem Ferry i z Lo Alvon Brass. Być może to nazwisko wam nic nie mówi. Jestem przekonany, że raczej na pewno wam nic nie mówi, ale gdy usłyszycie dźwięki, które Lo Alvon Brass wyśpiewa, no to już będziecie wiedzieli, o co chodzi. 11.10 to słowo o słowie, czyli profesor Jerzy Bralczyk, i o 11.30 serwis kulturalny, na które to pozycje serdecznie zapraszam. Teraz zaśpiewa Peter Gabriel, prawie 21 minut po 6.00.

0: Cię! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Monika Wrotka, dziewczyna mojego chłopaka, tak jest tytuł tej piosenki. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Za 27 minut minie siódma i już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. Chyba ona nie jest zbyt optymistyczna, obiecująca i zdrowa, ale sprawdzimy o 6.45. Natomiast ponieważ w kalendarzu mamy czerwiec, teraz piosenka z czerwcem w tytule. Seven Days in Sunny June to Jamiroquai.

601-077-033. Gorąco, dzisiaj będzie gorąco, a ja już teraz gorąco namawiam do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Napiszcie, jak czujecie się z samego rana w środę 3 czerwca. Jak się zapatrujecie na długi weekend? Czy macie plany na długi weekend? I jakie macie alternatywy na swoje plany, gdyby weekend był deszczowy, bo przelotne opady deszczu będą nam weekendowo towarzyszyć. Z przerwami, ale będą z przerwami, bo przelotne. 3 czerwca w kalendarzu, dziś World Bicycle Day, czyli coroczne święto obchodzone na świecie. Właśnie 3 czerwca zostało uchwalone, ustanowione w roku 2018 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, World Bicycle Day, czyli Światowy Dzień Roweru po prostu, a skoro Światowy Dzień Roweru, no to trzeba zagrać piosenkę dla rowerzystów i o rowerzystach.

0: smogu.
1: Zgodnie z umową zaglądamy tam, gdzie sprawdzimy jakość powietrza, czyli do naszego radiowego czujnika smogu, który wcale nie istnieje, ale jest. To ciekawe, prawda? Według specjalistów dzisiaj jakość powietrza jest umiarkowana, ale akceptowalna dla większości osób. Jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy i dwutlenek azotu. Na poziomie umiarkowanym są drobne cząstki stałe PM10 i drobne cząstki stałe PM2,5, czyli nie jest źle, jeśli chodzi o jakość powietrza w środę 3 czerwca.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Jest środa, 3 czerwca, minęła 7.
4: Informacje Radia Emaus.
2: Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Rząd przyjął zakaz smartfonów w szkołach. Możliwość głosowań na drzewo roku. Poznań reprezentuje Dąb Krzysztof. Warsztaty etnograficzne dla dzieci już 7 czerwca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Ciekanowicach. Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ramach trasy Kompas Jutra wielokrotnie pytałam nauczycielki i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
5: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.
7: Informacje z Poznania.
5: Rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięzcę 16. konkursu Drzewo Roku, podali organizatorzy z Ekologicznego Klubu Gań.

0: Maja. Kandydatami są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. W gronie finalistów znalazły się trzy dęby rosnące w Wielkopolsce. Jednym z nich jest dąb Krzysztof, mówi rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska.
1: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat, ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
0: Zagłosować można do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Tam też można znaleźć zdjęcia i historię finałowych drzew oraz szczegółowe zasady głosowania. Podobnie jak w zeszłym roku, internauci nie będą widzieli, ile głosów mają poszczególni kandydaci. Jedynie 6, 13 i 25 czerwca na stronie plebiscytu zostanie opublikowany aktualny ranking głosów. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło 70 lat. Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszym module szczególne miejsce znajdują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc razem uzupełnienie narracji.
2: Informacje z regionu.
0: Już 7 czerwca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne. Dzieci własnoręcznie pomalują drewniane ptaki wykonane przez ludowego rzeźbiarza Mieczysława Najkowskiego. Marta Felcyn z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zachęca do udziału przede wszystkim rodziny z dziećmi.
3: Nazwa sama w sobie już mówi nam, o czym będą. Ptasi śpiew w drewnie. Zapraszamy rodziny z dziećmi, które będą mogły wykonać wyjątkowe pamiątki. Warsztaty będą prowadzone przez ludowego twórcę, pana Mieczysława Najkowskiego. Warsztaty odbędą się w Zagrodzie Zesławna, a bilet wstępu upoważnia do wejścia na warsztaty.
0: Warsztatom towarzyszyć będą opowieści o drewnie, ptakach oraz pracy rzeźbiarza ludowego. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Żółte ostrzeżenie przed burzami obowiązuje dziś w Wielkopolsce. Według specjalistów z IMGW w Poznaniu może zagrzmieć między 13 a 16. Spodziewać się też możemy opadów deszczu i silnego wiatru. Te zjawiska będą towarzyszyć burzom. Maksymalna temperatura w Poznaniu prognozowana na dziś to 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest i będzie umiarkowane i stabilne. Biometr dziś raczej nie będzie nam sprzyjał i to jest niestety, ale zła wiadomość dla meteopatów.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

World Bicycle Day, czyli Światowy Dzień Roweru. Jeśli ktoś chce wybrać się dzisiaj na dłuższą lub krótszą przejażdżkę rowerową, lub też na przykład chce pojechać do pracy na rowerze, tak jak ja to zrobiłem wczoraj, bardzo prosimy oczywiście jak zwykle o ostrożność, rozwagę, no i przede wszystkim o zakładanie kasku. Warto też pomyśleć, jeśli macie dłuższą trasę do pokonania, o takich specjalnych rękawiczkach, żeby sobie na przykład nie odparzyć palców od kierownicy, bo takie rzeczy się zdarzają oczywiście i takie rękawiczki są bardzo często przez rowerzystów wykorzystywane. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Dzisiaj z wami do godziny 12, 3 czerwca, imieniny Leszka, Karola, Piotra, Jana, Franciszka i Macieja. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ładna piosenka na początek tej godziny. Proszę bardzo. Overjoyed to Stevie Wonder.

0: Muzyka z kalendarza.
1: Tak się bardzo romantycznie zrobiło. Stevie Wonder, Overjoyed. No ładna to piosenka była. Teraz zapraszam na przegląd historycznych kartek z kalendarza, czyli zaglądamy po prostu w kalendarium. Będziemy jeszcze raz to robić, ale o 10.45. Wtedy będzie to kalendarium muzyczne. Aczkolwiek w tym wydaniu kalendarium jeden fakt muzyczny również pozwolę sobie odnotować. W roku 1460 trwała wojna 13-letnia. Wtedy papież Pius II ekskomunikował walczące z zakonem krzyżackim Stany Pruskie oraz ich sprzymierzeńców, czyli króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka i jego poddanych. 300 lat temu, w roku 1726, w Kielcach założono Wyższe Seminarium Duchowne. 253 lata temu, w roku 1773, od uderzenia pioruna spłonęła niemal doszczętnie nieistniejąca już kolegiata świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Teraz już wiemy, dlaczego plac kolegiacki właśnie tak się nazywa, ponieważ tam stała kolegiata onegdaj. W roku 1915 trwała wtedy pierwsza wojna światowa. 3 czerwca zakończyło się trzecie oblężenie twierdzy Przemyśl. Do miasta weszły wojska bawarskie i austro-węgierskie. To 4. dywizja kawalerii. Wycofujący się Rosjanie wysadzili mosty na Sanie. Równo 87 lat temu otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Różne losy dotykały właśnie ten tor. Parę lat temu został wpisany w poczet zabytków. 34 lata temu otwarto most Dmowskiego nad Odrą Południową we Wrocławiu, a 28 lat temu, w roku 1928, sieć komórkowa Plus uruchomiła usługę prepaidową, którą nazwano SimPlus. 18 lat temu miał miejsce strajk pracowników Poczty Polskiej i jeszcze parę z faktów z zagranicy. 1676 lat temu uzurpator Nepocjan dokonał próby opanowania Rzymu i ogłosił się cesarzem. W roku 458 papież Kalikst III kanonizował Wincentego Ferreriusza. W roku 1844 na wysepce Eldey u wybrzeża Islandii zabito dwa ostatnie ptaki z wymarłego gatunku alki olbrzymiej. W roku 1880 Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną. 95 lat temu Salvador Dali otworzył swoją pierwszą indywidualną wystawę w Galerii Piercolo w Paryżu, podczas której po raz pierwszy zaprezentowano publiczności obraz Trwałość pamięci. W roku 1937 książę Windsoru Edward do czasu abdykacji w 1836, znany jako król Edward VIII, poślubił we Francji Amerykankę Wallis Simpson. Właśnie z tego powodu abdykował, ponieważ Wallis Simpson była rozwódką i małżeństwo króla z rozwiedzioną kobietą było wielkim skandalem. Było postrzegane jako wielki skandal. 45 lat temu, ranny w zamachu z 13 maja 1981 roku, papież Jan Paweł II opuścił rzymską poliklinikę Gemelli i wrócił do Watykanu. 18 lat temu senator Barack Obama uzyskał nominację Partii Demokratycznej na kandydata w wyborach prezydenckich w USA. Rok później został 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych i pierwszym w historii Afroamerykaninem, jeśli chodzi o prezydentów USA. 9 lat temu w wyniku zamachów na London Bridge i w pobliżu Borough Market w Londynie zginęło 11 osób, a 48 zostało rannych. I jeszcze jeden fakt muzyczny. 76. urodziny świętuje dziś Suzy Quatro, znana wokalistka, basistka. Jeśli ktoś się zastanawia, co robi Suzy Quatro teraz, otóż Suzy Quatro jest cały czas aktywna, nagrywa. Ostatnio nawet wypuściła zupełnie nową piosenkę na tak zwanym singlu, chociaż już teraz mało korzysta się z tych singli, więcej jest piosenek w wersjach cyfrowych na różnego rodzaju platformach streamingowych dostępnych. Zawsze myślałem, że Suzy Quatro, jej nazwisko pochodzi od tego, że gra na czterostrunowym instrumencie zwanym gitarą basową. Otóż nie. Quatro to okazuje się, że jest to jej pseudonim, a pochodzi od nazwiska Susan Quatrochio. Tak się naprawdę nazywa Suzy Quatro, a gra i śpiewa tak.

If You Can't Give Me Love to Suzy Quattro. Zawsze przy tej piosence otwierają mi się pewne wzruszające zapadki w mojej pamięci. Wspominam przede wszystkim moje dzieciństwo, wspominam również doskonałą ekipę z Nowego Zoo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bez wyjątku. Jeśli ktoś słyszy, no to proszę przekazać pozostałym. Suzy Quattro dzisiaj świętuje swoje 76. urodziny. Tak jak mówiłem, cały czas jest aktywna zawodowo. Proszę przy okazji poszukać sobie jej najnowszej piosenki na tak zwanym streamingu, jak mówiłem wcześniej. Muzyczna podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne w naszym programie jeszcze dzisiaj o godzinie 10.45. Do wysłuchania jego zapraszam również bardzo serdecznie. 21 minut po 7.00. Teraz Chris Montes.

Ktoś powiedział, że jeśli nie wszystkie, to co najmniej 99,9% piosenek jest do miłości. No właśnie, Nat King Cole nam przepięknie tutaj wyśpiewał miłosną piosenkę, zatytułowaną po prostu Love, a z kolei Robert Palmer jest uzależniony od miłości, bo tak też można. 26 minut po siódmej.

0: sama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Z nauczania papieża Franciszka.
5: Il benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
7: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Schools Out for Summer, czyli po prostu wakacje, koniec szkoły, bo przecież lato się zacznie. Od września powrócimy do szkoły w nieco nowych realiach. Zakaz używania smartfonów w szkole uważam za pomysł totalnie chybiony. Jeśli ktoś ma inne zdanie, no to proszę bardzo, zapraszam do dyskusji. 601-077-033. Myślę, że znalazłyby się jakieś inne formy, żeby ograniczyć korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych. Wprowadzony zakaz jest ograniczeniem ich wolności, ale to jest tylko moje zdanie, z którym się oczywiście nie musicie zgadzać. Szkoła się skończy, wakacje się zaczną i wtedy wszystkim będą towarzyszyć wakacyjne piosenki. Oto jedna z nich po włosku w dodatku. Za 25,5 minuty mini 8, już niebawem przegląd prasy. Ricky Poveri.

0: najważniejszej pogodzie na świecie, o pogodzie ducha, zaśpiewała Hanna Banaszak. Za 14 minut minie 8. Zapraszam na przegląd prasy.
1: Poranna prasówka,
0: którą zaczynamy od Gazety Wyborczej. Dziś magazyn na weekend. Na stronie 14. Mitoraj, rzeźba Polo, czy Michał Anioł, artysta, o którego kłóci się Polska. Rzeźbę Mitoraja można oglądać między innymi w Starym Browarze w Poznaniu. Na stronie 14 więcej na ten temat. Na stronie 20 natomiast wspomnienie o Marilyn Monroe, która wczoraj świętowała, obchodziła by swoje setne urodziny. Nikt nie jest doskonały, ale ona była. W Gazecie Wyborczej również poradnik kulinarny, przepisy na lekkie i przyjemne dania na weekendowy piknik pod chmurką, pod warunkiem rzecz jasna, że z chmurki nie będzie padał deszcz, bo to różnie może być w nadchodzący długi weekend. Głos Wielkopolski pisze o turnieju policyjnych par patrolowych, który wczoraj odbył się na strzelnicy Lizawka. Jaśkowiak zapowiada obniżki płac, ale nie od razu. Pensje prezesów spółek są za wysokie. Więcej na ten temat na stronie 3 dzisiejszego głosu Wielkopolskiego. Na Placu Kolegiackim otwarto wystawę jubileuszową o poznańskim czerwcu 56. Mówiliśmy o tym w naszych wiadomościach. Można też o tym przeczytać na stronie 2 głosu Wielkopolskiego. Najnowszy numer Newsweeka. Newsweek próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Nawrocki publicznie upokorzył prezesa Kaczyńskiego. No to ciekawe, proszę przeczytać w najnowszym numerze także o tym, czy za pomocą AI da się zmanipulować kampanię wyborczą, a także o tym, że sezon last minute trwa, czyli jak Kreta szykuje się na turystyczne lato. Przeglądamy prasę dalej. W najnowszym numerze Rzeczypospolitej rozmowa z socjologiem, profesorem Tomaszem Szlendakiem. Kończy się miłość romantyczna. Z mężczyznami i kobietami nic złego się nie dzieje. Jeśli o to chodzi, to świat się zmienił, tak zauważa pan socjolog. Gościem Rzeczpospolitej jest prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji Tomasz Chrustny. Zaskoczyły nas wpływy instytucji finansowych. Bezpieczeństwo rynku finansowego obejmuje również bezpieczeństwo konsumentów, podkreśla prezes UOKiK-u. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna poleca swój magazyn na weekend. Więcej pieniędzy, mniej niezależności, analizuje na stronie 8 Piotr Wójcik. Reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową, ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kurczy. Na stronie 20 Izabela Lipińska pisze o tym, że papież wskazuje, że rozwijanie AI wyłącznie dlatego, że można więcej i szybciej, nie jest działaniem godnym człowieka. Mógłby tylko mówić bardziej dobitnie. To w artykule na stronie 20 Wspaniałe człowieczeństwo. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 3 czerwca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Policja zapowiada kontrolę w czasie wyjazdów na długi weekend. Szczyt wolności i solidarności z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Do stolicy Wielkopolski przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii. Jutro Boże Ciało ulicami Poznania tradycyjnie przejdzie centralna procesja. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców.
3: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
2: Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób.
1: Informacje z Poznania.
2: Z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 55 w stolicy Wielkopolski odbędzie się Szczyt Wolności i Solidarności. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Poznania przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
4: Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji.

0: presji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę, czy to w ramach NATO, czy to w ramach węższego już formatu bukareszteńskiej dziewiątki.
1: Mamy nadzieję, że odstawimy wszelkiego rodzaju polityczne spory na bok, dodaje zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
2: Są to wspólne obchody i chcemy, żeby one przebiegały w spokojnej atmosferze, żeby przede wszystkim oddać hołd tym, którzy zginęli za naszą wolność, ci, którzy walczyli jeszcze żyją. Każde zakłócanie uroczystości, obojętnie z której to będzie strony, będzie naruszeniem tej pamięci, ważnej pamięci właśnie dla naszych i szacunku dla naszych powstańców, którzy w tamtych czasach, w 1956 roku, w zupełnie innej rzeczywistości potrafili spiąć się na odwagę.
1: Szczyt zwieńczy wieczorny udział prezydentów w historycznym widowisku Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie. Radni Koalicji Obywatelskiej ponaglają prezydenta Poznania w sprawie sprzedaży części mieszkań komunalnych. W 2008 roku rodziny złożyły wnioski o wykup lokali komunalnych z wysoką bonifikatą. Procedura została rozpoczęta, jednak w 2017 roku wstrzymał ją ówczesny wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Wojciech Kręglewski z Koalicji Obywatelskiej przedstawił podczas wczorajszej sesji stanowisko radnych, którzy domagają się sprawnego zakończenia całego procesu.
3: Pan minister Lewandowski jest bardzo przywiązany do swojego pomysłu, który zrealizował w 2017 roku. Troszeczkę tak ideologicznie podchodzi. Ja jestem pragmatykiem. To, że myśmy sprzedawali mieszkania komunalne, to nie żadna łaska dla lokatorów, dlatego że miasto Poznań dzięki temu zyskało bardzo dużo.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkiewiak zadeklarował, że zorganizuje spotkanie radnego Kręglewskiego z obecnym wiceministrem Lewandowskim. Liczy na wypracowanie kompromisu.
4: Jestem za tym, żeby dotrzymać słowa, które było złożone w 2008 roku i dokończyć te procesy, ale żeby to dotyczyło tylko tych mieszkań. Natomiast no, to jest 400 mieszkań.
1: Aby usprawnić proces, radni już w 2022 roku przyjęli uchwałę obniżającą wysokość bonifikaty z 90% do maksymalnie 80%.
5: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Jutro między 10.40 i 13.00 ulicami Poznania przejdzie centralna procesja Bożego Ciała. Jej trasa przebiegać będzie tradycyjnie od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo, Most Bolesława Chrobrego, Panny Marii na Ostrów Tumski. Jej zakończenie przewidziane jest na około 13.00 na Placu Katedralnym. W trakcie procesji na trasie obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. W sumie w stolicy Wielkopolski zaplanowano na jutro ponad 40 innych procesji. W związku z tym mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie lokalnych kościołów. Większość zaplanowano w godzinach między 16 a 19. Będą one zabezpieczane przez policję, straż miejską, nadzór ruchu MPK i służby kościelne.
5: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Maksymalne temperatury w Wielkopolsce będą się dziś wahać w zakresie od 21 do 26 stopni Celsjusza. W czasie prognozowanej burzy ich odczuwalność może być, z pewnością będzie, parę stopni niższa. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić w naszym regionie we wczesnych godzinach popołudniowych. Teraz w Poznaniu prawie 19 stopni Celsjusza, na barometrze bez zmian 1007 hektopaskali.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie jest mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
2: Pytanie saduceuszy brzmi jak eksperyment myślowy, abstrakcyjny, oderwany od życia. Jezus odpowiada krótko, niemal zbywająco, ale szybko sięga do źródła problemu, czyli niewiary w nadzieję życia wiecznego. Jeśli jawnie będziemy wyznawać naszą wiarę, będą i nam stawiane pytania mające ją ośmieszyć. Skupmy się wtedy na istocie sprawy. Te pytania nie badają, czy mamy odpowiedź, ale czy będziemy w stanie odpowiedzieć z miłością i pokorą, bez wrogości i lęku. Pomyśl, czy przyznaję się do mojej wiary?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Fantasy to grupa Earth, Wind and Fire. Swojego czasu tę piosenkę, polską wersję tej piosenki nagrali Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc. Jej tytuł bodajże brzmiał Autostradą do Nieba. Przy okazji dla Was ją tutaj w Radiu Emaus zagram. O godzinie 8:30, czyli już niebawem, naszym gościem będzie doktor nauk medycznych w zakresie psychiatrii Arthur Derozier. Piotr Wielicki będzie z nim rozmawiał o jakże aktualnym problemie wśród społeczeństwa, czyli o depresji, jak z nią walczyć, jak z nią żyć. Ta rozmowa o 8:30, natomiast o 9:15 zapraszam na konkurs. Kto to mówi? To usłyszycie na antenie głos pewnego bardzo znanego człowieka. Waszym zadaniem będzie, wiadomo, rozszyfrowanie, zidentyfikowanie, kto to taki. 18 po 8:00, Mysłowiec.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silverglest aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 8:30.
1: Poranny gość.
2: Gościem jest dziś dr Artur Derossier, lekarz, psychiatra i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, coraz więcej Polaków zmaga się z depresją i zaburzeniami psychicznymi, a to jest zwłaszcza niepokojące wśród młodych dzieci i młodzieży. Czy pana zdaniem mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego, o którym wiele osób już mówi?
3: Nie wszyscy są w kryzysie, ale rzeczywiście dzisiaj mówi się o tym, że co czwarty Polak w swoim życiu doświadczył jakiegoś kryzysu o charakterze emocjonalnym, w tym także depresyjnym. Większość osób w takich badaniach CBOS-u z ubiegłego roku mówiło o tym, że ocenia swoje zdrowie psychiczne jako dobre, ale 1/4 jednak nie. I rzeczywiście to widzimy, czyli rosną statystyki osób, które korzystają z pomocy psychiatrycznej, osób, które korzystają z leków o działaniu przeciwdepresyjnym, ale tu jeszcze bym zwrócił uwagę, że na tą statystykę wpływa z jednej strony rzeczywiście zwiększona zachorowalność, z drugiej strony to, że mamy lepszą diagnostykę i szerszą. Dzisiaj na przykład lekarze rodzinni bardzo nas wspomagają i to jest plus. I trzecia rzecz, że to takie tabu związane z psychiatrią, psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą powoli maleje i pacjenci chętniej przychodzą po pomoc. I ta statystyka rzeczywiście w związku z tym i zapotrzebowanie na taką pomoc rośnie.
2: Czyli z jednej strony ten wzrost zachorowań jest, ale z drugiej świadomość tego tak. I dlatego te osoby jak gdyby wychodzą z tego podziemia.
3: Na całe szczęście, ale pamiętajmy o tym i to może już warto teraz powiedzieć. Osoba, która cierpi na depresję, czasami jest w takim stanie, że nie ma siły zrobić niczego. I wzięcie przez nią do ręki telefonu po to, żeby umówić się na wizytę, przerasta jej możliwości. I po to jesteśmy my, bliscy koledzy, koleżanki, potrzebni do tego, żeby powiedzieć: słuchaj, widzę, że masz problem, pozwól, że ci pomogę. To ja umówię wizytę. Jak się boisz, pójdę z tobą. Idź na jedną konsultację, zobaczysz, co będzie. Ustalisz z psychoterapeutą czy z psychiatrą. Natomiast rzeczywiście takim osobom trzeba czasem pomóc w takich rzeczach najdrobniejszych, bo one nie mają siły i to nie jest tak, że one przesadzają, że są leniwe, że im się nie chce. To nie jest kwestia słabości charakteru, depresja.
2: Ale czasami też bywa tak, że co ludzie powiedzą, tak?
3: Tak. Tak, czasami ten opór jest, ale ja muszę powiedzieć, że ten opór jest coraz mniejszy, coraz mniejszy. I ten przykład osoby, koleżanki, kolegi, kogoś z rodziny, sąsiada, który mówi: słuchaj, ja się leczę, czuję się lepiej, widzisz to chyba. I ten przykład, często właśnie moi pacjenci mówią, że koledzy w pracy zauważyli, że się zmieniłam, że się zmieniłem. I pytają, co się stało? Jeżeli ten ktoś tego nie ukrywa, albo mówią o tym też sobie mówiliśmy dzisiaj, że mówią o tym osoby, celebryci na przykład, nie wstydzą się tego. To jest taki pozytywny przykład, który może też wpłynąć pozytywnie na to, że zdecydujemy się na terapię.
2: Nie, że nie będziemy się bać, bo ktoś znany, popularny do tego się przyznaje publicznie.
3: Tak, dokładnie. Tak, to jest dobry przykład.
2: Panie doktorze, jakie są przyczyny dzisiaj, w dzisiejszych czasach najczęściej depresji?
3: Myślę tak, najpierw trzeba powiedzieć globalnie. Światowa Organizacja Zdrowia mówi tak, że zwiększona zachorowalność na depresję jest wszędzie tam, gdzie jest brak poczucia bezpieczeństwa, czyli wojna, przemoc, głód, ale to też niedobór pracy, to przeciążenie, choroby, brak opieki medycznej. To jest pierwsza rzecz. Ale w dzisiejszych czasach, w takim kraju nowoczesnym, jakim my żyjemy, to jest tak, to jest przeciążenie stresem różnego rodzaju. Trzeba powiedzieć o tym, że stresem dla organizmu też jest infekcja, gorączka, choroby somatyczne różnego rodzaju, szczególnie te z bólem, choroba nowotworowa, czyli czegoś, czego się boimy. Kolejna rzecz, wszelkiego rodzaju kryzysy emocjonalne. Tracimy pracę nagle, tracimy kogoś bliskiego. No, różne przeżywamy kryzysy w swoim życiu. Ale myślę, że kwestia przeciążenia obowiązkami, bycia ciągle online, czy ciągle pod telefonem. I to w dwóch kontekstach. Zarówno w kontekście takim, że wracam z pracy i ciągle dla swojego szefa jestem przy mailu, przy komputerze, pod telefonem, ale też przeciążenia mediami. Ciągle byciem online. Przecież opisuje się taką jednostkę FOMO, gdzie człowiek boi się pozostać poza tym głównym nurtem i chce być ciągle online. To szczególnie młodzieży dotyczy właśnie.
2: Częściej też słyszymy o przypadkach samobójstw wśród młodzieży, bo to depresja również doprowadza do tego.
3: Tak, niestety statystyka jest taka, że w ostatnich 10 latach pięciokrotnie wzrosła zachorowalność na depresję u osób poniżej 18 roku życia. Także no, ryzyko samobójstwa, myśli samobójcze, tendencje samobójcze są jednym no, z najniebezpieczniejszych objawów, jakie występują w depresji. Mówi się o tym, że nawet 70% pacjentów takie myśli miewa. Na szczęście tylko niewielka ilość tych pacjentów podejmuje próbę, no ale niestety no, nawet 10% pacjentów, 10-15%, takie są statystyki, podejmuje takie próby i czasami one się kończą tragicznie.
2: Czy ktoś z otoczenia takiej osoby, która jeszcze choruje, może nie zdając sobie sprawy jeszcze na depresję, mówię tu o najbliższej rodzinie, o rodzicach na przykład, czy nauczycielach, mogą wychwycić takie symptomy pierwsze, depresyjne?
3: U dzieci i młodzieży ten przebieg potrafi być trochę inny, bo my sobie wyobrażamy pacjenta z depresją jako takiego, który płacze, który jest smutny, który gdzieś tam się izoluje. Czasami ten obraz u dzieci i młodzieży, on się często przekłada na to życie codzienne, czyli unikają kontaktu, opuszczają się w zajęciach, opuszczają się w szkole, a wcześniej na przykład sobie świetnie radzili. Czasami jest to nastrój wcale nie obniżony, tylko nastrój drażliwy, gdzie ktoś jest ciągle napięty, ciągle pobudzony. Niestety są też używki, którymi czasami niektóre osoby próbują sobie radzić, w cudzysłowie leczyć. Ale u dzieci, u młodzieży często też jest somatyzacja. Bóle brzucha, bóle głowy, ogólny spadek formy. Więc jeżeli zauważamy jakąkolwiek zmianę takiej codzienności, ktoś przestaje jeść, ktoś nagle gorzej śpi, ktoś unika towarzystwa, nie schodzi na posiłek, a zawsze z nami jadł, opuścił się w szkole, to mogą być pierwsze symptomy tego, że mamy do czynienia niekoniecznie z depresją, ale z innego rodzaju zaburzeniem psychicznym również.
2: Od czego zacząć? Od kontaktu z lekarzem psychiatrą?
3: Tak uważam. Lekarzem psychiatrą bądź psychologiem. My ze sobą współpracujemy. To są dwa zawody, które ze sobą współpracują. Zawsze mówi się o tym, że farmakoterapia w połączeniu z psychoterapią daje zdecydowanie lepszy efekt. Jeżeli ja jako psychiatra widzę konieczność psychoterapii, kieruję do psychoterapeuty. Jeżeli psychoterapeuta widzi, tutaj musi być pomoc też farmakologiczna, kieruje do psychiatry, więc jest tutaj współpraca.
2: Tak dwutorowo iść, czyli leczenie farmakologiczne i jednocześnie terapia psychologiczna?
3: Jeśli chodzi o depresję, tak. Natomiast są takie zaburzenia psychiczne, w których dominuje farmakoterapia, są takie, w których dominuje psychoterapia, więc za każdym razem podchodzimy do pacjenta w sposób indywidualny.
2: Czy depresję u dzieci i młodzieży leczy się inaczej niż u dorosłych?
3: Nie, bo tutaj też się stosuje metody i farmakologiczne, i metody pozafarmakologiczne, czyli właśnie metody psychoterapeutyczne. Dostępność leków jest zdecydowanie mniejsza w wieku poniżej 18 roku życia, ale zawsze jest to też pełna współpraca. Poza tym tutaj w przypadku dzieci i młodzieży angażuje się też całe środowisko, w tym szkołę chociażby.
2: Takiemu dziecku, u którego zauważam symptomy smutku, wycofania, dorosłemu zresztą też chyba nie wystarczy powiedzieć weź się w garść, prawda?
3: Absolutnie, to jest chyba ostatnia rzecz, jaką możemy powiedzieć. A niestety często nie ma tego zrozumienia, czyli nie można mówić weź się w garść, nie przesadzaj, to nie tędy droga. Ważne jest, żebym powiedzieć, nie jesteś w tym sam. Jestem z tobą, chcesz? Ci pomogę. Albo posiedzę przy tobie, bo często te osoby unikają kontaktu, ale czasem to nie jest tak, że one rzeczywiście tego nie chcą. One może nie chcą rozmawiać, nie mają na to siły, ale bycie razem i to, co mówiłem gdzieś tam na początku, chcesz, ja za ciebie to zrobię, załatwię to, zadzwonię i pójdę z tobą na pierwszą wizytę. Niejednokrotnie tak się zdarza, że ktoś przyprowadza na tą wizytę, ktoś z rodziny, czasami znajomi, przyprowadzają na pierwszą wizytę do psychiatry i potem ludzie dopiero się przekonują, że rzeczywiście można pomóc i rzeczywiście można te ciemne okulary, przez które postrzegamy świat i czasami podejmuje się wtedy nieracjonalne decyzje, bo ludzie w depresji na przykład rezygnują z pracy, rezygnują ze studiów, twierdzą, że oni się już do niczego nie nadają. Ten spadek poczucia wartości jest niestety ogromny i od tego potem też jest rodzina, żeby powiedzieć, słuchaj, to nie jest jeszcze koniec świata. To są objawy. Objawy takie, które można zdjąć, można to wyleczyć. Poleczysz się i potem podejmiesz decyzję. Nie podejmuj tej decyzji dziś.
2: Panie doktorze, depresja to nie jest chwilowa słabość, to jest choroba.
3: Dokładnie, bo każdy z nas ma różne dni. Czasami mamy dzień taki, kiedy odczuwamy pewien rodzaj melancholii, mamy tak zwany gorszy dzień. ale to jest choroba, czyli tutaj objawy muszą się utrzymywać, depresji, przede wszystkim obniżony nastrój, spadek energii, brak zainteresowań. One utrzymują się co najmniej przez 2 tygodnie, przez większą część dnia. Wtedy mówimy o tym, że diagnozujemy epizod depresyjny. Pojedynczy dzień jeszcze o niczym nie świadczy, ale kiedy takie objawy zaczynają się przeciągać powyżej tygodnia, no to już możemy mieć, możemy taką lampkę alarmową włączyć.
2: Że coś się dzieje,
3: coś się zaczyna dziać.
2: I wtedy najlepiej zrobić ten pierwszy krok, nie bać się, nie wstydzić się przede wszystkim.
3: Absolutnie. Można pomóc i naprawdę pracuję ponad 20 lat jako lekarz psychiatra i mam ogromną satysfakcję z tego, że można pomóc. Pomimo tego, że czasem nie ma tej wiary, ale ona z czasem przychodzi i ludzie się przekonują, więc naprawdę można pomóc, można wyprowadzić i to nie jest leczenie do końca życia, bo to są czasem takie mity. To nie jest tak, że jak pójdziesz do psychiatry, to już całe życie będziesz się leczyć. Nie, jest to pewien epizod, jak sama nazwa wskazuje, pewien proces, tak? W każdej dziedzinie medycyny są też choroby przewlekłe, w psychiatrii również, takie, które wymagają leczenia do końca życia, ale absolutnie nie wszystkie.
2: Nawroty też bywają, prawda?
3: Zdarzają się. Dlatego niezwykle ważna jest taka rzecz. I ja poświęcam mnóstwo czasu pacjentowi na pierwszej wizycie z psychoedukacji. Jak zaczniesz leczenie, to wspólnie je zakończymy, żeby nie przerywać leczenia przedwcześnie. Przedwczesne zakończenie właśnie prowadzi do nawrotów. Natomiast pierwsza rzecz to jest uzyskanie poprawy. Pacjent czuje się już dobrze, ale ja mówię, ale jeszcze się leczymy. Dlaczego? Dlatego, że stabilizujemy nastrój, a potem jest trzeci etap, zapobiegamy nawrotowi i wtedy odstawiamy leki. I wtedy pacjent ma minimalne szanse na to, że to nawróci. Jest coś takiego jak zaburzenia depresyjne nawracające, jak sama nazwa wskazuje. To jest taka choroba, gdzie depresje nawracają, ale tu też mamy pewne metody, które zapobiegają nawrotom.
2: Byle tylko wcześniej zareagować.
3: Dokładnie.
2: Na taki powrot.
3: Namawiam.
2: Doktor Artur de Rossier, lekarz, psychiatra i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość.
4: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Running in a Family to Mark King, jeden z najszybszych gitarzystów świata. Jego skupina, jakby to powiedzieli Czesi, czyli jego zespół Level 42. W naszym porannym programie do 12 jeszcze mamy konkurs. Konkurs Kto to mówi o 9.15, potem 10.45 zapraszam na muzyczną podróż w czasie. 11.10 to profesor Jerzy Bralczyk i słowo o słowie, czyli jego felieton językowy. I o 11.30 prawie już na zakończenie naszego dzisiejszego środowego, przed długo weekendowego spotkania, serwis kulturalny. Za 10,5 minuty 9 to Wilson Phillips.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożmy mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars. Poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 3 czerwca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Do Poznania wraca kino na wolnym. Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodku ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować punktów, weszła w życie. Punktów nie można zbić za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić liczbę punktów, by nie doprowadzić do zagrożenia utraty prawa jazdy.
3: Są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
2: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejście dla pieszych. Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwach lub miejscowościach. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, informuje wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś od 16 lat jest realizowany i cały czas się rozwija. Zwiększyliśmy budżet w tym roku do 17 już milionów złotych i rekordowa ilość wniosków, bo 400 wniosków zostało złożonych. Zwiększyliśmy też wysokość wsparcia do 100 tysięcy złotych, a kiedy rozpoczynaliśmy ten program, było do 30 tysięcy złotych, więc widzimy, jak on się bardzo mocno rozwinął. 208 projektów i cały czas są chętni, więc to nas cieszy. Są pomysły, inicjatywy mieszkańców. To oni decydują o tym, co chcą u siebie zmienić, co chcą u siebie zrobić.
2: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placu zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenia świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych, budowa małej architektury, jak ławki czy altany. Wraca kino.

0: na dziedzińcu pod chmurką w Poznaniu. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
1: Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z filmami na świeżym powietrzu. Pierwszy seans kina na wolnym odbędzie się wcześniej niż w latach poprzednich, a to za sprawą większej liczby wyświetlonych filmów. Zaprezentowanych zostanie bowiem 13 seansów, czyli o 3 filmy więcej niż w roku poprzednim. W najbliższy piątek, 5 czerwca, na mieszkańców czekać będzie seans Formuły 1. W kolejnych tygodniach będzie można zobaczyć m.in. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, Wielkiego Martiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej czy Grzeszników. Wszystkie seanse będą odbywać się w piątkowe wieczory na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 o godzinie 21.45. Filmy będzie można oglądać bez kupowania biletów. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Informacje z regionu.
0: Mieszkańcy Gniezna mogą już zgłaszać się po kartę mieszkańca. Dzięki temu dokumentowi osoby, które rozliczają podatki w mieście, zapłacą mniej w wielu instytucjach publicznych, mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
3: Będą zniżki, są już właściwie zniżki w strefie płatnego parkowania dla mieszkańców strefy, jeżeli chodzi o abonamenty. Będą zniżki od 1 lipca w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Będą zniżki na koncerty, na bilety, na wydarzenia kulturalne w Miejskim Ośrodku Kultury, jak również w Stolicy Eksperymentu na takie zajęcia dla dzieci edukacyjne. To jest nasz taki miejski podstawowy pakiet, natomiast tutaj ten program na pewno będzie się rozwijał.
0: Do programu mają dołączyć również firmy prywatne. Wniosek o kartę mieszkańca można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub elektronicznie dzięki aplikacji mMieszkaniec.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Zachmurzenie wzrosło i wzrasta cały czas. Do Poznania zbliża się front burzowy. Wzmógł się też wiatr. Rośnie też prawdopodobieństwo wystąpienia opadów. Aktywne jest ostrzeżenie przed burzami wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według synoptyków burze mogą wystąpić w godzinach od 13 do 16, ale niewykluczone, że stanie się to, jeśli w ogóle to się stanie, to wcześniej i burze będą trwać do późniejszej godziny niż godzina 16. Dane meteo na ten moment 21 stopni Celsjusza i 1007 hektopaskali.

Jamelia, Superstar, jest 13 po 9. Już niebawem rozpoczniemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj waszym zadaniem będzie rozpoznanie głosu pewnego znanego człowieka, w swoim czasie bardzo mocno związanego z polityką. Będzie prosto, a jeśli nie, to będę starał się wam troszkę w odgadywaniu dopomóc. 3 czerwca, środa. Słuchajcie, Radia Emaus.

0: poranny konkurs.
1: Grupa Eruption śpiewała o tym, że nie lubi, nie znosi wręcz deszczu. Ja zapraszam w oczekiwaniu na deszcz. Ja zapraszam na konkurs. Konkurs popołudniowy. Popołudniowy, co? Nie, absolutnie nie. Poranny. Przecież mamy 17 po 9, prawda? No tak, 17 po 9, no to konkurs poranny. Zapraszam serdecznie. Konkurs Kto to mówi? Do zdobycia dziś powieść Roberta Lowa, Bestie zza muru. Powieść, książka dostarczona nam przez wydawnictwo Rebis, a jest to opowieść o cesarstwie rzymskim, które drży w posadach. Dwór Septymiusza Severa pogrążony jest w krwawych rozgrywkach, a tymczasem grupa śmiałków udaje się na kraniec świata. Jeśli ktoś interesuje się cesarstwem rzymskim, interesuje się gladiatorami, no to myślę, że jest to ciekawa lektura. A propos gladiatorów, obejrzałem ostatnio film Gladiator 2. W najbliższym wydaniu audycji Muzyka z celuloidu w poniedziałek o 22:05 podzielę się z wami moimi wrażeniami i wyjawię też parę ciekawostek związanych z realizacją filmu Gladiator 2. Reżyserem znowu był Ridley Scott, ale w roli tytułowej tym razem już nie Russell Crowe, tylko Paul Mescal, który też się całkiem nieźle prezentuje. No ale przecież to nie konkurs filmowy, tylko konkurs Kto to mówi. Zapraszam serdecznie. Proszę najpierw posłuchać głosu konkursowego. Uwaga, dźwięk trwa 16 sekund.
2: Ja żadnej pańskiej teczki nie znam, żadnej pańskiej sprawy nie znam. Ja się w ogóle nie interesowałem teczkami. Niech pan porozmawia z generałem Kiszczakiem. Pan u niego był i on mi powiedział, rozmowa była konstruktywna, dobra i zamykam tę sprawę.
1: Osoba za życia bardzo silnie związana z polityką, można było się zresztą tego domyślić, słuchając tego głosu. Numer naszej SMS-owej linii konkursowej to 7148. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko tej postaci, która przed chwilą odezwała się na naszej antenie. Jeszcze raz, proszę bardzo.
2: Ja żadnej pańskiej teczki nie znam, żadnej pańskiej sprawy nie znam. Ja się w ogóle nie interesowałem teczkami. Niech pan porozmawia z generałem Kiszczakiem. Pan u niego był i on mi powiedział, rozmowa była konstruktywna, dobra i zamykam tę sprawę.
1: Pytanie jest bardzo proste. Kto to mówi?

ja żadnej pańskiej teczki nie znam, żadnej pańskiej sprawy nie znam. Ja się w ogóle nie interesowałem teczkami. Niech pan porozmawia z generałem Kiszczakiem. Pan u niego był i on mi powiedział, rozmowa była konstruktywna, dobra i zamykam tę sprawę.

0: Mama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: To wszystko bardzo dobrze wygląda, bo długi weekend się zbliża, ale pogodowo nie będzie zbyt piękne, bo będzie trochę chmur, trochę burzy. Czy ty, Piotrze, też monitorujesz pogodę?
7: Tak, monitoruję. No i słyszałem właśnie o tych burzach i tak mnie to trochę martwi, bo jutro przecież Boże Ciało, centralna procesja, będą procesje w parafiach, archidiecezji i nie tylko. No, zobaczymy, czy tutaj przez nasz region też te burze, grad, deszcz, czy też przejdą, czy jakoś unikniemy tego.
6: Ja myślę, że to może być tak jak w bollywoodzkiej telenoweli. Czasem słońce, czasem deszcz. No ale tak. Temperatury mają być wysokie, powyżej 20 stopni, więc nie będzie tak źle.
7: No, tu chodzi najbardziej o te opady, nie? Bo jak będzie procesja, a będzie ulewny deszcz, no to niestety nie będzie to...
6: A ja chciałem ci zadać niedyskretne pytanie. Czy ja mogę?
7: Śmiało.
6: No, po oczach widzę, że aż nie możesz się doczekać tego pytania. Ile masz punktów karnych, jeśli chodzi o twoje prawo jazdy?
7: W tej chwili nie mam ani jednego.
6: Bo właśnie zaintrygowała mnie ta wiadomość o tym, że nie będzie można redukować tych punktów. Jak rozumiem, one będą już dożywotnio na koncie kierowców.
7: No chyba tak, ale za niektóre tylko wykroczenia, za te najpoważniejsze, tak, no bo w tej chwili można było iść do ośrodka ruchu drogowego i tam można było sobie te zredukować te punkty. A teraz takiej możliwości ma nie być już.
6: No właśnie, ale mam też wrażenie, że wykrywalność przestępstw drogowych jest cały czas niska. Nie mówię o tych wypadkach większych, mniejszych, mówię o tych takich drobnych przestępstwach, niby niewinnych, na przykład rozmawianie przez telefon, że nie można rozmawiać przez telefon w czasie jazdy. No nie można właśnie.
7: No nie można. Nie można. No, widzę na co dzień, jak niektórzy rozmawiają, trzymając jedną rękę i jeszcze wchodząc w zakręt w tym samym czasie, tak, rozmawiam. No to jest dla mnie jakiś kuriozum. No ale o czymś to świadczy, tak? Świadczy to o tym, że kierowcy czują się bezkarni. Czują się bezkarni po prostu. Bo jeżeli raz, drugi, trzeci, piąty im się udaje, to myślę, że im się zawsze to będzie udawało. Tak samo w przypadku, nie wiem, przekraczania dozwolonej prędkości i tak dalej. Nie ma takiej u nas chyba nieuchronności kary.
6: Ciągle. Można rozmawiać przez telefon komórkowy, korzystając z zestawu
7: oczywiście.
6: W które to zestawy są jest wyposażona większość samochodów, aczkolwiek specjaliści odradzają również i tę formę. Że...
7: dekoncentruje.
6: Dokładnie.
7: No ale mnie to dziwi właśnie, tym bardziej, że widzę samochody, które na pewno mają zestawy głośno mówiące, a mimo to kierowca rozmawia, trzymając telefon.
6: Trzeba jeszcze wiedzieć, jak je uruchomić może.
7: To być może
6: eksparować telefon, no bo to
7: może
6: też...
7: to jest jest problem, tak. Może to jest
6: Czym zajmą się dzisiaj nasi reporterzy?
7: Nasi reporterzy czym się zajmą? Tutaj już wspomniałem o tym, że jutro jest, mówiliśmy o pogodzie, jutro jest oczywiście Boże Ciało. Powiemy o centralnej procesji, o której się rozpocznie, jakimi ulicami pójdzie. No to właściwie wszyscy wiedzą, bo co roku przypomnijmy też, w jakich godzinach będą się w parafiach odbywały procesje. Kolejny temat to od poniedziałku największa uczelnia w Poznaniu, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza, rozpoczyna rekrutację na studia i o tym też powiemy więcej dzisiaj w naszych informacjach. Postępują prace na moście Chrobrego w Poznaniu, a więc będą zmiany w organizacji ruchu, bo no, jest to konieczne, będą roboty, przenoszą się chyba na drugą stronę, bodajże z tego co wiem, ale to wszystko nasi reporterzy będą gdzieś ustalać i na bieżąco informować, o tym będziemy. W Rokietnicy, to kolejny temat, powstanie stacja pogotowia. Pogotowia w podpoznańskiej Rokietnicy. To jest też chyba dobra wiadomość, bo gmina kupiła tam działkę. Nie gmina, tylko stacja pogotowia kupiła działkę od gminy. No i przygotowuje się właśnie do budowy takiej stacji. No i to chyba wszystko. No i jeszcze może jedną informację, którą dziś się zajmiemy. Jutro Boże Ciało, a w sobotę Lednica Młodych.
6: Tak jest. Proszę słuchać uważnie naszych wiadomości, naszych serwisów informacyjnych o pełnych godzinach. Dziękuję bardzo, Piotrze.
7: Dziękuję bardzo.
6: A ja przypomnę głos konkursowy. Kto to mówi, proszę posłuchać, proszę spróbować odpowiedzieć, wysyłając SMS-y na numer 7148, koszt wysłania wiadomości to złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy, wiadomo, i na końcu imię i nazwisko tego człowieka, który teraz się za chwilę odezwie ponownie. Za życia miał dużo wspólnego z polityką, był politykiem, po prostu politykiem nawet w mundurze. Tyle mogę podpowiedzieć. A te słowa, które słyszycie, w głos kieruję do Lecha Wałęsy. Proszę posłuchać.
5: Ja żadnej pańskiej teczki nie znam, żadnej pańskiej sprawy nie znam. Ja się w ogóle nie interesowałem teczkami. Niech pan porozmawia z generałem Kiszczakiem. Pan u niego był i on mi powiedział, rozmowa była konstruktywna, dobra i zamykam tę sprawę.

0: Poranny konkurs.
1: Ja żadnej pańskiej teczki nie znam, żadnej pańskiej sprawy nie znam. Ja się w ogóle nie interesowałem teczkami. Niech pan porozmawia z generałem Kiszczakiem. Pan u niego był i on mi powiedział, rozmowa była konstruktywna, dobra i zamykam tę sprawę.
2: No jestem bardzo ciekaw, czy nie interesował się tymi teczkami. Pozwoliłem sobie dzisiaj w konkursie porannym przypomnieć bardzo kontrowersyjną postać. Wojciech Jaruzelski, generał zresztą, występował bardzo często w mundurze. On przez niego między innymi w pewną niedzielę nie było Teleranka. Pan Zbigniew poprawnie odpowiedział na pytanie, kto to mówi. Powiedział, że to Wojciech Jaruzelski i pan Zbigniew otrzymuje powieść Roberta Lowa Bestie zza muru. To nie koniec zmagań konkursowych dziś. Kolejny konkurs o 15.15, a być może coś po drodze się jeszcze wydarzy. Należy słuchać bardzo uważnie Radia Emaus.

0: Na fest przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Środa, 3 czerwca, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd przyjął zakaz używania smartfonów w szkołach. Spór o podwyżkę za wywóz śmieci w Lesznie drożej ma być od lipca. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza na warsztaty etnograficzne. Coraz bliżej zakazu używania smartfonów w szkołach. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ramach trasy Kompas Jutra wielokrotnie pytałam nauczycielki i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
2: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.
1: Informacje z Poznania.
2: I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło już 70 lat. Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Radni w Lesznie podczas wspólnego posiedzenia komisji problemowych spierali się o podwyżkę za wywóz śmieci. Od lipca opłata za wywóz śmieci dla mieszkańców Leszna i 19 okolicznych gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wzrośnie do 45 zł miesięcznie od osoby, co po 4 latach bez zmian oznacza podwyżkę o 36%. Szczegóły w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję podczas Komisji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek opozycji. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili władzom brak wcześniejszej debaty oraz niedotrzymanie słowa. Twierdzili, że przyjmowanie zewnętrznych odpadów, między innymi z Dolnego Śląska na wysypisko w Trzebani, miało uchronić mieszkańców przed wzrostem rachunków. Przedstawiciele spółki komunalnej odpowiedzieli jednak, że zyski z zewnętrznych śmieci są kluczowe dla stabilizacji systemu. Bez tych kilkunastu milionów złotych rocznie podwyżki byłyby jeszcze bardziej drastyczne. Do zarzutów odniósł się prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, nazywając zachowanie opozycji, cytując, polityczną piaskownicą. Wytknął radnym PiS hipokryzję i przypomniał, że gdy

0: Sami współrządzili miastem w latach 2017-2022. Opłaty śmieciowe wzrosły łącznie o rekordowe 267%. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Informacje z regionu.
2: 7 czerwca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne. Dzieci własnoręcznie pomalują drewniane ptaki wykonane przez ludowego rzeźbiarza Mieczysława Najkowskiego. Marta Felcyn z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zachęca do udziału przede wszystkim rodziny z dziećmi.
3: Nazwa sama w sobie już mówi nam, o czym będą. Ptasi śpiew w drewnie. Zapraszamy rodziny z dziećmi, które będą mogły wykonać wyjątkowe pamiątki. Warsztaty będą prowadzone przez ludowego twórcę, pana Mieczysława Najkowskiego. Warsztaty odbędą się w Zagrodzie Zasławna, a bilet wstępu upoważnia do wejścia na warsztaty.
2: Warsztatom towarzyszyć będą opowieści o drewnie, ptakach oraz pracy rzeźbiarza ludowego. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Dziś możliwe są zawirowania w stabilności aury pogodowej. Są to tylko prognozy, więc może być tak, że wcale nie będzie prognozowanego deszczu ani prognozowanej burzy. Chociaż skoro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już na ten temat wystosowuje ostrzeżenie, no to coś w tym musi być. Temperatura rośnie, 22 stopnie teraz, maksymalnie ma być 26. Ciśnienie jest i będzie stabilne, wynosi 1007 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Marie von Ebner-Eschenbach powiedziała kiedyś: nie można wszystkim pomóc, powiada małoduszny i nie pomaga nikomu. Pomagajmy innym, ale jednocześnie nie szkodząc sobie. Taka jest podstawowa zasada, na przykład przy ratowaniu życia innym w wypadkach samochodowych. Najpierw zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo jeśli tego nie zrobimy, nikomu nie pomożemy i jeszcze zaszkodzimy sobie. Nazywam się Tomek Wandel, będę z wami dzisiaj do godziny 12 i zagram teraz odrobinę rock'n'rolla specjalnie dla was, grupa Smokey.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Są małżonkowie, którzy modlą się, by umarli w jednym czasie. Nikt z nich nie wyobraża sobie życia bez drugiej osoby. Tym bardziej, czy można to sobie wyobrazić na zawsze w niebie? Czy patrząc szerzej na relacje rodzinne i przyjacielskie, nie martwimy się, co będzie dalej z tymi więziami? Nie wiemy jak, ale w niebie rozpoznamy i siebie, i tych, do których należeliśmy na ziemi. Wczesnochrześcijański pisarz Tertulian pyta, jak inaczej moglibyśmy wyśpiewywać Bogu dziękczynienie w wieczności? Jaką relację chciałbym umocnić?

Taką wizję miłości ma właśnie Mariah Carey. Słuchacie Radia Emaus w środę 3 czerwca. Imieninowe pozdrowienia dziś mamy, a jakże, zawsze mamy. Dzisiaj dla Leszka, Karola, Piotra, Jana, Franciszka, Macieja, Andrzeja i Pauli. W naszym programie w tej godzinie jeszcze muzyczna podróż w czasie. Zagramy muzykę z Brazylii i z Wielkiej Brytanii. Zaśpiewa Lola Brass, a potem Brian Ferry. A kto to ta Lola Brass? Trudne nazwisko. To przekonacie się w momencie prezentacji naszego muzycznego kalendarium, czyli w okolicach godziny 10:45. 11:10 o tej godzinie odwiedzi nas profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam na felieton językowy Słowo o Słowie. I jak zwykle nie będzie to tylko jedno słowo o jednym słowie. Będzie to parę słów, ale być może właśnie o jednym słowie. O 11:30 natomiast parę propozycji kulturalnych w serwisie kulturalnym. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dreams to grupa The Cranberries prosto z Irlandii. Za chwilę piosenka bardzo retro, jeszcze bardziej retro od właśnie grupy Cranberries, która zupełnie niechcąco stała się piosenką prosto z filmu, konkretnie mówiąc z serialu Breaking Bad. To grupa America.

0: Ameryka w porannym, właściwie już przedpołudniowym programie Radia Emaus. Teraz pora na wspominki muzyczne. Zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus. Startujemy właśnie teraz.
1: Radio Emaus.

0: Ajajaj. O właśnie, to Kaoma Lambada i teraz wyjaśnię, kto to jest Loalva Brass, która dzisiaj świętuje swoje 73. urodziny. To była właśnie kiedyś wokalistka grupy Kaoma. Grupa Kaoma nie pochodzi wcale z Brazylii, tylko jest to francuski zespół, który według Wikipedii wykonuje zouk, to styl w muzyce i muzykę latynoamerykańską. Zobaczmy, co to jest zouk. Zouk to jest tradycyjny styl w muzyce karaibskiej, zapoczątkowany na francuskojęzycznych wyspach Guadeloupe i Martynika. Okazuje się, że człowiek uczy się całe życie. Loalva Brass, dzisiaj 76. urodziny, a my ruszamy w muzyczną podróż w czasie.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: No właśnie, niepotrzebnie to powiedziałem, bo pani powiedziała to też, powtórzyła po prostu po mnie, albo ja się pospieszyłem. Kalendarium muzyczne na dzień 3 czerwca prezentuje się następująco. 85 lat temu urodził się Janusz Muniak, był saksofonistą i flecistą, także aranżerem i kompozytorem. 76 lat kończy dziś Suzy Quatro. Ta artystka już się w naszym programie pojawiła o wczesnym poranku. 62 lata temu urodził się Kerry King, był założycielem, jest właściwie założycielem i gitarzystą grupy Slayer. W roku 1970 grupa Deep Purple wydała swój czwarty album studyjny zatytułowany Deep Purple in Rock. To była najsłynniejsza płyta grupy Deep Purple, cały czas jest, i na tej płycie zagrał najsłynniejszy skład Deep Purple, czyli Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord i Ian Paice. Z tej piątki muzyków w aktualnym składzie Deep Purple został już tylko Ian Paice i Ian Gillan, a Deep Purple planują wydanie nowej płyty zatytułowanej Splat już w lipcu, czyli za miesiąc dokładnie. 52. urodziny świętuje dziś Kelly Jones, wokalista i gitarzysta grupy Stereophonics, a 41 lat temu ukazał się szósty album Briana Ferry zatytułowany Boys and Girls. I z tej płyty zagramy.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Środa, 3 czerwca, minęła 11.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii przyjadą do Poznania na Szczyt Wolności i Solidarności. Można już głosować na Drzewo Roku 2026. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy mogą wejść w życie z początkiem roku, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd pracuje nad reformą, która ma m.in. zlikwidować sprawdziany umiejętności na placu manewrowym. Minister Dariusz Klimczak powiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że celem zmian jest dostosowanie egzaminów do rzeczywistości.
5: Likwidacja placu manewrowego na kategorię B na prawo jazdy na samochody osobowe to jest jedna z części większej modyfikacji, która ma dotyczyć zarówno procesu szkolenia kierowców, jak i ich egzaminowania. Tych pytań nie powinno być ponad 3000, tylko znacznie mniej i powinny odpowiadać rzeczywistości, która panuje na drodze i w przepisach.
4: Z wcześniejszych zapowiedzi ministra infrastruktury wynika, że egzamin praktyczny na prawo jazdy ma się koncentrować na jeździe w ruchu miejskim, a nie na wykonywaniu manewrów na placu.
2: Informacje z Poznania.
4: Z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56 w stolicy Wielkopolski odbędzie się Szczyt Wolności i Solidarności. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Poznania przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
6: Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę, czy to w ramach NATO, czy to w ramach węższego już formatu bukareszteńskiej dziewiątki.
4: Mamy nadzieję, że odstawimy wszelkiego rodzaju polityczne spory na bok, dodaje zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
7: Są to wspólne obchody i chcemy, żeby one przebiegały w spokojnej atmosferze, żeby przede wszystkim oddać hołd tym, którzy zginęli za naszą wolność, ci, którzy walczyli jeszcze żyją. Każde zakłócanie czystości obojętnie, z której to będzie strony, będzie naruszeniem tej pamięci, ważnej pamięci właśnie dla naszych i szacunku dla naszych powstańców, którzy w tamtych czasach, w 56 roku, w zupełnie innej rzeczywistości potrafili spiąć się na odwagę.
4: Szczyt zwieńczy wieczorny udział prezydentów w historycznym widowisku Orzeł Krzyż w murowanej gościnie. Radni Koalicji Obywatelskiej ponaglają prezydenta Poznania w sprawie sprzedaży części mieszkań komunalnych. W 2008 roku rodziny złożyły wnioski o wykup lokali komunalnych z wysoką bonifikatą. Procedura została rozpoczęta, jednak rok później wstrzymał ją ówczesny wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Wojciech Kręglewski z Koalicji Obywatelskiej przedstawił podczas wczorajszej sesji stanowisko radnych, którzy domagają się sprawnego zakończenia całego procesu.
8: Pan minister Lewandowski jest bardzo przywiązany do swojego pomysłu, który zrealizował w 2017 roku. Troszeczkę tak ideologicznie podchodzi. Ja jestem pragmatykiem. To, że myśmy sprzedawali mieszkania komunalne, to nie żadna łaska dla lokatorów, dlatego że miasto Poznań dzięki temu zyskało bardzo dużo.
4: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadeklarował, że zorganizuje spotkanie radnego Kręglewskiego z obecnym wiceministrem Lewandowskim. Liczy na wypracowanie kompromisu.
9: Jestem za tym, żeby dotrzymać słowa, które było złożone w 2008 roku i dokończyć te procesy, ale żeby to dotyczyło tylko tych mieszkań. Natomiast no, to jest 400 mieszkań.
4: Aby usprawnić proces, radni już w 2022 roku przyjęli uchwałę obniżającą wysokość bonifikaty z 90% do maksymalnie 80%.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.

0: Rozpoczęło się internetowe głosowanie, które wyłoni zwycięzcę 16. konkursu Drzewo Roku. Kandydatami są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. W gronie finalistów znalazły się trzy dęby rosnące w Wielkopolsce. Jednym z nich jest dąb Krzysztof, mówi rzeczniczka zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska.
1: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki, pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę, 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
0: Zagłosować można do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Tam też można znaleźć zdjęcia i historię finałowych drzew oraz szczegółowe zasady głosowania. Podobnie jak w zeszłym roku, internauci nie będą widzieli, ile głosów mają poszczególni kandydaci. Jedynie 6, 13 i 25 czerwca na stronie plebiscytu zostanie opublikowany aktualny ranking głosów.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: 23 stopnie, nawet 24 na termometrze, 1007 hektopaskali na barometrze. Temperatura jeszcze wzrośnie, ciśnienie pozostanie stabilne. Biometr dziś mamy niekorzystny. Proszę na siebie uważać.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Joanna pisze, że pojawiła się jakaś dziwna nowa moda, jak pisze pani Joanna. Zazwyczaj mówiło się nowomoda, nowomodny, ale nowa moda, może i można tak. Na przesadne, jak pani Joanna pisze, akcentowanie on-en. Chodzi o zbyt wyraźne zaznaczanie losowości, jak sądzę. Na przykład słowo 15 lub mięta. Pani Joanna zauważyła, że dotyczy to zwłaszcza płci żeńskiej. To chyba znaczy, że panie tak skłonne są wyraźnie zaznaczać nosowość. W ocenie pani Joanny brzmi to raczej groteskowo. I pyta pani Joanna, czy powinniśmy wymawiać tak właśnie 15, czy raczej 15. Ani tak, ani tak. Lekkie zaznaczenie nosowości wciąż wydaje się właściwe, czyli 15, ale nie 15. Prawdopodobnie to 15 ma na celu zaznaczenie, że no, mówimy wyraźnie i tak, jak jest napisane. To ciekawe, że pani, jak pani spostrzegła, to panie raczej tak mówią. Jakiś czas temu już, kilka, a może i kilkanaście lat temu, panie, zwłaszcza młode panie, zaczęły trochę inaczej wymawiać miękkie spółgłoski. Mówiły na przykład 15. Nie wiem, czy to się utrzymało do tej pory, ale było to bardzo wyraźne i wiele osób to raziło. I tutaj też byłoby to ciekawe zróżnicowanie, jeśli chodzi o płeć. To trudno utrafić. Oczywiście nie jest właściwe, kiedy skracamy i mówimy na przykład 15, 15, a słyszymy przecież taką właśnie wymowę, zwłaszcza kiedy no, mamy na przykład 500 czy 5, gdzie nosówka owszem jest, ale tylko spółgłoskowa, 5. I tu uproszczenie, skrócenie jest chyba nadmierne już i niestosowne. 15 chyba takiego skrócenia nie mamy, natomiast no, mamy możliwość wypowiedzenia tego 15, oczywiście nie. 15, zupełnie bez nosówki, raczej nie. I 15, też trochę afektowane, niepotrzebne. Lekka nosowość, 15. A żeby to zawsze tak móc utrafić, zwłaszcza kiedy myślimy, żeby utrafić, robi się to trochę trudniejsze.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na korcie Philippe Chatrier w Roland Garros rozpoczął się mecz o 1/4 finału Pucharu Roland Garros. Maja Chwalińska gra z Anną Kalińską. W tej chwili równowaga po 40, ale prowadzi Anna Kalińska 1-0. U nas o 11.30 serwis kulturalny, a teraz Gary Moore.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Dziś w serwisie będzie kulturalnie, krótko i treściwie. O 12.30 Akademia Muzyczna w Poznaniu imienia Jana Paderewskiego zaprasza na wykład monograficzny, który wygłosi Cliff Brown. Cliff Brown w latach 1980-1991 był członkiem Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Oksfordzkiego. Obecnie pełni funkcję profesora emerytowanego muzykologii stosowanej na Uniwersytecie w Leeds i nadal wykłada w niepełnym wymiarze godzin na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu. Swoją wiedzą podzieli się ze słuchaczami. Ta sama Akademia Muzyczna zaprasza dziś, nieco później, na godzinę 18:00 na koncert. Koncert naszym mistrzom. Będzie to koncert dedykowany wszystkim emerytowanym pedagogom Instytutu Wokalistyki. Wykonawcy to studenci Instytutu Wokalistyki specjalności śpiew solowy oraz pedagodzy. Multikino zaprasza na premiery w czerwcu. To film Supergirl, Dzień Objawienia Stevena Spielberga, Władca Wszechświata, Toy Story 5 i film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. W repertuarze cyklu Ofowe Kino z Lotto w tym miesiącu Werdykt, Wpatrując się w słońce, Zawieście czerwone latarnie oraz film Drugie życie. Natomiast kultowe kino z Lotto na czerwiec to filmy Podziemny krąg, Kosmiczny mecz, Romeo i Julia i Milczenie owiec. Jeszcze jedna propozycja filmowa na najbliższą niedzielę w Centrum Kultury Zamek. Tam taki cykl jest Wajda Rewizje z okazji tego, że rok 2026 jest rokiem Andrzeja Wajdy. To setną urodziną podzieliliśmy w marcu tego wielkiego reżysera. W Centrum Kultury Zamek w najbliższą niedzielę o 16:00 Człowiek z marmuru. Warto sobie ten film będzie przypomnieć. A jeszcze dziś w kinie Bułgarska 19, o 16:00 Pucio, o 16:10 Drzewo Magii, o 17:00 Niesamowite przygody Skarpetek 3 pod tytułem Ale Kosmos, 18:00 to ostatnia sesja w Paryżu, o 18:10 Posłanie, o 19:40 Father, Mother, Sister, Brother i o 19:50 Milcząca Przyjaciółka. Zapraszamy i polecamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Kalendarz na rok 2026 nie rozpieszcza nas, jeśli chodzi o planowanie długich weekendów. Tutaj się jakoś udaje, chociaż do kancelarii prezydenta RP trafiła petycja, by piątek po Bożym Ciele był również dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy ten projekt zostanie zatwierdzony i zostanie wydana odpowiednia uchwała? No cóż, czas pokaże. Za 20 minut minie południe.

Przytul mnie to grupa Kombi, wielki hit sprzed wielu, wielu lat. To jest jedna z trzech wersji tej piosenki. Jest wersja oryginalna, na której śpiewa tylko Grzegorz Skawiński. Jest druga wersja, którą Grzegorz Skawiński śpiewa razem z Marylą Rodowicz. Jest też trzecia wersja, wersja instrumentalna. No i jest jeszcze zupełnie nowa wersja tej piosenki, dla mnie niestety absolutnie nieakceptowalna. Za 11,5 minuty minie południe. Ja już serdecznie dziękuję za wspólny poranek i część przedpołudnia. Zapraszam jutro, zapraszam w piątek, kilka minut po godzinie 8. Natomiast za parę chwil przywita was Kuba Antkowiak. Ja już uciekam do domu szukać deszczu albo szukać parasola, bo akurat nie mam dzisiaj ze sobą, ale mam jednak nadzieję, że będzie niepotrzebny. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Proszę na siebie bardzo uważać. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki.

0: obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kościół katolicki obchodzi jutro Boże Ciało. Utrudnienia w ruchu na trasie poznańskiej Pestki. Zakończyła się przebudowa kładki nad aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich na Cytadeli. Jutro w Kościele Katolickim obchodzona będzie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. We wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej odbędą się procesje eucharystyczne. Centralna procesja w Poznaniu wyruszy z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała po mszy świętej o godzinie 10. Jak zapowiada rzecznik archidiecezji ksiądz Maciej Szczepaniak, do stolicy Wielkopolski przyjedzie tego dnia nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi,
3: który poprowadzi procesję i wygłosi kazanie przy ostatnim, czwartym ołtarzu na placu katedralnym.
2: Przygotowano także ołtarze, przy których zatrzymywać się będą uczestnicy procesji. Każdemu z nich będzie towarzyszyć osobne hasło.
3: W tym roku tematem centralnym jest oczywiście hasło roku duszpasterskiego, czyli uczniowie misjonarze, i wokół tego hasła przewodniego zbudowane są także hasła przy pozostałych ołtarzach, czyli idźcie i głoście, umocnij chlebem życia, z Chrystusem w świat.

0: Kazanie wygłoszone przez arcybiskupa nuncjusza apostolskiego będziemy transmitować na naszej antenie.
1: Informacje z Poznania.
0: Zakończyła się przebudowa kładki nad aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich na Cytadeli. Obiekt został już dopuszczony do użytkowania i przekazany Zarządowi Zieleni Miejskiej. Inwestycja stanowi pierwszy etap programu modernizacji mostków na terenie parku, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
2: W miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach.
0: Równolegle trwają prace konserwatorskie przy nagrobkach na stokach Cytadeli. Odnowione płyty wracają już na swoje miejsca, a kolejne kamienne i betonowe elementy trafiają do pracowni konserwatorskich. Na początku maja wybrano również najkorzystniejszą ofertę w przetargu na utworzenie ogrodu miododajnego na terenie niewykorzystywanego od lat amfiteatru.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Z uwagi na awarię torowiska od jutra do odwołania zamknięty będzie odcinek trasy PST od wyjazdu z trasy na ulicy Roosevelta do pętli Wilczak, a także do pętli Połapska oraz do pętli Piątkowska. Tramwaje linii 3, 9, 10, 11 będą kursować zmienionymi trasami. Funkcjonowanie linii numer 4 zostanie zawieszone. Na odcinku pomiędzy węzłami Wilczak a Błażeja funkcjonować będzie linia tramwajowa 93. Składy będą kursować co 10 minut. Autobusy linii 169 zostaną skierowane objazdem. Ulicami Winogrady i Murawa zostanie też uruchomiona dodatkowa linia autobusowa T, kursująca od pętli Piątkowska na Wichrowe Wzgórze.
1: Informacje z kraju.
0: Wniosek prokuratury do Parlamentu Europejskiego dotyczący Patryka Jakiego to efekt uchylania się innych polityków Prawa i Sprawiedliwości od odpowiedzialności karnej, uważa sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz. Śledczy zawnioskowali o uchylenie immunitetu europosła oraz o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Na antenie Polskiego Radia 24 Krystian Markiewicz mówił, że w razie uchylenia immunitetu Patryk Jaki powinien dobrowolnie stawić się przed prokuratorem.
3: Prokuratura tutaj działa, chcąc mieć do dyspozycji wszystkie narzędzia, które będą dla niej takimi narzędziami skutecznymi, ale to od Parlamentu Europejskiego będzie zależało to, czy przychyli się. W tym konkretnym przypadku nie można doświadczeń z innych przypadków automatycznie przerzucać na inne osoby. Mamy indywidualną odpowiedzialność każdej osoby. Miejmy nadzieję, że w przypadku uchylenia immunitetu po prostu pan poseł będzie się stawiał i takie środki nie będą konieczne.
0: Według śledczych Jaki miał polecić dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej szybki awans jednego z pracowników, mimo że ten nie spełniał wymaganych kryteriów. Zdaniem prokuratury awans zapewnił pracownikowi wyższe wynagrodzenie.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 25 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

9 minut po godzinie 12. Kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18 i zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Ja nie będę ogrywać poza anteną. Już zaczynają się pierwsze śmieszki, pierwsze jakieś żarciki. Coś czuję, że to będzie dobry dyżur, mimo tego, że pogoda jest taka, no, szarówkowa, no jest nieprzyjemnie. Ja raczej widzę, przynajmniej w naszych raportach pogodowych, one też się lubią rozminąć z prawdą, pomylić się. Nie chcę mówić, że kłamią, ale do końca dnia raczej słońca nie uświadczymy. Raczej niestety ta pogoda będzie nieco gorsza, ale zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia. W każdym razie do 18 jesteśmy razem z wami. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, no bo jak zawsze mamy wam dużo do zagrania, a także dużo do powiedzenia. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, pierwsza połowa dnia, czy też pierwsza zmiana, może powiedzieć, było minęło, tak jak śpiewa kwiat jabłoni. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie jest mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
2: Pytanie saduceuszy brzmi jak eksperyment myślowy, abstrakcyjny, oderwany od życia. Jezus odpowiada krótko, niemal zbywająco, ale szybko sięga do źródła problemu, czyli niewiary w nadzieję życia wiecznego. Jeśli jawnie będziemy wyznawać naszą wiarę, będą i nam stawiane pytania mające ją ośmieszyć. Skupmy się wtedy na istocie sprawy. Te pytania nie badają, czy mamy odpowiedź, ale czy będziemy w stanie odpowiedzieć z miłością i pokorą, bez wrogości i lęku. Pomyśl, czy przyznaję się do mojej wiary?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie piękny utwór od grupy Bee Gees, How Deep Is Your Love. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy środę, 3 czerwca, 154 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Leszek, Karol, a także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre, a także Dzień Dobrej Oceny. No i właśnie, tak się troszeczkę nawet zastanawiałem, jak interpretować to święto, no bo dobra ocena, no niby jest to oczywiste, a z drugiej strony dobra ocena kogoś to jest też rzecz dosyć subiektywna, bym powiedział. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, brzmi ono następująco, mamy zresztą tylko jedno. Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. Ciekawe, czy to przysłowie tyczy się innych krajów niż, zakładam, Polski. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii von Ebner-Eschenbach. Nie można wszystkim pomóc, powiada małoduszny i nie pomaga nikomu. Bardzo ciekawe zdanie na środę 3 czerwca. Już za moment mini audycja Zapytaj Księdza. No ona startuje już o godzinie 12.30, ale zanim ten program, Anna Maria Jopek nam zaśpiewa utwór Ale Jestem. No to gramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
3: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Ochojski. Pytanie dotyczy szat liturgicznych. Wiemy, że są ich różne kolory. Zielony, czerwony, złoty albo biały, fioletowy. Jaka jest ich symbolika? Co one oznaczają?
4: Liturgia mszy świętej jest pełna symboli. Jednym z bardziej rzucających się w oczy jest kolor szat liturgicznych, który też ma swoje znaczenie. Podstawowym kolorem jest kolor zielony, jest on używany w ciągu zwykłego roku liturgicznego. I jest także kolor biały, ten ma związek z uroczystościami, świętami, z okresem Bożego Narodzenia czy z okresem Wielkanocy. Jest też używany kolor złoty, to właściwie to samo co biały, albo w przypadku wspomnień maryjnych ma jakieś niebieskie elementy nawiązujące właśnie w swojej symbolice do Matki Bożej. Kolor fioletowy to kolor, który używany jest w Adwencie i w Wielkim Poście, a także w czasie mszy świętej pogrzebowej. Tu też używamy czasami koloru czarnego. Jest też kolor różowy, który ma związek z kolorem fioletowym, bo ten jest używany dwa razy w roku, w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, a symbolika koloru różowego jest bardzo piękna, bo nawiązuje do zbliżającego się święta, bo w tych dwóch okresach używany jest kolor fioletowy, natomiast gdyby rozświetlić fioletowy, to staje się różowy, czyli róż jest pewnego rodzaju symbolem wschodzącego słońca, zbliżającego się święta, dlatego też jest tak wymowny i też nieprzypadkowo akurat w tym czasie jest używany. Jest też kolor szat liturgicznych czerwony. Ten jest używany wtedy, kiedy wspominamy męczenników albo formularz mszy świętej jest o Duchu Świętym w nawiązaniu do ognia, który Duch Święty, który pojawił się w momencie zstąpienia Ducha Świętego nad głowami apostołów, a w przypadku męczenników oczywiście nawiązuje do męczeńskiej krwi. Jest też kolor czarny, natomiast ten jest używany bardzo rzadko i oczywiście używany jest w czasie mszy świętej pogrzebowej.
2: Zapytaj księdza.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 13, za nami mini audycja, a nawet audycja Zapytaj Księdza, za nami muzycznie 4 utwory z Polski, pojawił się zespół Kombi, Nasze Rendezvous, później Reniusis, Nic o mnie nie wiecie, później Marta Bijan i Parę chwila, także przed chwilą pojawiła się Republika i Odchodząc. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz pogramy zagranicznie Nelly i Kelly Rowland Dilemma.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie.

0: Audycje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W sobotę młodzi wierni ponownie spotkają się na Lednicy. W poniedziałek rozpocznie się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Od dziś młodzi ludzie do 16 roku życia mogą jeździć rowerem czy na hulajnodze wyłącznie w kasku. Już w sobotę młodzi wierni ponownie spotkają się na Lednicy. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowe 30. spotkanie młodych u źródeł chrzcielnych Polski. Duszpasterz Lednicy, ojciec Tomasz Nowak, zapewnia, że trwają ostatnie przygotowania i przebiegają one bardzo intensywnie.
2: Już stoi scena i wszystkie sektory się budują, także cieszę się bardzo, że mnóstwo wolontariuszy przyjechało, więcej niż zwykle. To dobrze rokuje na to, że przyjedzie jeszcze więcej niż zwykle uczestników.
1: Tegoroczne spotkanie będzie przeżywane pod hasłem Genesis. W programie oprócz wspólnej modlitwy zaplanowano m.in. spotkania z braćmi z Teze. By wziąć udział w Lednicy, można się wcześniej zapisać, jednak ojciec Tomasz Nowak podkreśla, że można także przyjechać na ostatnią chwilę.
2: Z racji jubileuszu uznajemy, że wszyscy są młodzi. Kto kiedykolwiek był na Lednicy, czy 30, 20, czy 10 lat temu, również teraz może przyjechać i poczuć się młodym.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9 rano modlitwą jutrzni lednickiej, a zakończy o 23 tradycyjnym przejściem przez Bramę Rybę.
0: Informacje z Leszna.
1: Powiat leszczyński podpisał dziś umowę na realizację projektu, który powstanie dzięki współpracy z gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice. To trzy kluczowe elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. 25-metrowa wieża widokowa w Dominicach, zapewniająca widok na jezioro, drewniana kładka przez tereny bagienne w rejonie leśniczówki Tłucznia oraz turystyczno-edukacyjny szlak rowerowy, prowadzący przez serce Przemęskiego Parku Krajobrazowego. Nowa infrastruktura ma zachęcić mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku, poznawania lokalnej przyrody oraz odkrywania wyjątkowych krajobrazów regionu.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: W poniedziałek rozpocznie się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi będą rozmawiać o parafiach w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym oraz pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dotyczące katechezy parafialnej. Jak zaznacza sekretarz generalny konferencji, biskup Marek Marczak, nie są to jedyne tematy, nad którymi pochylą się uczestnicy zebrania.
3: Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce.
1: Spotkanie odbędzie się w Łomży z okazji stulecia erygowania diecezji. Wezmą w nim udział arcybiskup Zbigniew Zieliński oraz biskupi Jan Glapiak i Grzegorz Balcerek.
0: Informacje z kraju.
1: Od dziś młodzi ludzie do 16 roku życia mogą jeździć rowerem czy na hulajnodze wyłącznie w kasku. Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi są rodzice lub opiekunowie, ale troszczą się o to także nauczyciele, zapewnia dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu Michał Jagiełło.
4: Wychowawcy też zostali zobowiązani i sami też o tym przypominali już na zebraniach z rodzicami o obowiązku noszenia i zakładania kasków dla dzieci poniżej 16 roku życia.
1: Karą za brak kasku jest mandat do 100 zł.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr nie współgra z jakością powietrza, bo niestety jest on w tym momencie niekorzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut idealnie po godzinie 13 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami.

do godziny 18. Lilia tak kiwa głową. Kuba, co ty mówisz? Pogadamy sobie jeszcze oczywiście poza anteną. Lilia trochę zaczyna się śmiać. Mam nadzieję, że w miarę tutaj rozumiecie mnie, co mówię, bo Lilia chyba niekoniecznie, ale w każdym razie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A na samym początku będzie nie Lilia, ale Sylwia Grzeszczak. Och i ach. No to co? Gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Szesnaście minut po godzinie 13:00, za nami aż trzy polskie utwory. Pojawiła się Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. Wcześniej, znaczy później pograliśmy duet Zakopauer i Ania Dąbrowska, Kwiaty, a przed chwilą pojawił się Makowiecki Band, czyli właściwie Tomek Makowiecki i Spełni się, więc cofnęliśmy się o prawie że 25 lat. Słuchajcie, ten czas tak szybko leci, a my cały czas gramy piękne kawałki. No ale teraz nie o muzyce mowa, a chciałbym wam przypomnieć o dwóch rozmowach, które przeprowadziliśmy w tym tygodniu. W poniedziałek rozmawialiśmy z dr Julią Wesołowską z Archiwum Państwowego w Poznaniu, a tematem rozmowy był Międzynarodowy Dzień Archiwów. Ta 9-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. A wczoraj rozmawialiśmy z Anną Nowak ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka w Poznaniu. Tematem było Spodziewaj się listu. Listy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami trafiły do najważniejszych instytucji państwowych. Autorzy opisują w nich codzienne trudności w funkcjonowaniu i opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Zwracają uwagę na systemowe absurdy oraz brak godziwego wsparcia finansowego. O akcji Spodziewaj się listu opowiedziała na naszej antenie jej inicjatorka Anna Nowak, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka w Poznaniu. Ta prawie że 13-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania was bardzo gorąco zachęcam. Jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie, więc bądźcie z nami jak najbliżej. Pograliśmy po polsku, no to teraz czas na zagranicę. Teraz na naszej antenie David Bowie, This is not America.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. Chwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Nie będę wika, Dio Onipotente. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

22 minuty zostały do godziny 14. Za nami Ania Dąbrowska, a także Karolina Kozak. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, zanim godziny szczytu rozpoczną się na dobre. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Sytuacja jest w miarę opanowana, więc możecie śmiało śmigać od Suchego Lasu. Również jeżeli chodzi o ulicę Lutycką i chociażby przejazd Poznań-Wola, widzę, że tutaj bez większych kłopotów. Trasa nie stachowska. Tutaj korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego, ale biorąc pod uwagę to, że ta trasa potrafi być zakorkowana prawie że od samego ronda Obornickiego, można by powiedzieć, że nie jest źle. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj postoicie w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o dalszy odcinek tej ulicy, no to za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską, tutaj niewielkie korki i ten korek przenosi się też na most Lecha. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwala, ale ten korek zaczyna się już za wiaduktem, więc myślę, że i tak nie jest źle. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami od ronda Rataje do ronda Śródka, jest w porządku. W drugą stronę jest nieco gorzej, ale o tyle gorzej, że zwłaszcza odcinek od samego ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka. Tutaj trochę postoicie, ale tak to jest całkiem w porządku. Rondo Rataje, największy korek od strony Bolesława Krzywoustego. Korek zaczyna się za mostem Królowej Jadwigi. Rondo Starołęka, teraz tutaj zaglądamy. No i co widzimy? Widzimy, że korek zaczyna się od ulicy, największy korek zaczyna się, czy też inaczej, największy korek jest od strony od ulicy, jest od ulicy Hetmańskiej, a dokładnie od mostu Przemysła Pierwszego. Widzicie, już niby jeszcze jest druga połowa dnia, a już powoli jestem dosyć zakręcony. Mam nadzieję, że zakręceni nie będą kierowcy i że bezpiecznie dojadą do celu, gdziekolwiek jadą w tym momencie. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Bez większych kłopotów przejedziecie do skrzyżowania. No i również tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską i ulicę Głogowską. Chociaż ja w sumie zawieszam nieco głos, bo mówiłem, że bez kłopotów przejedziecie. Jest to prawda też, ale widzę, że trwają prace drogowe tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Ściegiennego, więc drodzy kierowcy, weźcie to pod uwagę, że małe problemy możecie napotkać właśnie w tym obszarze Poznania. Jeszcze patrzymy na wyjazd od strony Dębca na węzeł Poznań-Luboń. Tutaj widzę, że troszeczkę postoicie. Natomiast z drugą stronę, jeżeli chodzi o dojazd od strony Lubonia, sytuacja jest opanowana. Mam nadzieję, że o wszystkich utrudnieniach Was poinformowałem. Jeżeli jednak macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach albo w ogóle na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i jesteśmy również na Instagramie. Tam nas również możecie łapać, tam nas również możecie informować, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski, no i na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi i dojedźcie bezpiecznie do celu. A teraz na naszej antenie Jimmy Cliff i I Can See Clearly Now.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Jimmy Cliff, a także Cocteau Twins, i tego zespołu na tej antenie się nie spodziewałem. No ale takie zaskoczenia również czasami bywają na antenie dobrego Radia Emaus. Czy zaskoczeniem będą informacje? O tym inaczej. To, że będą o 14, to na pewno nie jest zaskoczenie, ale na pewno zaskoczeniem mogą być tematy. Sam jeszcze nie wiem, jakie będą najnowsze informacje, ale wiem, że przedstawi je Lilia Łada. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Moby.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na scenie pojawią się zarówno uznani artyści, jak i młodzi wykonawcy zdobywający coraz większą popularność. Wśród nich znaleźli się m.in. Zdechły Osa, Ania Leon czy Kosma Król. Po festiwalowym otwarciu koncerty będą odbywać się przez całe lato, każdy czwartek aż do końca sierpnia. W tegorocznym line-upie jest ponad 30 zespołów. Na uczestników czeka także strefa relaksu i gastronomii. Szczegółowe informacje o koncertach w ramach sceny nad Rusałką można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Pierwszego czerwca na poznańskiej Cytadeli pojawi się instalacja składająca się z 800 niebieskich flag. Każda z nich będzie symbolem człowieka dotkniętego stwardnieniem zanikowym bocznym, jednej z najcięższych chorób neurodegeneracyjnych. Ewa Waksmucka ze Stowarzyszenia Dignitas Dolentium zaznacza, że prowadzona akcja ma mieć wymiar symboliczny.
2: Ma pokazać tą chorobę w opinii publicznej szerzej, bo jest to choroba ludziom nieznana. W Polsce w tym momencie szacuje się, że choruje około 3000 osób, a tak jak mówiłam, około 800 osób rocznie jest diagnozowanych na tą chorobę. Jest to ciężka choroba neurodegeneracyjna, która powoduje obumieranie komórek nerwowych, a tym samym powoduje to, że osoba chora traci zdolność poruszania się, mówienia, a nawet samodzielnego oddychania i jedzenia.
1: Niebieskie flagi nawiązują do Habra Bławatka, który od lat symbolizuje nadzieję, siłę i wytrwałość mimo kruchości. Szczególnym elementem wydarzenia jest możliwość zgłoszenia imienia osoby, która zostanie upamiętniona na jednej z flag. Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Dignitas Dolentium.
3: Informacje z Wolsztyna.
1: Dąb Marcina Rożka rosnący w Parku Miejskim w Wolsztynie znalazł się w gronie 16 finalistów ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku 2026, organizowanego przez Klub Gaja. To ogromne wyróżnienie, ponieważ do finału trafił spośród 49 zgłoszeń z całej Polski. Konkurs promuje wyjątkowe drzewa związane z historią, kulturą i lokalnymi społecznościami, a głos na nie mogą oddawać wszyscy mieszkańcy. Dlatego wolsztyński magistrat apeluje do wolsztynian o oddawanie głosów na dąb Marcina Rożka na stronie drzeworoku.pl. Głosowanie trwa do końca czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w konkursie międzynarodowym Europejskiego Drzewa Roku 2027.
3: Informacje z kraju.
1: To będzie tłoczny, długi weekend pod Tatrami. W Zakopanem trwają ostatnie przygotowania do czerwcówki. 4 dni wolnego pod Tatrami może spędzić kilkadziesiąt tysięcy osób. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zajętych jest 70% miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach. Są jeszcze wolne pokoje, ale ceny w ostatnich dniach wzrosły, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Widzimy też taką ciekawostkę, że jeszcze 2 dni temu cena na czerwcówkę była o 120 zł niższa w roku bieżącym niż w zeszłym, ale to już się zniwelowało, cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł dla pokoju dwuosobowego w standardzie około 3-gwiazdkowym, niekoniecznie kategoryzowanym, w centrum Zakopanego, czyli nie dalej niż 2 km od Krupówek.
1: Ostatecznie obłożenie miejsc noclegowych zależy od prognoz pogody. Do niedzieli na Podhalu będzie ciepło, ale możliwe są deszcze i burze.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, bo wynosi 23 stopnie Celsjusza. No i teraz zweryfikujemy nasze raporty pogodowe. Razem z Lilią Ładą patrzymy za nasze radiowe okna. Jak już to mówię, to słuchacze już może wyczuwać, że coś się dzieje. No bo one nas informują, że w tym momencie są burze i opady deszczu. No i właśnie my razem z Lilią tak rozkładamy ręce, no bo faktycznie możemy powiedzieć, że jest pochmurno. To się zgadza. Czy pada deszcz? Trudno zobaczyć w tym momencie przez nasze radiowe okna, ale widzimy, że raczej nie. Zresztą zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia oczywiście, ale oby faktycznie te burze i opady deszczu były łagodne, jeżeli już miałyby wystąpić. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W momencie jest ona dobra, no ale biometr niestety jest niekorzystny.

6 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. W tym momencie, jesteśmy razem z wami, no ale będziemy, dokładnie rzecz mówiąc, do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, bo zagramy chociażby takie klasyki polskiej muzyki rozrywkowej, jak Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. No właśnie, gdybyście nie byli z nami, drodzy słuchacze, to czy byśmy mieli dla kogo robić Radio Emaus? No właśnie, gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

19 minut po godzinie 14, za nami trzy utwory z Polski. Krzysztof Kiliański, Kaja, Prócz Ciebie, Nic Później, Magda Fam, Rozmowa z Aniołem, a przed chwilą pojawiła się Mela Koteluk i Fastrygi. Mamy środę, ale już chciałbym Was poinformować o ramówce zarówno na Boże Ciało, jak i ramówce na najbliższy piątek. No bo tak, jeżeli chodzi o jutrzejszą ramówkę, czyli ramówkę na Boże Ciało, będą małe zmiany. Bo o 12.30 będziemy transmitować homilię na zakończenie procesji Bożego Ciała sprzed Katedry Poznańskiej, a tuż po homilii o godzinie 13.00 rozpocznie się msza święta już w samej Katedrze Poznańskiej. No i oczywiście transmisja z tego wydarzenia będzie na naszej antenie, czyli oczywiście w radiu Emaus. Będą także dwa minicykle. I tak, będzie tajemnica miłującej obecności, odpowiednio o 6.30, 7.00, 7.30, 14.10, 14.30, a także 16.20. I również będą rozważania o Bożym Ciele odpowiednio o 16.30, a także o 17.00. Zapraszamy Was do wysłuchania tych dwóch minicykli. Przypominam, tajemnica miłującej obecności, a także rozważania o Bożym Ciele. A z kolei w piątek te zmiany nie będą aż tak duże. Natomiast posłuchamy o drewnianych zabytkach i będziecie mogli usłyszeć te mini audycje o 14, o 15.30, 16.30 i 17, a o 16.20 powtórzymy tajemnicę miłującej obecności. A zatem zapraszamy Was do słuchania Radia Emaus nie tylko na co dzień, ale również podczas czerwcówki czy podczas Bożego Ciała. Również dużo interesujących pozycji mamy dla Was właśnie na ten czas. A propos czasu, gramy dalej. Słuchajcie, gramy dalej, tym razem na naszej antenie Shania Twain i Any Man of Mine.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami Katy Perry, Skip Marley, a także Kylie Minogue. To już muzycznie za nami, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Umiarkowane utrudnienia na podkazie od samego Suchego Lasu. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, korki w obu kierunkach na przejeździe Poznań-Wola. Natomiast jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się przed Wojska Polskiego. Powiedziałbym, że nie jest źle, bo godzinę temu faktycznie ten korek zaczynał się na samym wiadukcie Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to widzę, że od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa tradycyjnie korki w obu kierunkach. Dalszy odcinek tej ulicy przejezdny płynnie, most Lecha również, ale widzę, że ulica Chlonda od ronda Śródka do samego skrzyżowania z ulicą Bałtycką i właśnie mostem Lecha tutaj napotkacie na spore utrudnienia, także drodzy kierowcy, uważajcie. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. Patrzymy teraz na łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, no i widzę, że od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle, ale w obu, ale od ronda Śródka do ronda Rataje właściwie cały odcinek jest zakorkowany, więc niestety mieliście na płynny przejazd i właśnie teraz zauważyłem, że wydarzył się wypadek na ulicy Baraniaka, więc jeżeli będziecie skręcać z Jana Pawła II właśnie w Baraniaka, to niestety wydarzył się wypadek. Ja myślę, że tak z 50 metrów, może 100 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Katowicką, także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, wypadek na Baraniaka przed skrzyżowaniem z ulicą Katowicką. Patrzymy teraz na rondo Rataje. Największy korek jest od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Rondo Starołęka, teraz tam zaglądamy. No i widzę, że największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej. Ten korek zaczyna się tak naprawdę na wysokości ulicy Dolna Wilda, więc jeżeli liczycie na przykład na płynny przejazd, nie wiem, chociażby od Wildy czy od Grunwaldu, niestety takiego płynnego przejazdu nie doświadczycie. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tam zaglądamy. No i widzę, że niewielkie korki od strony Hetmańskiej. Jeszcze patrzymy na ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. Postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Patrzymy, przypominam właściwie teraz o wypadku, który się wydarzył na ulicy Baraniaka. Ten wypadek miał miejsce jakieś 50-100 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Katowicką. Także drodzy kierowcy, jeżeli poruszacie się w tym momencie właśnie w tym firdlu Poznania, no uważajcie na siebie, dlatego że ten wypadek może spowodować to, że parę minut później dojedziecie do celu. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy do wysyłania nam informacji, gdzie najlepiej się kierować. W stolicy Wielkopolski, na wielkopolskich trasach. No i również zapraszamy Was bardzo gorąco do informowania nas właśnie przez media społecznościowe, chociażby Facebook, Instagram, tam również znajdziecie Radio Emaus. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie trzymamy się zagranicznej muzyki, pojawi się David Crosby, a później w okolicach godziny 14.50 pojawi się mini audycja w drodze do Emaus. No a propos drogi, jeszcze raz życzę Wam, drodzy kierowcy, szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Są małżonkowie, którzy modlą się, by umarli w jednym czasie. Nikt z nich nie wyobraża sobie życia bez drugiej osoby. Tym bardziej, czy można to sobie wyobrazić na zawsze w niebie? Czy patrząc szerzej na relacje rodzinne i przyjacielskie, nie martwimy się, co będzie dalej z tymi więziami? Nie wiemy jak, ale w niebie rozpoznamy i siebie, i tych, do których należeliśmy na ziemi. Wczesnochrześcijański pisarz Tertulian pyta: jak inaczej moglibyśmy wyśpiewywać Bogu dziękczynienie w wieczności? Jaką relację chciałbym umocnić?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 8 minut zostało do godziny 15 i za nami na naszej antenie David Crosby, a także w tle dziś mogliśmy usłyszeć Phila Collinsa. Razem stworzyli kompozycję Hero, później pojawiła się Jewel i Foolish Games, a przed chwilą usłyszeliśmy mini audycję w drodze do Emaus. No i my jesteśmy tak powolutku w drodze do najnowszych informacji Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 15, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy zagranicznie, to teraz pogramy po polsku. Będzie przynajmniej na początku bardzo spokojnie, ale później utwór się rozkręci. Anna Maria Jopek, Ale Jestem.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Młodzi ludzie na rowerach i hulajnogach od dziś tylko w kasku. Sieraków zaprasza na piknik historyczny. Długi weekend przyniesie deszcz, burze i zmiany temperatury. Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Oprócz tego przepis ten znajduje zastosowanie do podróży urządzeniami transportu osobistego, zaznacza Monika Curyk z gostyńskiej policji.
2: To m.in. elektryczny monocykl, deskorolka elektryczna czy Segway. Kaski nie dotyczą natomiast tradycyjnej hulajnogi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego przepisu, to bardzo ważne.

0: małoletnich w wysokości 100 zł. W tym roku doszło w Wielkopolsce do ponad 47 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg i 117 kolizji. 44 osoby zostały ranne.
1: Informacje z regionu.
0: W weekend 5 i 6 czerwca Sieraków stanie się areną wydarzeń, które przeniosą mieszkańców i turystów w samo serce burzliwego średniowiecza. A to za sprawą kolejnej edycji pikniku historycznego Barwy Historii, odbywającego się pod hasłem Interregnum, wojna domowa w Wielkopolsce 1382-1385. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
2: Program jest tak skonstruowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo będzie strefa edukacyjna dla młodszych, będzie strefa historyczna dla miłośników historii, będzie strefa kodzieła i rzemiosła lokalnego, gdzie będą wystawcy się też prezentowali. I warto do nas się wybrać, bo ta opowieść jest pokazywana w taki aktywny i ciekawy sposób, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć obóz historyczny wojskowy, możemy przymierzyć broje, gdzie możemy porozmawiać z tymi pisarzami, z drugiej strony możemy wziąć udział w warsztatach, na przykład też będzie spektakl teatralny, księga błazna, świetne widowisko średniowieczne, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, i duży, i mały.
0: Wydarzenie zainauguruje w piątek o godzinie 17:00 konferencja popularno-naukowa na zamku w Sierakowie, podczas której prelegenci przybliżą dzieje regionu w obliczu wojny domowej na Łęczów z Grzymalitami. Piknik zakończy taniec z ogniem płomyczki w sobotę o godzinie 22:00. Sześćdziesięcioletni mężczyzna podejrzany o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów w Poznaniu został już zatrzymany przez poznańskich policjantów. Funkcjonariusze od rana przyjmowali zgłoszenie od właścicieli pojazdów, którzy zauważyli ślady dewastacji swoich samochodów. Do zdarzeń doszło najprawdopodobniej w nocy lub nad ranem na terenie kilku poznańskich dzielnic Starego Miasta, Wildy oraz Jeżyc. Policjanci apelują do wszystkich właścicieli pojazdów, którzy zauważyli na swoich samochodach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu w najbliższej jednostce policji lub bezpośrednio do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informacje z kraju.
0: Długi weekend przyniesie przelotne opady deszczu, burze i zmiany temperatury. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na zachodzie może zagrzmieć. Burzowo będzie również w piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
3: Boże ciało w Polsce temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie. Piątek ciepło będzie na wschodzie, tam temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni, natomiast chłodniej zrobi się w zachodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: W weekend termometry mogą pokazać maksymalnie 26 stopni na południu, a nad morzem do 18 stopni. Synoptycy apelują, by nie ignorować ostrzeżeń burzowych i związanych ze wzrostami stanów wód.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. Znów według naszych raportów pogodowych w tym momencie są burze i opady deszczu. No i razem z Ilią Ładą kiwamy głowami, bo faktycznie my póki co burz nie widzimy, nie ma co ukrywać, ale jeżeli chodzi o deszcz, jest on wyczuwalny, więc niestety póki co pogoda jest nieco bardziej wymagająca niż przez cały wcześniejszy dzień, czyli przez środę. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona umiarkowana, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18, aż i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment, tak się w sumie

zastanawiam, chyba to będzie jeden z ostatnich, jak nie ostatni konkurs popołudniowy w tym tygodniu. Nagroda czeka już obok mnie, zagadnienie na konkurs także już czeka na was. Mamy nadzieję, że będziecie, jak zawsze, drodzy słuchacze, bardzo aktywni. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Ja mógłbym powiedzieć, jak się zgłasza, jeżeli chodzi o konkursy, ale ja póki co jeszcze nic nie zdradzam. Poczekajcie na spokojnie do godziny 15:15 i właśnie o tej porze wystartuje nasz popołudniowy konkurs. No ale zanim konkurs wystartuje na dobre, no to oczywiście pogramy i na samym początku godziny 15:00 pogramy po polsku. Na samym początku będzie Dawid Kwiatkowski i Taki jak ty. No i właśnie od tego artysty i od tego utworu rozpoczynamy, przynajmniej muzycznie, godzinę 15:00. No to co, gramy i dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to startujemy z naszym konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę od Radia Emaus, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpiszcie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie opowiedzcie o waszych planach na czerwcówkę, no bo czerwcówka już się zbliża wielkimi krokami. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Przypominam, 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie opowiadacie w waszym zgłoszeniu konkursowym o waszych planach na czerwcówkę. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Konkurs popołudniowy startuje w tym momencie.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominamy o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie popołudniowym, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie opowiadacie w zgłoszeniu konkursowym o waszych planach na czerwcówkę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie opowiadacie o waszych planach na czerwcówkę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Trzymam za was bardzo mocno kciuki i liczę, że wasze plany na czerwcówkę są ciekawe, to na pewno, że po prostu będziecie się chcieli z nami podzielić. Zapraszam was bardzo gorąco. Myślę, że nie jest to nic złego, aby podzielić się swoimi planami z nami. A nuż się uda, a nuż właśnie te plany sprawią, że wygracie książkę. Przypominam, że dzisiaj nagrodą jest książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy, no ale również liczą się zgłoszenia w naszym konkursie popołudniowym. Gramy dalej, Lightning Seeds teraz na naszej antenie, Sweetest Soul Sensations.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gastorama.
6: Teoria.
4: I praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
8: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód, taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia. Głód miłości, głód wieczności.
7: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w popołudniowym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu konkursowym waszymi planami na czerwcówkę. Wasze plany na czerwcówkę to jest dzisiejsze zagadnienie w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Jana Twardowskiego, księdza Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszymi planami na czerwcówkę. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać do ostatniego gwizdka. Przypominam, dzisiaj pytamy was o wasze plany na czerwcówkę.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w naszym popołudniowym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszymi planami na czerwcówkę. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie opowiadacie nam w zgłoszeniu konkursowym o waszych planach na czerwcówkę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka księdza Jana Twardowskiego Tylko miłość się liczy. Przypominam, dzisiaj w zgłoszeniu na konkurs popołudniowy piszecie o waszych planach na czerwcówkę. Wasze plany na czerwcówkę to jest zagadnienie w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, ale rozwiązanie konkursu już za 4 minuty, także nie ma na co czekać, warto wysłać swoje zgłoszenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs, chyba ostatni nawet i w tym tygodniu, tak to się złożyło. Dzisiaj do wygrania była książka księdza Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy, a prosiłem was w konkursie popołudniowym o wymienienie, czy też podzielenie się waszymi planami na czerwcówkę, która zbliża się naprawdę wielkimi krokami. No i bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia, które pojawiły się w naszym popołudniowym konkursie. Wygrywa Michalina, która napisała w ten sposób: jeżeli pogoda dopisze, będę jeździć z mężem na ryby. Piękne plany na czerwcówkę. Michalina, książka księdza Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy, ląduje w twoje ręce. No ale najpierw potwierdzę tobie wygraną w konkursie SMS-owo, więc obserwuj swój telefon, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. No i mamy nadzieję, że zjawisz się możliwie jak najszybciej w siedzibie Radia Emaus. Kolejny konkurs? Wydaje mi się, że w poniedziałek, słuchajcie, o godzinie 9.15, więc już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszam. Ale również zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się o godzinie 16, a przedstawi je Lilia Łada. A zatem zostańcie z nami, a teraz gramy dalej. Paul Carrack i How Long?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: W tym momencie wybiła godzina 16, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Główny Inspektorat Sanitarny zajmie się seniorami. Zmiany w organizacji ruchu przy Moście Chrobrego w Poznaniu. PKP Intercity obiecuje więcej pociągów nad morze i do Zakopanego. Senior w roli głównej to nowy program Głównego Inspektoratu Sanitarnego, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych oraz wspieranie ich aktywnego udziału w życiu społecznym. Program koncentruje się na najważniejszych obszarach zdrowia seniorów, mówi Anna Jost-Prześlakowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
6: Działania związane przede wszystkim ze wzmacnianiem świadomości zdrowotnej, promowaniem zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, ale też aktywnością fizyczną dostosowaną do wieku i możliwości, czy profilaktyką zdrowia psychicznego. Przede wszystkim zapraszamy do udziału w programie Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Kultury, ale także organizacje pozarządowe, czy szerzej instytucje działające na rzecz osób starszych.
5: Instytucje i organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłaszać, kontaktując z Powiatową Stacją Sanitarną.

0: lokale stanowiące solidną bazę konstrukcji, a teraz powstają podpory nowego obiektu, czyli prowadzone są prace zbrojarskie, ciesielskie czy też betoniarskie. Do tego kontynuowane są też prace dotyczące okolicznej infrastruktury. Tutaj możemy wskazać roboty przy przebudowie przejścia podziemnego pod ulicą Wyszyńskiego, czyli przy przystanku Katedra.
1: Od najbliższego poniedziałku będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu.
0: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz też z czasowym zajęciem części chodników. Prace te koncentrować się będą na wschodniej części zbiegu ulic Wieżowej i Wyszyńskiego, czy też po drugiej stronie zbiegu ulic Panny Marii i Wyszyńskiego.
1: Wprowadzone zostaną także zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przy katedrze powstanie wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy, co ułatwi przesiadki. Przebudowana zostanie także sieć wodociągowa. Koniec przebudowy mostu Chrobrego zaplanowano na styczeń 2028 roku.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprasza na wyjątkowe wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów. Pierwsze z nich odbędzie się 8 czerwca i nosi tytuł Świętnicy Bukowscy. Będzie poświęcone dziejom Buku oraz jego parafii i rozpocznie się o 10.30 wykładem profesora Tomasza Jasińskiego o dokumencie Bolesława Pobożnego darowującym wieś Buk kustodii kapituły poznańskiej. Na kameralnej wystawie będzie można z kolei obejrzeć wybrane archiwalia, księgi metrykalne, dokumenty administracyjne, akta wizytacyjne oraz materiały ukazujące funkcjonowanie parafii na przestrzeni wieków.
2: Informacje z kraju.
1: Ponad 530 połączeń każdego dnia długiego weekendu oferuje spółka PKP Intercity. Więcej pociągów pojedzie m.in. nad morze i do Zakopanego, a do wielu składów zostaną dołączone dodatkowe wagony, by zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że na torach pojawią się podwójne zestawy pociągów Pendolino.
3: Przede wszystkim jest więcej pociągów, są wydłużone relacje, ale już nawet na najbliższy weekend w związku ze Świętem Bożego Ciała niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie jechało niejedno w podwójnej trakcji na kierunek naszego morza.
1: Teraz spółka ma do dyspozycji 1300 wagonów. Z czasem ma być ich jeszcze więcej.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 23 kreski na plusie. W tym momencie jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, no ale biometr niestety jest cały czas niekorzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, znamy tę wokalistkę z duetu Eurythmics, ale również ma całkiem udaną karierę solową. Annie Lennox i No More I Love Yous. Tak zaczynamy muzycznie kolejną godzinę drugiej zmiany, czyli godzinę 16. No to co? Gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wezmę cię za rękę. Jeżeli będziemy musieli umrzeć za Jezusa, umrzemy razem. Ręka w rękę. Te słowa wypowiedział dzisiejszy patron, Karol Lwanga, do młodego, ledwie 14-letniego Kizito 3 czerwca roku 1886. I nie była to wcale obietnica bez pokrycia, bo zaraz po jej wypowiedzeniu obaj zostali wepchnięci w przygotowany wcześniej dla nich płonący stos. Jednak ogień nie jest jedynie dramatycznym zwieńczeniem tej historii, on przenika ją całą. Na jej początku jest bowiem ogień pożądania, gdy młody władca Królestwa Bugandy, dzisiejsza Uganda, zaczyna korzystać z pełni przysługującej mu władzy w sposób głęboko niemoralny, czego świadkami są dworzanie, tacy jak Karol Lwanga. Potem jest ogień wiary, który rozpalają w sercu dzisiejszego patrona tak zwani ojcowie biali, misjonarze, którzy na tereny Bugandy docierają po roku 1879. Nawet sam król Mwanga II pobiera u nich nauki, przynajmniej do momentu, gdy odkrywa, że dobra nowina stoi w rażącej sprzeczności z jego sposobem życia, czy może raczej użycia, tak władzy, jak i poddanych. I wtedy właśnie rozpala się trzeci ogień, ogień nienawiści do chrześcijan, który dotknie i świętego Karola Lwangę, i jego towarzyszy. Dotknie, ale ich nie pochłonie, bo jako męczennicy z Ugandy swoje życie mają już wtedy ukryte w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 16:00 za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także grupa Koshini, utwór Hungry, utwór dosyć długi, bo trwa on prawie 5,5 minuty, ale czasami też tak bywa, że na naszej playliście pojawiają się takie, no, dosyć długie, progresywne bym zaryzykował utwory w porównaniu do tych kompozycji, które aktualnie pojawiają się na rynku. A propos pojawiania się, już niedługo, bo o godzinie 16:30 będzie ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa The Cars i Heartbeat City.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od koncertu Naszym Mistrzom. Start tego wydarzenia godzina 18, a miejsce to Akademia Muzyczna w auli, a dokładnie aula imienia Stefana Stuligrosza na Akademii Muzycznej. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jest to koncert, tak jak wspomniałem, którego tytuł to Naszym Mistrzom. Jest to koncert dla emerytowanych pedagogów Instytutu Wokalistyki, a wykonawcami są studenci Instytutu Wokalistyki specjalności śpiew solowy oraz pedagodzy, pianiści będą wykonywać utwory Daria Korolowa, sopran, Wiktoria Nowak-Kowalska, sopran, Zofia Pakulska, sopran, Piotr Balewski, baryton, a tenorem jest Michał Lasoń, a na fortepianie zagrają Laura Kluwak-Sobolewska, a także Miłosz Lewandowski. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a jest to koncert Naszym Mistrzom. Start wydarzenia godzina 18, aula imienia Stefana Stuligrosza na Akademii Muzycznej. Wstęp jest wolny. Po koncercie można się wybrać na przykład na spektakl i tym spektaklem jest Skrzypek na dachu, który dzisiaj będzie o godzinie 19 w Teatrze Wielkim. Jest to musical w dwóch aktach, libretto Joseph Stein na podstawie opowiadań Scholema Leichema ze specjalnym zamówieniem Arnolda Perla, teksty piosenek Sheldon Harnik. Jest to opowieść stworzona w idealnych proporcjach. Nuta nostalgii, szczypta humoru, urok świata, którego już nie ma, rzewna fraza, skrzypiec, znakomita scenografia Ryszarda Kaja oraz roztańczona inscenizacja Emila Wesołowskiego, musical wszechczasów, Skrzypek na dachu. Dyrygentem tego spektaklu będzie Aleksander Grew, a reżyseria Emil Wesołowski. Zapraszam Was bardzo gorąco na ten spektakl, który startuje już o godzinie 19, a jego miejsce tego wydarzenia to Teatr Wielki. No i na koniec zapraszam Was na Wieczór Artystów Poznańskich. Start wydarzenia już o godzinie 19. To jest 16. edycja tego wydarzenia. To cykliczne wydarzenie kulturalne, które łączy twórców różnych dziedzin sztuki, muzyków, aktorów, poetów, malarzy, fotografów, stand-uperów i nie tylko. Na tym wydarzeniu zawsze czeka rozmowa na scenie z gościem specjalnym, której celem jest edukacja na temat branży artystycznej. Jest to wieczór pełen pasji, inspiracji i niezwykłych występów, kiedy artysta dostanie do dyspozycji 15 minut, by zachwycić publiczność swoją twórczością. No i na tym wydarzeniu, na tej edycji będzie bardzo ciekawy skład, którego w tym momencie próbuję znaleźć. Wystąpi Olka Kluj, wystąpi Katarzyna Starosta, Szara Strefa, Paweł Okrój, Bartek Gałązka, a także będzie rozmowa z Kasią Wilk, więc zapraszam Was bardzo gorąco, abyście wybrali się dzisiaj do My pod sceną, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, ale samo wydarzenie odbywa się w tej miejscówce w centrum Poznania. Jest to Wieczór Artystów Poznańskich, 16. edycja, dziś o godzinie 19. No to co? Zapraszam Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. No i co? Mam nadzieję, że gdzieś Wasze drogi, gdzieś wasze nogi Was pokierują, żebyście się mogli wybrać, czy to na spektakl, czy to na koncert, czy to właśnie na wieczór artystów poznańskich.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy grupę Sixteen, Monikę Lewczuk, Mika Jaggera, także Cukero się pojawił. O godzinie 17 również pojawią się, ale tym razem najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Sheryl Crow i All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 17. Czas na ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Lilia Łada.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Rawicz zmienia zasady przyznawania mieszkań komunalnych. Czy w Poznaniu będzie system wsparcia dla branży filmowej? Jest protest w sprawie krakowskiego referendum. Rawicz zmienia zasady przyznawania mieszkań komunalnych. O tym, kto dostanie klucze, zadecyduje nowy system punktowy. Więcej szczegółów zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Gmina stawia na osoby związane z miastem. Dodatkowe punkty otrzymają pracujący, płacący lokalnie podatki, rodziny z dziećmi oraz wieloletni mieszkańcy. Szanse na wyższą punktację mają też młode małżeństwa, osoby z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy żyją obecnie w trudnych warunkach. Umowy z najemcami będą podpisywane bezterminowo, jednak warunkiem otrzymania lokalu będzie wpłata kaucji w wysokości trzykrotnego czynszu. Samorząd zapowiada pełną przejrzystość. Listy zakwalifikowanych wraz z punktacją będą publikowane. Pierwszy nabór na nowych zasadach ruszy w drugiej połowie czerwca i obejmie lokale w nowych budynkach przy ulicy Targowej. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Radny Grzegorz Jura złożył interpelację, w której postuluje zainicjowanie w Poznaniu systemu wsparcia dla branży filmowej. Radny opierał się o raport poświęcony tej gałęzi sztuki, który wykonano na zlecenie Poznań Film Commission. Według tego dokumentu Poznań dysponuje dużym, acz wciąż niewykorzystanym potencjałem w sektorze filmowym. Dwa aspekty są bardzo ważne w tego typu produkcjach, zaznacza Grzegorz Jura.
4: Po pierwsze, ze względów gospodarczych, finansowych, mówi się, że taka produkcja telewizyjna

0: odpływowi talentów oraz promocję miasta jako przyjaznego produkcji filmowej.
1: Informacje z Poznania.
0: Historyczne autobusy i tramwaje znów będą kursować na poznańskich liniach turystycznych we wszystkie dni od 4 do 7 czerwca, informuje MPK Poznań. Dodatkowo kolejka parkowa Maltanka będzie wówczas kursować co 30 minut. Na linii numer 100 będziemy mogli zobaczyć m.in. Jelcze i Karusy i Neoplan. Na linii numer 20 kursować będzie m.in. warszawski Parówek, czyli wagon 13N wypożyczony od tramwajów warszawskich. W niedzielę natomiast na trasy linii H wyjedzie skład złożony z wagonu silnikowego i ulubionego wagonu doczepnego poznaniaków, czyli tego produkcji Karl Weyer.
1: Informacje z kraju.
0: Jest protest w sprawie krakowskiego referendum. Grupa krakowian złożyła w sądzie protest dotyczący przebiegu głosowania, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Według nich doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Inicjator protestu Edward Nowak mówi, że skala naruszeń mogła mieć wpływ na frekwencję.
2: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum.
0: Przekazany do sądu materiał dowodowy dotyczący aktywności internetowej w czasie ciszy referendalnej liczy ponad 800 stron i 4 gigabajty danych w referendum. Dwa tygodnie temu odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.06. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, będzie niezły kontrast, bo jutro 26 stopni Celsjusza, w piątek 17, a w sobotę i w niedzielę po 24 kreski na plusie.

6 minut po godzinie 17 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję Lili Ładzie za serwisy informacyjne od godziny 12 do godziny 17. Lili, usłyszycie? Nawet nie wiem kiedy. Na pewno w poniedziałek. A ja będę, no właśnie tak myślę też, od której będę w poniedziałek. A zresztą dobra, to sprawdzę sobie na spokojnie tuż przed godziną 18 i wtedy się na spokojnie dowiem. A dlatego tak się zastanawiam, no bo to jest też tak, że jedni z nas biorą urlopy, jedni nie biorą i to później jest naprawdę trudno się połapać. Także no, wybaczcie takie zakręcenia niczym reniusis, no ale my sami czasami naprawdę nie ogarniamy, co się dzieje tutaj, także różnie po prostu bywa. Dobrze, słuchajcie, gramy dalej. Tym razem będzie spokojnie, przynajmniej w zwrotkach. Various Monks i zanim zrozumiesz tym utworem, zaczynamy ostatnią godzinę drugiej zmiany. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 17. Za nami na naszej antenie aż 4 utwory prosto z Polski. Pojawił się zespół Various Max, zanim zrozumiesz. Później duet Piasek i Ewa Bem, pół ciebie, pół mnie. Później pojawił się Oskar Cyms, a także Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć. No i w sumie a propos tytułu utworu, który pojawił się przed chwilą, no właśnie, niby Arka Szymańskiego nie ma w tym momencie w studiu, niby jest na urlopie, ale przygotował on spotkanie przy kawie, a także audycję w matni, no ale najpierw będzie spotkanie przy kawie, które wystartuje o godzinie 17.30, więc już teraz zapraszam Was do wysłuchania tego programu, ale zanim spotkanie przy kawie, Bobby McFerrin i Don't Worry, Be Happy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Spotkania przy kawie.
7: Legenda wspinania, tak mógłbym powiedzieć, ale tak naprawdę to lodowy wojownik. Nie wiem, czy lubi takie określenie Krzysztof Wielicki, ale ze mną dzisiaj w studiu, w Radiu Emaus. Krzysztof Wielicki, wybitny himalaista, wspinacz, o którym długo by opowiadać, ale mam nadzieję, że dzisiaj w tej krótkiej rozmowie, w spotkaniu przy kawie, będziemy mieli okazję chociaż trochę odkryć historię latającego konia. Bo tak cię właśnie nazywali, prawda?
8: Witam serdecznie. No, ja tu od razu muszę poprawić, bo ja nie jestem legendą, ja jestem lucky guy.
7: Jak to było z tym latającym koniem? Dlaczego latający koń?
8: A to taki przydomek mi dał taki Austriak, szef wyprawy Hans Schell, bo oni też byli pod Brodpikiem, ja byłem pod Brodpikiem, z kolegami się wspinaliśmy, no i nie wiem, ktoś mnie podpuścił, że tak się szybko wspina, że mam ciągu jednego dnia, wejdę na tą górę i tak spróbowałem któregoś dnia i
7: się udało.
8: No, 16 godzin wszedłem, 6 niecałe zszedłem, to było pierwsze w historii wejście na szczyt 8000 jednodniowe, no i właśnie Austriacy, ten Hans Schell powiedział, ty jesteś jak latający koń, czyli Pegasus, nie?
7: I tak zostało.
8: No i tak zostało latający koń, już mi taki nadal taką ksywę, ale muszę powiedzieć, że to było coś takiego ważnego, bo złamałem jakąś barierę, bo przyszedł do bazy taki gościu, bo rozeszła się informacja, że ktoś tam wlazł w ciągu jednego dnia. Przyszedł i kto ty, misiu, kto ty jesteś w ogóle? A to był Kurt Dimberger, ten, który pierwszy zdobywał Brodpik w 57 roku.
7: Kojarzę go z K2, na K2 miał i też on, swoje przygody.
8: No, wiesz jak to było, była bariera, był wschód i zachód, nie? Myśmy wiedzieli wszystko o alpinistach zachodnich, o nas nic, nikogo nie znali, prawda? No więc przyszedł do...
7: I nagle pojawia się taki ktoś, kto w jeden dzień wchodzi na Brodpik.
8: Jesteś Ruski, Ukrainiec, Polak, trzech słowak, oni nas tam w ogóle nie roz... No wiadomo, za tej wschodniej bariery, nie? Później nas zaczęli doceniać i uczyć się naszych nazwisk, nie? Ale muszę ci powiedzieć, że po Ewereście zimowym, to przez wiele, wiele lat bardzo mało mówiono, podawano nazwiska, że Cichy i Wielicki zdobili Ewerest zimą. Łatwiej było powiedzieć, Polacy zdobili Ewerest.
7: No tak, no pewnie tak, ale skoro już nawiązałeś do tego Ewerestu, no bo to było chyba największe wydarzenie, które w ogóle zmieniło oblicze wspinania w górach wysokich. Zimowe wejście powyżej 8000, byłeś pierwszym człowiekiem, który tam był w ogóle wtedy.
8: No Cichy był przede mną 5 metrów.
7: No tak, no ale to jakby byliście razem.
8: On w ogóle uważa, że był wyżej, bo jest wyższy ode mnie.
7: No, tak.
8: 10
7: centymetrów. No tak, ale jak to jest? Jak to jest być w ogóle prekursorem? Pierwszy raz dokonać czegoś, czego nikt wcześniej nie dokonał.
8: My tego nie odbieraliśmy personalnie. To nie było ważne. My widzieliśmy, że wykonujemy jakieś zadanie całego zespołu, bo to jednak na ten sukces pracował cały zespół. Kolejne zespoły, było nas 14 alpinistów, silnych, mocnych ludzi. No różny układ spowodował, nie tylko może układ, no nasze samopoczucie, w moim wypadku chyba genetyka zadziałała, że mieliśmy na okazję wejść na szczyt i ja to nie odbierałem do w ogóle jako mój sukces. Myśmy sobie, że my Polacy weszliśmy, prawda? To może z czasem potem jeśli chodzi dla mnie osobiście, to tak, to mi dało satysfakcję, ale inną, bo ja zrozumiałem, że skoro weszliśmy na Everest zimą, to prawdopodobnie będę się czuł na dużej wysokościach dobrze.
7: Mhm. I tak było.
8: I tak było. I po prostu zostałem już przy Himalajach, bo wiedziałem, że coś w tym jest. Skoro wszedłem na najwyższy szczyt zimą, no to pewnie się będę czuł dobrze niżej. Nie?
7: No tak, a poza tym trzeba powiedzieć o tym, że chodzenie latem w porze letniej, a w porze zimowej, no to są dwie w ogóle różne historie, prawda?
8: No, no
7: inne... nie da się nijak tego porównać.
8: Nie, to są zupełnie dwa różne sezony. Lato to mam na myśli Karakorum, a w Nepal to jest wiosna, jesień, bo latem w Nepalu to jest monsun. Ale to są zupełnie inne. Głównie polega to na tym, że to jest w ogóle dziwne, bo zimą prawie nie pada śnieg.
7: Ale temperatury są zobowiązujące.
8: A temperatury są poniżej, tam na szczycie jest minus 45, na przełęczy minus 42 mieliśmy. Wiatr potęguje to uczucie zimna, bo sama temperatura przy suchym powietrzu, to ci nie czuje tak tej temperatury, bo jest suche powietrze. Najgorzej jak jest wilgoć, prawda? Wtedy się czuje temperaturę niską. Ale tu wiatr, no wiatr był przeszkodą i w zasadzie można było się wspinać tylko w tak zwane okna pogodowe, czyli wtedy, kiedy wiatr no, cichł prawie do zera albo był bardzo mały, nie? Bo jak wieje tak zwany jet stream, to jest taki silny prąd powietrza, który od końca grudnia wieje do marca z Arktyki na południowy wschód, no to jak tam wieje 180 na godzinę, to nie ma szans w ogóle tam powyżej 7000 działać, prawda? Mm-hmm. Czekać na okna pogodowe. Problem nasz polegał na tym, że wtedy nie było żadnej łączności satelitarnej. Nie mieliśmy prognoz. Po tylu latach idę za taką filozofią, że nie narzędzia człowiek. Oczywiście narzędzia, wyposażenie, lepiej mieć lepsze. Oczywiście ja też, jakbym miał do wyboru, to bym wziął to lepsze, prawda? Bo poprawia komfort, bezpieczeństwo. Ja uważam, że na drodze do tego wyzwania, do realizacji, to zawsze jest człowiek. Tak?
7: Mm-hmm. 1980 rok. To był Everest i to było pierwsze wtedy wejście zimowe powyżej 8000 metrów. Dokonaliście tego razem z Leszkiem Cichym. I to jest 46 lat temu. Mm-hmm. Ale mamy jubileusz w tym roku inny. 40 lat temu też dokonaliście niesamowitej rzeczy. Mówię o Kanchenjundze.
8: A tak, to tak to szliśmy, bo szliśmy za ciosem, nie? Bo tak środowisko zrozumiało, że jeśli byliśmy na Everestie, to na tej niższej też się da. I rzeczywiście po kolei, szczególnie tu z Zakopanego, chłopcy i z Gliwic i ze Śląska mieli swoje 5 minut i padają kolejne szczyty, prawda? Zimowe. No bo ktoś uznał, że kurczę, ta zima to jest coś ciekawego, bo wszyscy chcieli pisać historię. Skoro wszystkie szczyty zostały zdobyte już, 8000 bez Polaków, no to ktoś po tym wreszcie zauważył, że jest to jakaś ścieżka, prawda?
7: Że można gdzieś być pierwszym.
8: Tak. Mm-hmm. No i tak się stało. Przypomnę, że po 6 latach 6 szczytów 8000 zdobyli Polacy jako pierwsi zimą, nie? I wtedy otrzymaliśmy tą ksywę Ice Warriors, lodowi wojownicy.
7: I ona z wami jest do tej pory, tak
8: mamy
7: naprawdę.
8: Mamy do dzisiaj, to prawda? Na Kanchenjunga to tak trochę, w moim wypadku, Jurka, to wypada trochę tak z rozbiegu. Bo
7: no tak, bo trzeba powiedzieć, że wchodziłeś tam z Jerzym Kukuczką, prawda?
8: Tak, ale ja wcześniej z Jurkiem, czy 2 miesiące wcześniej, byliśmy jeszcze na lotce, na południowej ścianie, bo chcieliśmy zdobyć tą 3,5-kilometrową ścianę. Nie doszliśmy do szczytu, brakło nam tam 250 metrów. Jak wróciliśmy do kraju, to właśnie była chyba Jurka, albo moja, już nie pamiętam, inicjatywa na zasadzie, ty, słuchaj, tam Polacy są pod Kanchenjungą. Zimą chcą zdobyć trzeci szczyt ziemi. Jurek mówi, no nie można zabraknąć tam, nie? No to z powrotem.
7: Ale to faktycznie wtedy był taki spontan, że nagle skrzykujecie się i jedziecie.
8: Pojechaliśmy we dwójkę, polecieliśmy, żeby dołączyć do nich. No i dołączyliśmy skutecznie, jak widać. Co prawda na tej wyprawie straciliśmy naszego przyjaciela.
7: Andrzeja Czoka.
8: Andrzeja Czoka, no. Okupiona straszną ceną to wejście było.
7: Czy to było pierwsze takie zdarzenie, które tak cię trochę otrząsnęło, że jednak góry to nie tylko sukcesy, ale też
8: tak,
7: tragedie?
8: Jeśli chodzi o góry wysokie, to tak. Bo wcześniej gdzieś tam miałem już w Tatrach jakiś przypadek zły. Natomiast tutaj pierwszy raz właśnie, tak. Myśmy nie wiedzieli, że się z Andrzejem coś dzieje. Nasza wiedza o medycynie wtedy była bardzo niska. Wszyscy kaszlą, bo to jest przy 15-procentowej wilgotności, to natychmiast głos siada. A myśmy nie wiedzieli, że u niego się rozwija choroba obrzęd płuc. Straciliśmy, że to kaszle, bo kaszle, wszyscy kaszlą. Mm-hmm. A u niego chyba się już rozwijała choroba i kiedy my zeszliśmy ze szczytu, ich nie było w tym obozie, znaczy zeszli niżej, no i to jest taka choroba, to w kilkanaście godzin się umiera. Nie? A nie mieliśmy niestety wysoko tlenu nigdzie. Nie wiem, jak to się stało. Wszyscy zapomnieliśmy o tym, żeby jednak był tlen wysoko.
7: Mm-hmm. Czy potem miałeś większą refleksję, jeśli chodzi o kolejne lata, chodząc w góry po tym wydarzeniu z Andrzejem Czokiem?
8: Bo ja wiem, no. Właśnie czasem pytałam mnie, czy po takich traumatycznych przeżyciach, to ma trauma dla nas, czy nie myślałem o tym, żeby zakończyć swoją pasję, ale doszedłem do wniosku, że to jest niemożliwe. To jest taka pasja, z którą się umiera. My tak rozumowaliśmy zawsze. Jak ja bym zginął, to mój partner by się nadal spinał. Mm-hmm. Bo to jest coś takiego, co nie da się z tym. Dla nas śmierć nie jest takim czymś, co mogłoby mnie spowodować wycofanie się z tego.
7: No tak, ale od razu przy tej okazji możemy powiedzieć słuchaczom, bo myślę, że trzeba to powiedzieć, że idąc w góry, no nie zakładasz, że zginiesz.
8: Nie,
7: przecież
8: nie,
7: idziesz po to, żeby wejść, idziesz po to, żeby zdobyć, idziesz po to, żeby odkryć, żeby pokonać jakąś przeszkodę, żeby zrobić jakieś wyzwanie i pokonać to wyzwanie. Po to tam idziesz.
8: No, my idziemy po to, żeby też pisać historię oczywiście polskiego alpinizmu i swoją oczywiście, ale to masz rację. No, czasem pytali, czy no, wyjeżdżając ja mam takie obawy, że nie wrócę. Ja nie wrócę, niemożliwe. Nie?
7: Nie da się.
8: To jest taka wiara nieuprawniona do końca, ale trzeba ją mieć, bo gdybyśmy nie mieli tej wiary, to byśmy nie ruszyli z domu. Natomiast jeśli masz taką wiarę, że mnie się nic nie stanie, to jest strasznie ważne było w naszym przypadku. Przy czym ta wiara dobrze, jeśli się nie brała z powietrza, jeśli ona wynikała z doświadczenia. Czyli to jest to, co nasze pokolenie miało ten przywilej, że nie można było inaczej, trzeba było należeć do klubu. I wszystko się działo w klubie, że zdobywaliśmy góry pomału, step by step. Tatry, Dolomity, Alpy, Kaukaz, Pamir, Hindukusz, Himalaje. Czyli co? Doświadczenie. W związku z tym przy dużym doświadczeniu człowiek może pomału zaczynać wierzyć w to, że zawsze sobie da radę.
7: Że mu to zawsze wyjdzie.
8: Tak.
7: A nie zawsze tak jest.
8: No,
7: I historia pisze różne tutaj scenariusze, ale gdy spojrzysz na swoje życie, no zdobyłeś wszystkie ośmiotysięczniki. Trzy ośmiotysięczniki zdobyłeś zimą, no i to jest Everest, Kanchenjunga
8: i
7: Lhotse.
8: A próbowałem wiele razy Makalu i K2 próbowałem.
7: Skoro już wspomniałeś o K2, bo 86 rok, oni wyście wtedy działali na Kanchenjundze, no to wtedy 86 rok to był bardzo tragiczny rok w historii K2 akurat.
8: Tak, to był tragiczny rok, ale z drugiej strony był to rok sukcesów polskich głównie, no bo fakt, straciliśmy Mrówkę.
7: I Tadeusza Piotrowskiego.
8: Ale tak.
7: I Wojtka Wróża z Poznania notabene.
8: Czyli można powiedzieć sukces obciążony wielkimi tragediami. Sukces w tym sensie, że powstały dwie nowe drogi. Polacy dołożyli. Wanda
7: Magic
8: pierwsza,
7: Line tak zwana.
8: Tak, i jeszcze Wanda pierwsza na kobieta na K2, ale okupione rzeczywiście bardzo dużą ceną.
7: Najtragiczniejszy to był chyba rok, ten 86.
8: Tak, no jeszcze 89, czyli Everest, gdzie 5 kolegów zginęło.
7: No ale to była kwestia lawiny tam wtedy,
8: tak,
7: z tego zapamiętam.
8: Tak, kwestia lawiny, a tu były w różnych trzech sytuacjach.
7: Gdybyś miał tak sobie spojrzeć perspektywicznie na wszystkie te góry, na które wchodziłeś, na wszystkie ośmiotysięczniki, jesteś w stanie zrobić jakąś gradację, który z nich jest trudniejszy, który z nich jest mniej trudny, czy w zasadzie nie ma łatwych ośmiotysięczników chyba, prawda?
8: To jest strasznie subiektywne, dlatego że zależy, czy coś jest trudne, czy nie, to zależy od tego, w jakiej porze, w jakim sezonie, z jak mocnym zespołem. Więc z punktu widzenia zespołu, to dla mnie najtrudniejszy był Nanga Parbat oczywiście. Czyli ostatni szczyt do Korony, bo tam byłem kompletnie sam pod tą górą, nikogo nie było, tylko pasterze. Z tego punktu widzenia było to najtrudniejsze wyzwanie dla mnie, ale tak przez całą kształt patrząc, to jednak K2 na mnie robiło wielkie wrażenie. To jest niesamowita góra. Piękna góra i można się w nich zakochać. Ja 5 razy tam byłem pod tą górą, a raz tylko zdobyłem.
7: Powiedziałeś o tym, że to zależy, w jakim zespole się idzie i to wchodzenie na różne góry też tym może być warunkowane, czy no, ta góra jest łatwa, czy trudna.
8: Bo jeśli masz zespół 10-osobowy i wszyscy pracują na wspólny sukces, to powiedzmy, że łatwiej, tak? Ale kiedy stajesz sam pod ścianą, no to trochę taka sytuacja, że bierzesz sprawy w swoje ręce.
7: No tak, ale właśnie na kilka szczytów wszedłeś solo.
8: No tak się stało.
7: Jak to oceniasz? Jak to porównasz z tym wchodzeniem w grupie, z wchodzeniem w zespole, a wchodzeniem solo? Czy gdzieś to porównujesz, czy nie?
8: Ja
7: nie,
8: tak mogę porównać, ale od razu muszę na początku powiedzieć, że ja nigdy nie wyjechałem z domu z takim planem, że ja coś solo zrobię. Zawsze wyjeżdżałem z zespołem. Bo to był zespołowy sport, prawda? Zawsze z klubu, zespół, jechaliśmy razem, ale na wyprawach przychodziło mi coś do głowy czasem. Przeważnie to wynikało z dwóch rzeczy. Z jednej, że ja stosunkowo szybko gdzieś tam wszedłem na szczyt, nie miałem co robić, to tak sobie myślałem, co by tu robić, nie? Jeszcze koledzy się wspinali na przykład dalej, prawda? No i tak mnie podniosło tam parę razy, że ja byłem strasznie zachłanny na emocje. Zresztą chyba do dzisiaj jestem zachłanny, może w mniejszym stopniu, ale musiałem się coś dziać wokół mnie, musiałem mieć adrenalinę, emocje po prostu. Są ludzie, którzy nie muszą mieć emocji. Albo unikają wręcz. A nawet myślę, miałem, to jest coś takiego, co czasem ludzie mają, jak stają przed jakimś celem, wyzwaniem, projektem, w domu, wszędzie, w pracy, gdziekolwiek i mają taką filozofię. Muszę się sprawdzić. I chyba u mnie też takie coś było, że stawałem pod ścianą i tak myślałem, kurde, sprawdzę się. Sprawdzę tutaj, to znaczy jak mogę daleko się posunąć.
7: Ale no to dobrze, skoro już jesteśmy przy temacie sprawdzam się, miałeś też takie momenty, że stwierdzałeś, odpuszczam. To za dużo. To absolutnie nie da się wykonać w tym momencie, w tym czasie,
8: nie,
7: teraz.
8: To raczej to były inne przypadki. Albo pogoda, albo tak jak na Purnie próbowałem, nie wiem, co mi do głowy przyszło, że wejdę tą drogą, bo mieliśmy zespół, ale ja mówię, ja wejdę, kurde, solo, nie? Brzuch mnie bolał. Nabrałem jakiś tabletek, na linach prawie że zasnąłem.
7: Od tych tabletek?
8: Chyba tak. Jak doszedłem gdzieś tam do namiotu, to stwierdziłem, że ktoś powiedział, ty misiu, daj sobie spokój. I zrezygnowałem. Czoju też próbowałem tak. Najpierw weszliśmy polską drogą i też tak sobie nie miałem co robić. Mówię, a zrobię sobie tu nową drogę, gdzieś pójdę, nie? No ale tutaj to zadziałało to czasem jest tak, co ja na przykład młodym mówię, że warto być w zespole. To młodym ludziom, bo trochę w szkołach i różnych takich edukacyjnych prowadzę rzeczy, to im tłumaczę właśnie, nie chodźcie sami, zawsze w zespole. Nie tylko, że chodzi o pomoc taką fizyczną, prawda, ale tą również taką merytoryczną, nie? Że zawsze lepiej, oczywiście najlepiej z klubem, ale nawet w ogóle na grupie, bo zawsze jest taka sytuacja, że ktoś inaczej coś widzi, prawda?
7: Wspinanie się w zespole, wielokrotnie tego doświadczałeś, wchodziłeś ze znakomitymi wspinaczami, sam byłeś też wielokrotnie takim właśnie przewodnikiem i wzorem dla wielu wspinaczy, którzy zdobywali najwyższe góry świata. No ale gdy w pewnym momencie stwierdziłeś, że będziesz kierownikiem wypraw, to nie tęskniłeś trochę za tym, żeby jednak wspinać? Bo...
8: Ja niestety, to mi strasznie trudno przychodziło, dlatego że nie, mnie nawet nie wyznaczali, bo ja tak w sposób naturalny zostałem liderem tych wypraw, ale Zawada miał ten przywilej, że on już nie miał parcia na swój sukces. Potrafił kierować zespołem, nie skupiał się na tym, że ja muszę wejść gdzieś
7: tam. Powiedzmy tutaj słuchaczom, bo może nie wszyscy znają Andrzeja Zawady, chociaż no myślę, że ci, którzy interesują się himalaizmem, doskonale wiedzą, o kogo chodzi. Andrzej Zawada, niezapomniany wspinacz polski.
8: No i on właśnie miał tą cechę, że potrafił zrezygnować ze swoich tam celów i kosztem właśnie zespołu. A ja jeszcze długo miałem takie, my to mówimy, dwa serca. Serce zawodnika i kierownika. To się dosyć kłóciło i to dosyć długo trwało, ale jakoś tam, no nigdy nie dorównałem Andrzejowi oczywiście, bo to był niesamowity człowiek, no ale starałem się jakoś tam swoim doświadczeniem przynajmniej dzielić.
7: No i wspanialsi partnerzy do wspinania?
8: No wielu. Kukuczka, Heiser, Falco Donsal. No było ich wielu. Heinrich, z którym się wspinałem.
7: Wymieniasz świetnie wszystkich tych, których już nie ma wśród nas.
8: A, tak przypadkowo, widzisz, popatrz. No, z tych, którzy są, no jeszcze Wojtek, z Wojtkiem się wiele nie wspinałem, raz, dwa razy też dobry wspinacz. Kto tam jeszcze z żyjących, to tak, no Cichy Leszek, ale on potem poszedł trochę inną drogą niż ja.
7: O Wojtku, mówiłeś o Wojtku Kurtyce, tak?
8: Tak, tak, tak. No ja dużo potem się wspinałem z zagranicznymi alpinistami, z Włochami głównie, z Amerykanami. Także miałem tam trochę gdzieś serce. No, z Mariuszem Sprutą się wspinałem.
7: No ale chciałbym trochę zapytać o to, czy nie tęsknisz, bo bycie kierownikiem wyprawy, kiedy już organizujesz wyjścia innym osobom, które budują swoje życiorysy wspinaczkowe, a ty jesteś tam na dole i dbasz o to wszystko, żeby wszystko poszło tak jak trzeba. Jesteś kierownikiem wyprawy. Trochę, no nie trochę, bardzo bierzesz odpowiedzialność za to, no, jak oni u góry działają.
8: Z odpowiedzialnością to jest kłopot dosyć duży. Dlatego, że te powiedzmy 30-40 lat temu to jednak ten zespół bardzo grał wspólnie jak gdyby na cel. A dzisiaj jest duża personifikacja i często w zespole 6-8 osobowym są takie jednostki osobowe, mocne, sportowe i jest trudno pogodzić ich, bo oni tak, są doświadczeni, świetnie się wspinają i mówię, oni wszystko mają, prognozę z komputera, z telefonu, wszystko mają w zasadzie.
7: I co im taki kierownik
8: wyprawy
7: będzie
8: taki
7: mówił?
8: Właśnie, może tylko przeszkodzić, prawda? Mm-hmm. Swoją ideę jakoś prowadzić. Mm-hmm. I to nie jest takie łatwe, muszę powiedzieć. Znaczy, powiedziałbym tak, że kiedyś było łatwiej kierownikowi, teraz jest trudniej. Przecież dzisiaj są sytuacje, że ludzie z Europy, Polacy mniej, ale z Europy, a może i z Polski, chcą wjechać na jakiś szczyt ośmiotysięczny, dzwonią do agenta, mówi, dzień dobry, czy ma pan jakąś wyprawę tam na Manaslu, czy na jakiś szczyt? Mówi, mam. A kto pan? No mam tu dwóch Francuzów, dwóch Czechów, jednego Niemca, a mógłbym dołączyć? No proszę bardzo. No i to jest taka wyprawa na zasadzie raz, dwa, trzy, kierownikiem będziesz ty. Mm-hmm. Bo formalnie ktoś tam musi być, mówię, z powodu formalny, prawda? Zmieniło się. Ja nie wiem, że to jest źle, to jest inaczej. No, świat poszedł do przodu i trudno moim zdaniem jest teraz kierownikować. No, nawet biorę pod uwagę moje ostatnie tam wyprawy, takie narodowe czy większe. Mm-hmm. No to już nie tak prosto, bo każdy jest mądrzejszy.
7: Odchorowałeś to troszeczkę.
8: No, troszeczkę,
7: mam
8: tak.
7: Na myśli,
8: osiwiałem.
7: Tak. Mam na myśli Brodpik.
8: Tak,
7: osiwiałem. Bo chciałem o tym powiedzieć.
8: No, jest taka, o której wyprawa, o której bardzo mało mówię, bo to, co ja tam przeżyłem, to nie będąc w tej sytuacji niebezpiecznej jak moi przyjaciele, ale ja byłem na dole. Obawiam się, że ja jeszcze bardziej przeżyłem niż oni to. Mm-hmm. Bo oni tam byli na górze i wiedzieli, czy starali się coś zrobić, a nie mogłem zrobić nic. No i to...
7: Nie byłeś w stanie się tam przenieść w minutę, w chwilę, żeby im
8: oni
7: jakoś...
8: Oni nie łączyli się ze mną. Mm-hmm. To był problem dla mnie, bo wydawało mi się, że my się połączy, to byśmy coś podjęli, jakieś decyzje wspólne, nie? Co robić, poczekać, nie poczekać, biwak, coś. To jest coś niesamowitego w ogóle. A ja rozmawiałem tylko z chłopakiem, który wiedziałem, że nie zejdzie, że umrze tam. Bo on się łączył, ten chłopak.
7: Mówisz o Tomku.
8: Tak. Ale to jest też niesamowite. Słuchaj, chłopak, który no, już był w takim stanie, ja poczułem, bo po rozmowie to czuję, że już jest odjechany zupełnie już. A on tak rozmawiał, on nigdy nie powiedział słowa pomóż, coś tego, nigdy nie padło słowo, żeby ktoś mu pomógł albo coś. Nie?
7: No ale nawet gdyby padło takie słowo.
8: No ale nie, ale gdyby padło, ale nie, on już był w takim stanie, że ja wiedziałem, że on nie zejdzie. Tym bardziej nie miałem łączności z innymi, prawda? Mhm. O, ciężka sprawa. Ale popatrz, jak to czasem mylne jest, bo potem jak pojechali, chcieli no, pochować zwłoki Tomka, bo Maćka nie odnaleziono tam na Szczecinie, to Był ten sam kucharz, który był na naszej wyprawie kucharzem. Jacek Jawień tam był z nimi i gdzieś do mediach się taka informacja przedostała, że przecież ja z Maćkiem rozmawiałem wielokrotnie w tej nocy, nie? A ten kucharz słyszał, jak ja wołam: Maciek, Maciek, odezwij się, Maciek, Maciek. On zrozumiał, przecież on cały czas rozmawiał z Maciem, a to był mój monolog, prawda? No to tak czasem taki przekaz jest i to miałem pretensję nawet do Jacka, że no, nie przemyślał tego. I tak powiedział dziennikarz, zamiast zadzwonić do mnie i powiedzieć jak w końcu.
7: Rozmawialiście
8: z tym Maćkiem czy nie? No ale, a ja to świadczy o tym, że ja całą noc chodziłem, ten kucharz mi towarzyszyli wszyscy tam w bazie. A ja wołałem Maćka cały czas, no bo tam ci się nie odzywali w ogóle. To mi chodziło o Maćka, jako był najbardziej doświadczony w tym zespole, nie? No.
7: Tęsknisz za chodzeniem solo w góry albo chodzeniem...
8: Nie, solo nie chodzę. Ja chodzę teraz w góry, ale my jeździmy do takie niższe szczyty, 6000, w takim środowisku geriatrycznym, prawda? Klubowym, bo jest wielu kumpli, którzy mają już za sobą tą wielką,
7: rozumiem,
8: prawda, erę wspinania i tak zawsze mówią, no co by tu zrobić, gdzieś pojechać, nie? No bo nosi wszystkich jeszcze klubowiczów tak zwanych, prawda? Teraz już tak nie jest. Wiesz, że 80% ludzi wspinających się nie należy do żadnego klubu? Bo po co? No, no ma tak, paszport, no, ma sprzęt, kupi w sklepie, kumple.
7: Ma pieniądze, może sobie tak to kupić wszystko.
8: A my jeszcze jeździmy z kumplami, no, którym przeszliśmy. Byliśmy hermetyczną strasznie grupą ludzi. No i jeździmy na szczyty 6000 bez napinki, bez mediów, bez, po prostu siadamy samolot, wybieramy sobie jakiś cel, bo mamy tam duże informacje o tych ludzi, którzy się tam zajmują, tym rejonem, chodzą w Pakistanie. Idziemy gdzieś na lodowiec, jeden się wspina, drugi chodzi sobie, jeden. Są jeszcze szczyty niezdobyte 6000. A największą zaletą jedna, że w promieniu 50 km nie ma człowieka. Jesteśmy kompletnie sami. I druga zaleta, że te wyjazdy są maks 1 miesiąc. 3 tygodnie albo 4. Już nie zajmują nam 3 miesięcy.
7: No tak, a przygotowanie do takiej wielkiej wyprawy to jest jednak...
8: No tak, a tutaj siadamy samolot i już mamy na tyle tam zbadane tereny, że ciągnie.
7: Są takie osoby, no bo tak sobie wyobrażam, że jeśli idziesz w zespole, to nie każdy z tego zespołu jest twoim przyjacielem. Ale pewnie chciałoby się tak, że jeśli wyruszasz na jakąś wyprawę, żeby to byli ludzie, którym możesz zaufać, no, zawsze.
8: Dlatego ta selekcja w naszych czasach była lepsza, bo my najpierw się zaprzyjaźnialiśmy. Najpierw razem pracowaliśmy na kominach, gdzieś jeździliśmy w skały, w Tatry, w mniejszych górach, budowało się zespoły, przyjaźnie. No, mieliśmy nawet takie pojęcie stałych partnerów. Mm-hmm. To jest kwestia osobowości.
7: No tak, oczywiście.
8: Jakiejś,
7: też siły, szybkości, no, wchodzenia, no, że w tym samym czasie odpoczywacie jakoś. Nie? No to są ważne rzeczy.
8: I my wyjeżdżaliśmy, że tak powiem, już przygotowani często pod względem przyjaźni. Oczywiście można spotkać kogoś w górach i się zaprzyjaźnić. Też tak bywa. Ale na pewno bezpieczniejszą drogą była właśnie to, że najpierw się zaprzyjaźnić, a potem coś robić.
7: Bo jeśli chodzi o wyprawy w góry wysokie, no to zorganizowanie takiej wyprawy to jest olbrzymie przedsięwzięcie.
8: No teraz to już nie, teraz trzeba mieć tylko kasę.
7: Mm-hmm. Ale mówię o zebraniu zespołu.
8: Tak,
7: o zebraniu zespołu.
8: No, oczywista sprawa. To. Tylko tych sportowych wypraw jest coraz mniej w góry wysokie. No bo albo praca, albo no my byliśmy wolnymi strzelcami wtedy, bo wiadomo co było w Polsce, nie? Beznadzieja kompletna. To wszyscy, którzy mieli pasję, uciekali, my się zostawili zawody przecież. Mm-hmm. Większość wszyscy byli po studiach.
7: Czy trzeba być bardziej wizjonerem, mieć marzenia, czy być trochę takim szalonym, żeby dokonywać
8: takich rzeczy? Myśmy się bujali.
7: Takich rzeczy.
8: To jest jedna sprawa, bo zauważyliśmy, że można się bujać, bo można było żyć za $30. Takie były czasy. Nie? Czyli ta praca nie była taka konieczna, a w pasji mogliśmy się realizować. No więc uznaliśmy, że skoro nie można w biznesie, czy w ogóle w pracy jakichś tam wielkich karier robić, no wiadomo jak to było, nie? Nieliczni tam mogli się gdzieś przebić, to wszyscy, którzy mieli pasję, uznali, że można się realizować gdzie indziej właśnie w pasji. Myśmy tak uciekali. Nie było nas po 7 miesięcy w domu.
7: No. Ale dobrze, no to zadajmy to pytanie, bo to pytanie zawsze musi padać w takich rozmowach. W nieprofesjonalnych zawsze pada, dlaczego chodzisz w góry, ale ja spytam od razu z odpowiedzią. Dla widoków, dla adrenaliny, dla wyzwań, dla bycia pierwszym, czy z potrzeby serca, z miłości?
8: O, miłość to może w pierwszym roku, dwóch, trzech spinania. Potem góry już przestają być taką miłością bezwzględną, że o, piękno gór. Raczej już potem traktowaliśmy góry jako wyzwanie, gdzie można zrealizować swoje.
7: Mm-hmm, ale to wyzwanie nie dawało ci energii?
8: A, oczywiście, że tak. To oczywiście to, co powiedziałeś, czyli pisanie historii, realizacja wyzwań, adrenalina, to tak, to jak najbardziej nas ciągnęło, ale często mam takie pytania. No jak już tam wszedłeś na ten szczyt, tak wspaniały, taka radość na ten szczycie. Jaka radość, chłopie. Spieprzać jak najszybciej na dół, bo sukces trzeba donieść do bazy, nie? Mm-hmm. Nie ma tej tam takiej euforii na szczycie. O, zdobyłem szczyt. Nie, tylko mówię, o, szczyt, kurde, szybko, trzeba zrobić zdjęcie i nogi.
7: No poza tym każdy, kto wchodził jakąś trudną ścianą, ma świadomość tego, że wejść na tą ścianę tak, jest tu łatwiej niż tak zejść czasami, prawda?
8: No, 75% wypadków to jest zejść. Mhm. No, ale nie, jest taka definicja, z którą się zgadzam, że radość sukcesu jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od góry. Im dalej od góry, jak już wrócisz do domu, to potem już, o, zrobiłem.
7: Bardziej się cieszysz. A już w domu to w ogóle.
8: Te powroty są ważne. Mhm. Nie? Mamy osoby bliskie, trzeba do osób bliskich wrócić. ja uważam, że pełny sukces jest wtedy, kiedy wracamy do bliskich.
7: Ta śmierć w górach, ona jest wszechobecna tak naprawdę, w tych górach wysokich. Gdy przechodzisz obok kogoś, kto został tam na zawsze, to masz jakiś
8: no, swój ja miałem to szczęście, że raz tylko spotkałem zwłoki Hannelore Schmatz, właśnie na Everestie. Mhm. Ona wtopiona była tak w lód. Myśmy nie wiedzieli, nawet jak schodziliśmy, zobaczyliśmy nagle, ale myśmy nie mogli zrobić.
7: Czy to są takie momenty, które powodują jakąś refleksję, czy raczej masz świadomość?
8: Ale myśmy też walczyli o to, żeby
7: samemu tam nie zostać.
8: Żeby samemu nie zostać. Także to miałem taki trochę, bo coś się stało tam parę miesięcy przed nami, ten wypadek miał tam Niemcy. Ale oczywiście jest ta trauma, tylko to jest tak, co powiedziałem, nikt nie idzie umierać.
7: Każdy oczywiście.
8: Ja zawsze sobie dam radę. No to, a takie sytuacje, ja miałem to szczęście, że nie spotykałem zwłok po drodze. No dzisiaj to różnie bywa przez te wyprawy komercyjne, czyli...
7: Przez tą ilość wspinaczy, która jest, prawda?
8: Ja to nawet nie nazywam wspinaczami, są turystyka wysokogórska. Mm-hmm. Bo tam nie musisz wiele umieć, no, musisz mieć kondycję jakąś, prawda, być sprawnym, to wiadomo, że nikt nie zapłaci 80 tysięcy dolarów i nie potrafi chodzić. Ale bez jakichś sukcesów alpinistycznych, wystarczy, że jesteś wysportowany, bo ci tam wszystko dadzą, tlen, szerpów, zabezpieczenia, liny, namioty. No więc, no czas się zmienił. Nie możemy zawłaszczyć, powiedzieć, że wam nie wolno tak robić. Każdy ma prawo, prawda? Tyle, że oni już nie piszą historii alpinizmu. Oni piszą swoją historię. Wejdzie, nie wejdzie, różnie tam bywa, nie? No to można powiedzieć, że wszedł, zrobił sobie zdjęcie i był zadowolony, powiesił sobie w gabinecie. Byłem na Everestie, nie? Ale to nie jest nasza bajka, to nie jest alpinizm, ten klasyczny, nie? Bo u nas to alpinistem się zostaje się przez całe życie już.
7: Miło jest być częścią historii?
8: Tak.
7: Czuć, że każdy
8: bardzo
7: cię fajnie rozpoznaje,
8: tak,
7: kto...
8: Bardzo miło, ja to strasznie lubię, nie dlatego, że jestem taki...
7: Ego ci to łaskoczy.
8: No właśnie, nie łaskoczy, ale myślę sobie, że to jest takie fajne, że ktoś to zauważył, żeśmy jakąś historię napisali.
7: Że dla kogoś to jest ważne.
8: Tak, ja nawet muszę ci powiedzieć ostatnio, ja nie wiedziałem, bo jestem już też harcerzem, wszystkie, przeszedłem harcerstwo całe, no całe, od A do Z. Ty słuchaj, to któregoś lutego jest Dzień Braterstwa, to jest Dzień Harcerzy. Ja mówię, no i co z tego, weź tam na fejsie dwa zdania poszli z harcerstwa, takie posłałem. Wiesz, ile było odpowiedzi? 350 ludzi się odpowiedziało mi na zasadzie, czuj, czuwaj, jak tylko harcerz może zdobyć Everest. Harcerzem się jest przez całe życie. Ja po prostu zgłupiałem, że tak wielu ludzi z mojego pokolenia, że tak ważne było harcerstwo. Oni do dzisiaj sobie to szanują, rozumiesz, nie? Odkryć było tam parę tysięcy, nie? Ale 350 normalnie odpowiedziało mi. Jak ja to czytałem, jak oni czytałem, to niemożliwe jest chyba. Ja tak zgłupiałem tam te zdjęcia, nie? Zamieściłem. Ale to znaczy, że są pewnego rodzaju działania, które zostają i ja zresztą powiedziałem, że doświadczenie harcerstwa często się przekłada na późniejsze różne wyzwania. I u mnie tak było chyba.
7: Krzysztof Wielicki. Wybitny wspinacz, wybitny himalaista, zdobywca wszystkich 8000-ników, na niektóre z nich wszedł całkowicie nową drogą. Wspinał się z najlepszymi wspinaczami tego świata, sam jest wybitnym wspinaczem, no i też harcerzem.
8: Oj, za dużo.
7: I też harcerzem.
8: Tak, mój pseudonim, puszczańskie imię, Bystry Żbik.
7: Chyba? Bystry Żbik jednak, tak. Nie latający koń.
8: Nie, to później dostałem, ale w harcerstwie byłem Bystry Żbik. Czuwaj.
7: A więc Bystry Żbik, czuwaj u nas w studiu Radia Emaus. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję za to spotkanie.
8: Bardzo.
7: To była dla mnie czysta przyjemność.
8: Dzięki.
0: Spotkania przy kawie. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.
9: 4 minuty zostały do godziny 18:00. Za nami archiwalna audycja Spotkanie przy kawie. Dziękuję bardzo Arkowi Szymańskiemu za przygotowanie tego programu. No i ja również bardzo wam dziękuję za ostatnie 6 godzin. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus od godziny 12 do godziny 17, a my się słyszymy w poniedziałek od godziny 12 do godziny 18, czyli tak jak dzisiaj. Dzięki wielkie za dzisiaj, już za moment archiwalna audycja w matni. Słyszymy się w poniedziałek. Trzymajcie się. Na razie.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków przy dniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.

0: jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Radio Emaus. Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.

0: Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Długo myślałem nad tym, czy ten temat dzisiejszy to jest dobry temat, żebyśmy go podjęli w audycji w Matni, ale myślę, że tak, bo w końcu za każdym razem praktycznie pojawia się tutaj jakiś psycholog, albo psychiatra, albo jakiś terapeuta, albo ktoś związany z tą tematyką natury psychicznej, no to warto wspomnieć o tym, czym na co dzień zajmuje się psycholog. W 1879 roku psychologia została uznana jako samodzielna nauka empiryczna i psychologowie zajmują się diagnozowaniem, opiniowaniem, terapią oraz edukacją i udzielaniem wsparcia. No i to tak bardzo ogólnie powiedziane, a pozwolicie, że wywołam już na antenę moją serdeczną koleżankę, do której pozwolę się zwracać po imieniu sobie. Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka pracy i stresu, ekspertka psychometrii z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie implementacji na polskim rynku najbardziej uznanych na świecie narzędzi diagnostycznych, wspierających organizacje w ocenie potencjału pracowników. Poza tym jest wykładowczynią uniwersytecką, między innymi z zakresu psychometrii dla studentów, psychologii, a także psychologii w biznesie. Jest wieloletnią edukatorką w obszarze budowania kultury, zaufania oraz bezpieczeństwa psychologicznego i inteligentnych porażek. No i od razu zaczniemy od tego. Dobry wieczór, Magdaleno.
2: Dobry wieczór, Arku, dobry wieczór Państwu.
1: Ja od razu chcę zacząć od tego, że myślę, że większość z nas, ludzi, którzy nie kończyli psychologii, myśli sobie, że jak ktoś idzie na taki kierunek jak psychologia, kończy psychologię, zostaje psychologiem. Ale sama psychologia w sobie jeszcze tak bardzo się dzieli na rozmaite podpunkty jeszcze tam i specjalizacje, że tego jest po prostu ogrom.
2: Zgadza się. Pozwolisz, co prawda kobiet się nie pyta o wiek, ale bardzo Ci dziękuję w ogóle za tę informację, czego nie miałam świadomości, że w 1879 roku psychologia została uznana za samodzielną naukę empiryczną, a ja się urodziłam dokładnie 100 lat później, więc czuję tutaj taką...
1: To się musiało tak skończyć.
2: Tak jest. Natomiast wracając, tak, rzeczywiście psychologia to jest bardzo pojemna dziedzina. Ja osobiście, tutaj padło, dziękuję w tym długim wstępie, rzeczywiście padło, że jestem z wykształcenia psychologiem pracy i stresu. Tak to się wówczas nazywało, kiedy ponad, tu już sobie nie wypominając, te 20 lat temu kończyłam studia psychologiczne, właśnie tak się ta specjalizacja nazywała. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć psycholog biznesu, psycholog organizacji, ale oprócz tego mamy całą grupę innych dziedzin, jak psychologia wychowawcza i rozwojowa, jak oczywiście psychologia kliniczna, w którą myślę, że większość z takich osób niezwiązanych z tym obszarem może nas, psychologów, kojarzyć, nie bez kozery, i tutaj mała dygresja, która właśnie mi się nasunęła, bo przez lata również my jeszcze byliśmy uczeni, że psychologia dotyczy szukania dziury w całym, szukania chorób, szukania zaburzeń, i tak naprawdę dopiero XXI wiek pokazał, że psychologia też może mieć wymiar pozytywny i koncentrować się nie tylko na tym, co nie działa, ale też na naszym szeroko pojętym dobrostanie. Natomiast wracając, tak, mamy psychologię penitencjarną, mamy różne aspekty, właśnie chociażby ta druga moja specjalizacja, którą też łączę w codzienności, czyli psychometria, tworzenie testów i też korzystanie z tych testów nie tylko właśnie w diagnozie zaburzeń, ale też w diagnozie tak zwanej zdrowej osobowości, którą większość z nas posiada. Także portfolio jest niezwykle, niezwykle szerokie.
1: Mm-hmm. I sama psychometria, no to też jest olbrzymi temat, który moglibyśmy, no to moglibyśmy poświęcić osobne spotkanie tutaj, jeśli chodzi o audycję, no bo to jest naprawdę ogrom narzędzi, którymi ty dysponujesz jako specjalistka w tym zakresie, żeby diagnozować określone rzeczy, żeby wydobywać się z człowieka coś, czego on nawet nie wypowie, a test to wykaże, prawda?
2: Dokładnie tak. No, samo sformułowanie, sama nazwa psychometria, okazuje się to też tak, jak
1: że
2: mówimy
1: to się
2: o
1: da zmierzyć.
2: Dokładnie tak. Jak mówimy o tych wyobrażeniach, myślałam, szczerze mówiąc, że twoja myśl pójdzie w takim kierunku częstej takiej opinii, że ktoś idzie na studia psychologiczne, żeby załatwić swoje problemy.
1: Aż tak w tę stronę nie idę.
2: Ale często taka opinia jest. Natomiast wracając, rzeczywiście, my możemy... I to kolejne zderzenie młodych ludzi, którzy na te studia idą, myśląc, dobrze, pozbędę się matematyki. Nic bardziej błędnego, gdyż w samej właśnie chociażby psychometrii kryje się statystyka, ale kryją się też przez to właśnie bardzo rzetelne, obiektywne i trafne, już naszym językiem mówiąc, dane, więc chciałabym też odrzeć psychologię z takiego odium nienamacalności, pewnej subiektywności, bo rzeczywiście dysponujemy szeregiem narzędzi, które są obiektywne.
1: I bardzo konkretne, prawda? I bardzo konkretne.
2: Tak, absolutnie tak. One są w stanie nas sparametryzować w zasadzie pod wieloma kątami. No to, co jest takie najbardziej powszechne, to oczywiście diagnoza inteligencji, która też ma swoje odium, tak, i też trzeba to odczarowywać, ale też przede wszystkim diagnoza osobowości. Natomiast ta gwiazdka, którą też chciałabym zamieścić, o której zawsze wspominam moim studentom, że każde narzędzie też ma swoje ograniczenia, więc też nie traktujmy testów diagnostycznych jako wyroczni zero-jedynkowej, bo to też nie byłaby prawda. Są pewne ograniczniki, natomiast zawsze istnieje ryzyko błędu, więc też chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało.
1: Tak, i poza tym ty pewnie jako specjalistka psychometrii, to też jesteś w stanie powiedzieć, że jeden test jeszcze tutaj nam wszystkiego nie powie. Tych testów może być cała masa, cały wachlarz, żeby określone sprawy gdzieś tam rozeznać.
2: Absolutnie tak. No, kontynuując, mamy testy inteligencji, czy testy zdolności intelektualnych też w tym się zawierające. Mamy osobowość, mamy wartości, motywacje, postawy, naprawdę jest zainteresowania, jest co robić w tym zakresie. Natomiast z punktu widzenia też etyki i standardów, które psychologa obowiązują, to pamiętajmy, że test jest narzędziem jednym z iluś w diagnozie stosowanych, a nigdy nie może być wyłącznym źródłem informacji na temat czy to klienta, czy to pacjenta.
1: Twoja praca polega zazwyczaj na pracy z osobami, które są gdzieś osadzone mocno w biznesie, tak? No bo to jednak stres i praca, tak, to pewnie gdzieś tam w jakichś organizacjach, w jakichś korporacjach, tam pomagasz ludziom. Na czym tak na co dzień polega twoje działanie?
2: Mhm. Tak, rzeczywiście to środowisko, w którym się poruszam, to jest głównie środowisko biznesowe. I zanim odpowiem, albo może odpowiem i zaraz rozwinę też kolejną dygresję, z której słynę, i tak będzie też dzisiaj. Natomiast tak, rzeczywiście to są takie obszary dotyczące całej historii, całej podróży pracownika w organizacji, czyli takie wsparcie testami może być, i głównie też często jest, właśnie w obszarze rekrutacji, a raczej już selekcjonowania tych wybranych kandydatów do pracy, poprzez wszelkiego rodzaju działania rozwojowe, ale skończywszy na czymś, co po staropolsku nosi nazwę outplacement, czyli krótko mówiąc sytuacji, kiedy organizacja się z osobą żegna i chce ją wesprzeć takim przygotowaniem do wejścia ponownego na rynek pracy. A ta dygresja, którą chciałam się podzielić, rzeczywiście mówi o tym, że te moje działania, fakt też funkcjonowania w dużym mieście, łączymy się Poznań z Warszawą, powoduje, że my też żyjemy w pewnej, nazwijmy to, bańce. Nie bez kozery o tym mówię, bo ostatnio pojawiły się badania, które wskazują, że tak naprawdę profesja, zawód psychologa jest też zawoalowany przez odbiorców takich właśnie nie funkcjonujących w dużych miastach, gdzieś w mniejszych miejscowościach, czy z podstawowym, czy zawodowym wykształceniem, czy też wiekowo, bo widzimy, że starsze pokolenia mają dystans, no to jest też taka absolutnie nieadekwatna ocena psychologów jako szarlatanów, czarodziei, kontrolerów umysłów. To są autentyczne cytaty, tak?
1: Do tego wrócimy, Magdo, bo ja bardzo chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat raportu Polskiej Akademii Nauk, który został przedstawiony nie tak dawno, i dotarłem do takiego artykułu Katarzyny Hubicz, która podjęła ten temat i no tam obala te mity, które są wskazane w tym raporcie. Chciałem jeszcze tylko zapytać trochę o ten outplacement. Czy tak, to ma polegać na tym w firmie, że gdy pracownik, no firma ma się pożegnać z jakimś pracownikiem, rozumiem, że nie chcą z nim już współpracować. Czy to nie chodzi o odejście kogoś na emeryturę?
2: Tak, zgadza się. No to są sytuacje, z którymi też organizacje się czasem mierzą, związane z redukcją etatów. No też przechodzimy swoje turbulencje, tak? Chociażby związane z kryzysami ekonomicznymi, już nie dotykam innej sfery. I wtedy to są takie sytuacje, że firmy zmuszone są likwidować stanowiska. I żeby wyjść naprzeciw swoim pracownikom, a też nadrzędną rolą tak naprawdę testów psychometrycznych czy psychologicznych jest to, że one budują naszą samoświadomość poprzez to pokazanie w cyfrach, dosłownie rzecz ujmując, tak, w pewnych parametrach, my jesteśmy w stanie dzięki takiemu wsparciu psychologa zobaczyć, w którym miejscu na przykład te nasze cechy osobowości są, do czego mamy predyspozycje naturalne, bo zawsze dążymy do tego, żeby nasze role zawodowe były jak najbliższe tym predyspozycjom, tak?
1: Czyli zakładam, że jest jakaś korporacja i ktoś tam już, no mówiąc tak delikatnie, nie pasuje do tej układanki, bo no bo może jest redukcja zatrudnienia, może gdzieś tam trzeba jakoś te kadry okroić. To ty wtedy takiemu człowiekowi, bo rozumiem, że spotykasz się z nim pewnie bezpośrednio, też starasz się pokazać pewne światełka w tunelach wielu?
2: Zdecydowanie. Nie ma lepszej i gorszej osobowości. Tutaj intelekt to jest inna bajka, chociaż też, no to znowu na kolejną naszą rozmowę, też żeby nie traktować tak w taki etykietujący bardzo sposób tych aspektów intelektualnych. Natomiast wracając do osobowości, mamy predyspozycje do różnych ról i tutaj nie ma możliwości powiedzenia, że ktoś ma lepszą lub gorszą osobowość, natomiast kwestią jest pokazanie, do czego dana osoba ma predyspozycję, więc ona wyposażona w taką wiedzę, którą pozyskuje właśnie od psychologa, który takie badanie, taki kwestionariusz, bo nawet świadomie nie używam słowa test, żeby nie myśleć, że można go oblać, czyli że taki kwestionariusz wypełni, no to rzeczywiście ona z takim właśnie obiektywnym, pełnowymiarowym, dodatkową wiedzą, mało tego, nawet częstokroć do CV są dołączane raporty, w momencie, kiedy osoba wysyła właśnie swoją aplikację do nowego pracodawcy i to naprawdę bardzo dużo ułatwia, więc jest to taki sam proces outplacementu ma za zadanie, po pierwsze też oczywiście trochę zaopiekować się emocjami, tak? Bo co innego, kiedy ja sama decyduję o tym, że zmienię pracę, natomiast co innego, kiedy staję w takiej sytuacji częstokroć po długoletniej współpracy z danym pracodawcą i po prostu ten stres jest niezwykle, niezwykle wysoki, więc to temu też często towarzyszy taki element zaopiekowania się tymi emocjami.
1: No właśnie, czy to są jakieś etapy pracy z takim człowiekiem, że najpierw starasz się oddać mu pola, żeby on powiedział w jakiej jest sytuacji, co czuje i tak dalej, czy raczej od razu go obejmujesz swoimi działaniami, żeby nie poczuł, że dzieje się jakaś tragedia w jego życiu? Ja to może bardzo upraszczam
2: Ale absolutnie często to jest sprowadzane do obszaru tragedii życiowej. No też nie ukrywajmy, praca jest bardzo istotnym elementem, tak? Pozwala nam zarabiać pieniądze, dzięki którym po prostu funkcjonujemy na co dzień. To bardzo różnie wygląda, natomiast to jest też trochę tak, że ja kiedy widzę profil osobowości danej osoby, to tak naprawdę wiem, kogo po drugiej stronie tego stołu mogę się spodziewać, tak? Część z nas, wracam do psychologii stresu, tak? Część z nas radzi sobie ze stresem. W ogóle pytanie, co to jest stresor? Dla każdego z nas co innego. No i właśnie, część z nas będzie radzić sobie lepiej. Znowu takie słowo, ono już doczekało się polskiego sformułowania rezyliencja. Takim prostszym językiem mówiąc, jak już tutaj ustaliliśmy, jakim pokoleniem jesteśmy, no to na przykład pamiętasz z całą pewnością Wańki Wstańki?
1: Oczywiście, że tak. No.
2: Które po prostu no siłą rzeczy, niezależnie od nacisku, zawsze wracały do pionu, tak? Czy Feniks stający z popiołów, inna metafora. Więc część z nas ten powrót do dobrostanu zajmuje mniej czasu, a część z nas, jak rozciągnięta sprężyna, być może do tego pierwotnego kształtu powraca później. I ja widząc to w profilu osobowości, jestem w stanie domniemywać właśnie, z kim będę za chwilę o tym raporcie rozmawiać. Więc to trochę pozwala mi się przygotować, zwrócić uwagę nie na treść, bo treść musi zostać ta sama, tak? To narzędzia obiektywne i muszę, chcę i potrzebuję i powinnam mówić w takich kategoriach, jak raport wskazuje. Natomiast forma jest dostosowana rzeczywiście do tego, z kim mam do czynienia. Więc to jest, odpowiadając na twoje pytanie, bardzo różnie to wygląda, tak? Są osoby, które są w stanie gotowości tu i teraz i widzą szansę. To trochę jak ze zmianą, tak? W chińskim alfabecie ten znak oznaczający zmianę może oznaczać szansę i może znaczyć zagrożenie. I tak postrzegamy właśnie tę zmianę zawodową w zależności też od tych naszych właśnie psychologicznych predyspozycji.
1: Cudownie to przedstawiłaś. Takie resume zrobiłaś z tego, czym zajmujesz się na co dzień. A już za chwilę, już po przerwie, wrócimy do raportu Polskiej Akademii Nauk, który obala mity i wskazuje drogę do zdrowia, bo mówi o psychologu, kim tak naprawdę jest psycholog i czym się zajmuje, a nie tym, jak niektórzy go postrzegają, no pewnie z niewiedzy na temat tej profesji.
2: Magdalena Budna... Absolutnie nie mogę się doczekać. Dlatego już ten temat wywołałam do tablicy.
1: Dobrze. Magdalena Budna-Ptaszek, nie mogąca się doczekać już za chwilę na antenie. Psycholożka pracy i stresu, Arkadiusz Szymański, to jest audycja w Matni. Za chwilę do was wracamy.

0: dzisiaj w audycji w Matni ze mną Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka pracy i stresu, Arkadiusz Szymański. Wracamy do naszej rozmowy na temat tego, co zawarte jest w raporcie. W raporcie, który dotyczy tego, czym psychologia się zajmuje, czym psychologowie się zajmują. Raport Polskiej Akademii Nauk, jak napisała Katarzyna Hubicz, do której artykułu dotarłem, obala mity i wskazuje drogę do zdrowia. Psycholog czyta w myślach i kontroluje umysł. Co ty na to w ogóle, Magdaleno?
1: No tak wyrywałam się do tablicy z tym tematem, bo powiem szczerze, że dawno mnie coś tak w pierwszej refleksji nie zszokowało. A później oczywiście dotarły do mnie dwa elementy. Jeden, ty powrócę do tej pewnego rodzaju bańki, tak, życia w dużym mieście, bycia kobietą, bo skądinąd kobiety są nieco bardziej otwarte na aspekty związane z psychologią, psychoterapią i psychiatrią, bo trzeba szerzej, pewnie zaraz do tego dojdziemy, że o tych trzech zawodach ten raport traktuje. I w końcu jestem psychologiem, tak? No więc jakby znam to z własnego naturalnego podwórka. A druga myśl była taka, przypomniałam sobie, jak to moja córka, będąc w pierwszej klasie szkoły podstawowej, wypełniała ćwiczenia z polskiego, ucząc się pisać, i było takie pytanie, dwa pytania. Co chcesz w życiu robić? I ona napisała, chcę czarować. A później, kim chcesz zostać? I napisała, będę psychologiem jak mama. No więc jakby połączyć, chcę czarować i chcę być psychologiem jak mama, no to wychodzi na to, że jestem czarownicą rzeczywiście.
0: I może tak, bardziej to czarodziejką.
1: To jest drugi wariant, tego chcę, może warto się właśnie tego uchwycić. Niemniej jednak rzeczywiście to, co zacytowałeś, dokładnie to są cytaty, tak, no powielając to słowo. Czyli to czytanie w myślach, ta kontrola umysłów, to majstrowanie w głowie, a wręcz ogłupianie społeczeństwa. Z moich osobistych refleksji też przyznaję, że przez lata, kiedy mnie pytano za młodu, co studiujesz, a później kim jesteś z zawodu, jak ja mówiłam, że jestem psychologiem, to bardzo często padało, aha, to ja już z tobą nie rozmawiam. I znowu, żeby odczarować, i ta wspomniana córka moja, jedna czy druga, czy mąż, powiedzieliby, nie, ja jestem nadal normalnym, mam nadzieję, człowiekiem, członkiem tej rodziny. Natomiast rzeczywiście urosło i pewnie część środowiska być może, znaczy nie chcę w to wierzyć, może wycofam się z tego, ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że przynajmniej ja nie czytam w czyjejś głowie i nie mam zamiaru budować na tym swojej przewagi psychologicznej nad inną osobą, bo rzeczywiście to poczucie tej przewagi może być budowane. I tak, no także ten raport rzeczywiście on pokazuje bardzo konkretnie na liczbach, że uwaga, 70% z nas
0: unika gabinetów psychologa. Tak, no tak. To jest po prostu coś, co jest totalnie zaskakujące.
1: Niebywałe, absolutnie.
0: Polacy panicznie boją się psychologów, z tego raportu wynika, bo wierzą, że ci specjaliści właśnie potrafią czytać w myślach lub manipulować pacjentem. No i to jest naprawdę szokujący brak wiedzy o zdrowiu psychicznym w naszym kraju tak naprawdę.
1: Absolutnie tak, tam się pojawia jeszcze mnóstwo różnych mitów, łącznie z tym, że psycholog może wystawiać recepty na leki psychotropowe. Nie, my nie jesteśmy lekarzami. Natomiast kolejny aspekt to jest właśnie ta trudność w zniuansowaniu, czym jest profesja psychologa, psychoterapeuty, bo też w tych badaniach było wyraźnie powiedziane, że bodajże około połowa z nas uznaje, że psycholog równa się psychoterapeuta. No i jeszcze łączenie to z psychiatrią.
0: No to już w ogóle jest pomieszanie wszystkiego.
1: Z poplątaniem, tak jest, absolutnie tak. No i takie teorie spiskowe, tak, płynące za tym, że właśnie, że ten psycholog to chce mi zaszkodzić, że chce na mnie wpłynąć i później wykorzystać moją bezsilność. No absolutnie mnie to poraziło, chociaż jak wrócę, jeśli pozwolisz, do mojej psychometrycznej działki, to kolejna refleksja, która mi przyszła do głowy. Ja z tego czasu, to było 20 lat temu, wprowadzałam jako jedno z narzędzi psychometrycznych takie narzędzie służące diagnozie, metaforycznie rzecz ujmując, ciemnej strony osobowości. Ale znowu, żeby odczarować, żeby tutaj Lord Vader nam się z tym absolutnie nie kojarzył, to są takie pewne kontrproduktywne zachowania, takim okrągłym językiem mówiąc, które wymykają nam się spod kontroli w sytuacjach trudnych. Absolutnie one nie świadczą o jakimkolwiek zaburzeniu, tym bardziej chorobach, dotyczą one absolutnie zdrowej osobowości, ale pokazują, że takie cechy jak nadmierna kontrola, jak nadmierny sceptycyzm, nadmierna emocjonalność, nieufność, zdystansowanie, etc. Jest kilkanaście takich elementów. W portfolio naszych zachowań może występować. I teraz ta refleksja, którą chciałam się podzielić, ja zbadałam wówczas prawie 4000 Polaków, więc myślę, że próba przyzwoita. Okazało się, że jesteśmy wybitnie sceptycznym narodem, jako nacja, tak? Ja nie chcę generalizować, ale no tak wyszło, że rzeczywiście na tle innych kultur my jesteśmy mocno podejrzliwi, a szukamy drugiego dna. Ktoś jest dla mnie miły? Z całą pewnością czegoś ode mnie chce, tak? Pod tym uśmiechem coś się musi kryć. No historycznie my jesteśmy uwarunkowani tą naszą polską martyrologią, tak jest. Natomiast myślę, że to nie wspiera. To nie wspiera tego procesu i te teorie spiskowe i to podejście, że my psychologowie mamy tutaj jakąś wiedzę tajemną i czarujemy, tak? Jesteśmy jakimiś magami. Wraz z tą taką naszą domeną narodową, która też pokutuje, tak, w mediach to słyszymy, no mamy polaryzację, nie chcę wchodzić tu już na niebezpieczny grunt polityki. Niestety sprawia, że jest tak duża niechęć wobec psychologów. Druga rzecz, to my jesteśmy Zosiami Samosiami.
0: Tak, bo przecież co nam ktoś będzie mówił, jak mam sobie pomóc? Przecież ja sobie doskonale sam pomogę, sama sobie pomogę,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, że tak. I też ten raport panu pokazał, że ponad połowa z nas ma poczucie, że samodzielnie rozwiąże problem, z którym się boryka. Ale to jedno, jest jeszcze coś chyba gorszego. My myślimy, że problem sam się rozwiąże. Czyli przyśpimy go, tak? Uciszymy, staniemy jutro i będzie po sprawie. Albo wręcz, co psychologicznym językiem nosi nazwę wyparcia, myślimy, że nie mam problemu, tak? Czyli nie dopuszczamy do głowy tego, że tej pomocy potrzebujemy. I wspomniałeś na wstępie, jeśli mamy jeszcze chwilę.
0: Tak, mamy, oczywiście.
1: O tym, że ja edukuję też w zakresie bezpieczeństwa psychologicznego inteligentnych porażek i jestem wyczulona, przeczulona, nie wiem, jaki jeszcze tutaj można, jakiego czasownika użyć, na punkcie błędów. My nie dopuszczamy do swojej myśli porażek. Porażek, no właśnie, jakiego by tu słowa użyć? Błędów, niepowodzeń, one urastają do rangi absolutnego...
0: Góry lodowej.
1: Tak, i takiej etykiety, która nas definiuje. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dla nas pójście, dla nas jako społeczeństwa, czy tej części dużej społeczeństwa, pójście do psychologa oznacza słabość.
0: Klęska.
1: A jest to nic innego jak dowód na wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i dowód ogromnej odwagi. My się tego wstydzimy i tu uwaga, znowu gwiazdka, wstyd jest emocją, którą wymyślił człowiek. Zwierzęta się nie wstydzą. To myśmy ten wstyd wymyślili, mówiąc, oczywiście biorąc w cudzysłów to słowo wymyślili, a niestety to odium społeczne, a co ty jesteś wariatem? Idziesz do psychologa, jesteś nienormalny.
0: A co ludzie powiedzą, jak pójdę, nie? A co w moim gronie będą mówić o mnie, że ja chodzę do psychologa, że ja korzystam...
1: Nie dałeś rady sam?
0: Aha. Słaby jesteś.
1: Tak, jest. Tak, będziesz komuś się zwierzał w ogóle, to jest kolejny element, tak? Zażenowanie, właśnie etykieta wariata przysłowiowego.
0: Ale właśnie chcę wrócić jeszcze do tego, co powiedziałem. Słaby jesteś, to raczej dany człowiek mówi sobie sam takie stwierdzenie, bo sam sobie już robi diagnozę, a nie czeka na to, co inni na jego temat mają do powiedzenia, bo wydaje się, że człowiek dojrzały, człowiek, który rozumie ten temat, no nigdy nie określi kogoś miarem słabego, jeśli przydarzy mu się jakaś porażka. No porażki nam się zdarzają w życiu, błędy nam się też zdarzają. My nie jesteśmy idealnymi, nie jesteśmy jakimiś cyborgami, którzy funkcjonują bez żadnych wad i bez żadnych uwag, prawda?
1: Absolutnie, porażki nas uczą. Ja też zachęcam, tu wrócę do moich studentów, tak? Oni to potwierdzą, słuchając, moi poznańscy, nomen omen studenci, że ja im mówię, słuchajcie, no, prototyp, zanim Dyson stworzył ten ostateczny swój wspaniały odkurzacz, to tych prototypów, zdaje się, było 1527. Mamy absolutnie tyle możliwości do popełniania błędów, zanim przejdziemy do stworzenia czegoś naprawdę dobrego, ale wracając już do meritum naszej rozmowy, tak, nie ma tego przyzwolenia i jest pójście do terapeuty identyfikowane jako do terapeuty czy do psychologa, ale no, w tym przypadku już mówimy w szczególności o terapii, czasem też psychiatrii, bo niestety, jeżeli mówimy o zaburzeniach lękowych, depresyjnych, to tutaj już farmakologia musi wejść w życie. Dla mnie osobiście, i mam nadzieję, że choć jednego słuchacza uda nam się tą rozmową przekonać, jest przejawem absolutnej odwagi, wzięcia odpowiedzialności i zadbania o samego, samą siebie.
0: To jest profesjonalne podejście do własnego stanu psychicznego, do własnego zdrowia psychicznego. Tak mi się wydaje, że gdy mamy tego świadomość, to nie zamiatamy tego pod dywan, tak jak powiedziałaś, że to prześpimy i wszystko minie,
1: tak,
0: jak rękom odjął. No, wnioski tego raportu, one są takie naprawdę szokujące, tam naprawdę wychodzi z tego, że często osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy, może nigdy nawet się nie zgłosić do psychologa.
1: Absolutnie, absolutnie. I jakby tutaj widzimy to, na co zwróciłeś bardzo słusznie uwagę, że czasem to są te wewnętrzne opory, czasem to jest właśnie to odium społeczne, ale czasem też to jest element systemowy. Tak, znowu wrócę, w dużych miastach ta dostępność psychoterapii jest dużo, dużo łatwiejsza niż w małych miejscowościach. Poza tym czasem to jest też bariera finansowa, tak? I trzeba też otwarcie powiedzieć, że nie wszystkie osoby, mimo że terapia, no jednak to nie są, nie wiąże się z takimi kosztami jak jakieś inne komercyjne usługi, jednakowoż dla niektórych osób to może być też bariera nie do przejścia.
0: Ale pamiętam, że kiedyś ktoś tu na antenie u mnie powiedział w programie, że koszty później, które człowiek poniesie, gdy nie podejmie terapii, no są dużo większe niż gdyby ją podjął.
1: Absolutnie, absolutnie, ale trzeba do tego dojrzeć, trzeba to zobaczyć. I też, tak jak zapytałeś o te specjalizacje psychologiczne, to znowu jak wrócimy do aspektów związanych z psychoterapią, no to często jest takie wyobrażenie, że do terapeuty dochodzi ktoś, kto jest uzależniony, tak, od jakichś używek, ktoś, kto, nie wiem, jest przemocowcem w rodzinie, ma niebieską kartę i w ogóle, nie wiem, ma narzuconą terapię w ramach pewnego rodzaju resocjalizacji. Natomiast to niekoniecznie tak być musi. Każdy z nas się boryka z większymi lub mniejszymi problemami. Czasem to jest kwestia też takiej potrzeby zwyczajnego, jak już to dzisiaj padło w naszej rozmowie, zaopiekowania się sobą, może wygadania, może zestrzelenia trochę swojej perspektywy z perspektywą kogoś, kto stoi z boku, widzi to innymi i przede wszystkim profesjonalnymi oczami. A choć wyraźnie tutaj do tego rozróżnienia jeszcze warto dodać, że psychoterapeuta niekoniecznie musi mieć wykształcenie psychologiczne. Zresztą jesteśmy w momencie, tak jak wspominałeś, że właśnie był dzień 21 dzień psychologa, dzień walki z depresją, przed chwilą też w tym tygodniu miał miejsce. No i właśnie wchodzi ustawa o zawodzie psychologa, więc tutaj się już pewne rzeczy normują. Pozostaje też do pewnego uregulowania kwestia zawodu psychoterapeuty w dalszej kolejności. Natomiast chcę zwrócić naszym słuchaczom też uwagę na to, że czasami gubiony jest ten przedrostek psy, czyli pójdę do terapeuty. I oczywiście mamy szereg różnego typu terapii, natomiast bądźmy też świadomi, do kogo swoje kroki kierujemy, bo z jednej strony to jest niechęć i obawa przed psychoterapią, ale z drugiej, no to jest takie zjawisko też pewnego rodzaju, nazwijmy to psycho-washingu, tak? czyli takich domorosłych właśnie terapeutów, tak, którzy z psychoterapią, która jest związana z wieloletnią, zresztą bardzo też kosztowną szkołą, szkoleniem.
0: I certyfikowaniem, to musi być certyfikowany terapeuta, to też warto podkreślić, a nie ktoś, kto gdzieś tam sobie korespondencyjnie jakąś terapię zrobił, bo to, znaczy papiery terapeuty, bo to się nie da tak zrobić po prostu.
1: Absolutnie nie, więc tutaj też bądźmy czujni na to. Ktoś, kto się mami ekspertem, wcale nie będzie specjalistą wyszkolonym w danym zakresie, więc tutaj z punktu widzenia psychoterapii to jest szalenie ważne, żeby też mieć taką asertywność, tak, w odpytaniu tego terapeuty z nurtów, tak, oczywiście nie musimy wiedzieć, co oznacza każdy z nurtów psychoterapii, ale ten raport zresztą też o tym traktuje, ale często żyjemy w bardzo dużej niewiedzy, więc tutaj może być wykształcenie psychologiczne, ale na przykład może być też lekarz psychiatra, który jednocześnie jest psychoterapeutą, tych możliwości jest więcej, natomiast warto, żeby to też zweryfikować, no bo z jednej strony mamy czarownicę, wracając do tej metafory, ale z drugiej strony terapia to też nie magiczna różdżka, której za użyciem której w jeden dzień nagle my będziemy, tak jest, swoich problemów, tylko to jest proces wielotygodniowy, a czasem też wielomiesięczny.
0: Te wyniki tego raportu, bo jeszcze tutaj zacytuję, one wskazują, że w kontekście pomocy psychologicznej zmagamy się z wieloma stereotypami i brakiem wiedzy. Boimy się chodzić do psychologa, bo będziemy postrzegani jako wariaci. Nie wiemy, jak będziemy leczeni, czy diagnoza nie zrujnuje nam kariery. I to wszystko się wiąże z tym, że ten strach jest ważniejszy od tego, żeby sobie pomóc. No i mam nadzieję, że dzisiaj ta audycja troszeczkę chociaż odczarowała ten temat. Zaledwie dotknęliśmy czubeczek góry lodowej, jeśli chodzi o ten raport, ale mam nadzieję, że chociaż trochę nakreśliliśmy słuchaczom i słuchaczkom, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Magdo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka pracy i stresu w skrócie, bo tych tytułów to masz sporo. Dzisiaj moją gościnią była w audycji w Matni. Bardzo ci dziękuję za twoją profesjonalną wiedzę. Mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia albo zobaczenia jeszcze, to jeszcze lepiej by było. I jeszcze może nieraz będę cię gościł tutaj na antenie.
1: Z wielką przyjemnością skorzystam z zaproszenia. Jeżeli uznasz, że warto dalej eksplorować ten temat, to z przyjemnością zagoszczę. Tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że tym razem już nie na linii telefonicznej, tylko bezpośrednio w studio. Bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję słuchaczom. To była wielka przyjemność i ten czas minął mi niezwykle szybko. To taka refleksja zupełnie na boku.
0: Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, a jeszcze najlepiej do zobaczenia. To była audycja w Matni.
1: Pozdrawiam.
2: W Matni.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Oleńka, módlmy się za niego. A tamta obu rękoma zakryła oczy. Nie mogę, rzekła z wysileniem. I po chwili, zagarniając gorączkowo w tył włosy, które opadły jej na skronie, poczęła mówić zdyszanym głosem. Widzisz, nie mogę, ty szczęśliwa. Twój babinisz zacny, sławny przed Bogiem i ojczyzną. Ty szczęśliwa. Mnie się nie wolno nawet modlić tu. Wszędy krew ludzka zgliszcza. Żeby choć ojczyzny nie zdradził, żeby się króla sprzedać nie podjął. Ja poprzednio już wszystko przebaczyłam. W kejdanach, bo myślała, bo miłowałam go z całego serca. Ale teraz nie mogę. O Boże miłosierny, nie mogę. Chciałabym sama nie żyć i żeby on już nie żył. Na to Anusia. Za każdą duszę modlić się wolno, bo Bóg miłosierniejszy od ludzi i przyczyny wie, których ludzie często nie wiedzą.
2: To rzekłszy, klękła do modlitwy, a Oleńka rzuciła się krzyżem na ziemię i przeleżała tak aż do rana. Nazajutrz gruchnęła wieść po okolicy, że pan miecznik Bilewicz jest na laudzie. Na tę wieść, kto żyw był, wychodził witać, więc z lasów okolicznych wychodzili starcy z grzybiali i niewiasty z dziećmi małymi. 2 lata nie siał już nikt, ni orał w zaściankach. Same zaścianki były częścią spalone i puste. Ludność żyła w lasach. Mężowie w sile wieku poszli z panem Wołodyjowskim lub do różnych partii. Tylko wyrostkowie strzegli i bronili resztek dobytku i bronili dobrze, ale pod osłoną puszcz. Witano tedy miecznika jak zbawcę. Wielkim płaczem radości, bo tym prostym ludziom zdało się, że kiedy miecznik przyszedł i panna wraca do dawnego gniazda, to już musi być wojnie i klęską koniec. Jakoż zaraz poczęli wracać do zaścianków i zganiać półdziki dobytek z najgłębszych ostępów. Szwedzi siedzieli wprawdzie niedaleko, obwarowani szańcami w poniewierzu, ale wobec miecznikowej siły innych okolicznych partii, które można było przywołać w razie potrzeby, mniej już na nich zważano. Pan Tomasz zamierzał nawet uderzyć na poniewierz, aby cały powiat oczyścić. Czekał tylko, by jeszcze więcej luda zebrało się pod jego chorągiew, a zwłaszcza, by jego piechocie dostarczono strzelb, których znaczną liczbę mieli ukrytą w lasach domaszewicze myśliwi. Tymczasem oglądał się po okolicy, przejeżdżając od wioski do wioski. Ale smutna to była lustracja. W Wodoktach dwór był spalony i połowa wsi. Mitruny również. Wołmontowicze Butrymów, które swego czasu spalił Kmicic, odbudowały się po pożarze i dziwnym trafem ocalały. Za to Drożejkany i Mozgi Domaszewiczów były spalone do cna. Pacunele do połowy, Morozy całkiem, Goszczuny najsroższego losu doznały, bo i ludność była do połowy w pień wycięta, a wszyscy mężczyźni od starców do kilkunastoletnich chłopaków mieli z rozkazu pułkownika Rosy poucinane ręce.

niewoli. Całe Prusy jednym ogniem płoną. W kilka tygodni później jeszcze jedno groźne nazwisko poczęły powtarzać usta ludzkie. Nazwisko Babinicza. Babinicz głównie do Wiktorii pod Prostkami się przyczynił. Mówiono na całej Żmudzi. Babinicz księcia Bogusława własną ręką usiegł i pojmał. A dalej. Babinicz pali Prusy elektorskie. Idzie jako śmierć ku Żmudzi. Ścina. Ziemię a niebo zostawuje. W końcu zaś Babinicz taurogi spalił. Sakowicz uciekł przed nim i po lasach się kryje. Ostatni wypadek zaszedł zbyt blisko, by długo pozostać mógł wątpliwym. Jakoż wieść sprawdziła się w zupełności. Anusia Bożobochata przez cały czas, gdy te wieści dochodziły, żyła jakby w odurzeniu. Śmiała się i płakała na przemian, tupała nogami, gdy kto nie wierzył i powtarzała wszystkim, czy kto chciał, czy nie chciał słuchać. Ja pana Babinicza znam. On mnie z Zamościa do pana Sapiechy przywiózł. Największy to w świecie wojownik. Nie wiem, czyli pan Czarniecki mu dorówna. On to, pod panem Sapiechą służąc, całkiem księcia Bogusława w czasie pierwszej wyprawy pognębił. On, jestem pewna, że nie kto inny, pod Prostkami go usiekł. Da on panu Sakowiczowi i takim 10 jak Sakowicz, a Szwedów w miesiąc z całej Żmudzi wymiecie. Jakoż zaręczenia jej poczęły się prędko sprawdzać. Nie było już najmniejszej wątpliwości, że groźny wojownik zwany Babiniczem posunął się od Taurogu w głąb ku północy kraju. Pod Kołtyniami zbił pułkownika Baldona i oddział jego zniósł ze szczętem, pod Worniami wyciął piechotę szwedzką, która cofała się przed nim do Telsz, pod Telszami stoczył większą, zwycięską bitwę z dwoma pułkownikami, Normanem i Hudenskildem, w której Hudenskild poległ, a Norman z niedobitkami nie oparł się aż w Zagórach, na samej granicy żmudzkiej. Z Telsz ruszył Babinicz ku Kurszanom, pędząc przed sobą mniejsze oddziały szwedzkie, które na gwałt chroniły się przed nim pod skrzydła znaczniejszych załóg. Od Taurogów i Pałągi do Birsz i Wiłkomierza brzmiało imię zwycięzcy. Rozpowiadano o okrucieństwach, który się nad Szwedami dopuszczał. Mówiono, że wojska jego złożone początkowo z niewielkiego czambułu Tatarów i chorągiewki wolentarzy rosną z dnia na dzień, bo kto żyw biegnie do niego. Wszystkie partie łączą się z nim, a on ujmuje je w kluby żelazne i prowadzi na nieprzyjaciela. Umysły tak dalece były jego zwycięstwami zajęte, że wieść o klęsce, jaką pan Gosiewski poniósł od Steinboka pod Filipowem, przeszła prawie bez echa. Babinicz był bliższym i Babiniczem więcej się zajmowano. Anusia co dzień błagała miecznika, żeby szedł łączyć się ze wsławionym wojownikiem. Popierała ją i Oleńka, naglili wszyscy oficerowie i szlachta, którą sama ciekawość podniecała. Ale nie była to łatwa rzecz. Naprzód Babinicz był w innej stronie. Powtóre często zapadał tak, że po całych tygodniach nie było o nim słychać i wypływał znów razem z wieścią o nowym zwycięstwie. Po trzecie, wszystkie oddziały i załogi szwedzkie z miast i miasteczek, chroniąc się przed nim, zagrodziły wielkimi kupami drogę. Na koniec za Rosieniami pojawił się znaczny oddział Sakowicza, o którym przyniesiono wiadomość, że niszczy wszystko przed sobą straszliwie i mękami ludzi morząc o partię bilewiczowską ich bada. Miecznik nie tylko nie mógł ruszyć ku Babiniczowi, ale obawiał się, czy mu w okolicach Laudy nie stanie się wkrótce za ciasno. Więc sam, nie wiedząc co począć, zwierzył się Jurkowi Bilewiczowi, że ma zamiar w Lasy Rogowskie na wschód się cofać. Jurek wygadał się zaraz z nowiną przed Anusią, ta zaś poszła wprost do miecznika. Strójku najmilszy, rzekła do niego, bo tak nazywała go zawsze, gdy chciała coś na nim wydębić. Słyszałam, iż uciekać mamy. Zali to nie wstyd tak znamienitemu żołnierzowi pierzchać na samą wieść o nieprzyjacielu? Waćpanna, musisz we wszystko swoje 3 grosze wścibić, odrzekł skłopotany miecznik. To nie waćpanny rzecz. Dobrze, to się sobie cofajcie, a ja tu zostanę. Żeby cię Sakowicz złowił? Obaczysz, Sakowicz mnie nie złowi, bo mnie pan Babinicz obroni. Właśnie też będzie wiedział, gdzie waćpanna jesteś. Powiedziałem raz, że się nie zdołamy do niego przedrzeć, ale on może przyjść do nas, ja jego znajoma, żebym tylko mogła wysłać do niego list. Jestem pewna, żeby tu przyszedł, wprzód Sakowicza pobiwszy. On mnie trochę lubił, to by i nie odmówił ratunku. A kto się podejmie list zanieść? Przez pierwszego lepszego chłopa można posłać. A nie zawadzi, nie zawadzi. W żadnym razie nie zawadzi. Oleńka ma bystry rozum, ale i waćpannie go nie brakuje. Choćbyśmy się mieli tymczasem

Przed przeważną siłą w lasy uchylić zawsze będzie dobrze, żeby Babinisz przyszedł w tę stronę. Bo tym sposobem prędzej się z nim połączym. Próbuj, Waćpanna, posłańcy się znajdą i ludzie pewni. Uradowana Anusia tak dobrze zaczęła próbować, że tego samego dnia znalazła sobie aż dwóch posłańców. I to nie chłopów, bo jednego Jurka Bilewicza, drugiego Brauna. Obaj mieli wziąć po liście jednobrzmiącym, aby w każdym razie, jeśli nie ten, to ów mógł go wręczyć Babiniczowi. Z samym listem miała Anusia więcej kłopotu, lecz wreszcie napisała go w następujących słowach. W ostatniej toni pisze do Waćpana, jeśli nie pamiętasz. Choć wątpię, bo co byś tam miał, Waćpan, pamiętać? Abyś mi na ratunek przybył. Lecz tylko po życzliwości Waćpana, którą mi w drodze z Zamościa okazywałeś, śmiem się tego spodziewać, że mnie w nieszczęściu nie zaniechasz. Jestem w partii pana Bilewicza, miecznika rosieńskiego, który mi przytułek dał, bo jego krewną, pannę Bilewiczównę, z niewoli taurożańskiej wyprowadziła. Jego i na sobie oblega zewsząd nieprzyjaciel, a mianowicie Szwedzi niejaki pan Sakowicz, przed którego grzeszną natarczywością musiałam uciekać i w obozie szukać schronienia. Wiem, żeś, Waćpan, mnie nie lubił, choć Bóg widzi, nic nie uczyniłam złego, a życzyłam i życzę zawsze z całego serca. Ale i nie lubiąc, ocal biedną sierotę ze srogich rąk nieprzyjacielskich. Bóg za się wynagrodzi ci to stokrotnie, ja będę się modlić za Waćpana, którego dziś jeno dobrym opiekunem. Potem zaś zbawcą moim będę nazywała do śmierci. Gdy wysłańcy opuszczali już obóz, Anusia, bacząc, na jakie niebezpieczeństwa się narażają, zlękła się o nich i koniecznie zatrzymać ich pragnęła. Nawet ze łzami w oczach poczęła prosić miecznika, żeby im jechać nie pozwolił, bo listy i chłopi mogą zanieść, chłopom zaś i przedostać się będzie łatwiej. Lecz Braun i Jurko Bilewicz uparli się tak, że żadne przedstawienia nie pomogły. Jeden i drugi chcieli się w gotowości do usług przesadzić. Żaden zaś nie przewidywał, co go czeka, albowiem w tydzień później Braun wpadł w ręce Sakowicza, który kazał go ze skóry obedrzeć. Biedny zaś Jurko został zastrzelony za poniewierzem w ucieczce przed podjazdem szwedzkim. Oba listy wpadły w ręce nieprzyjaciół.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Między nami mówiąc.
1: Cześć, dzień dobry. Audycja Między nami mówiąc. Przy mikrofonie
2: Stanisław Bresz
1: i Antoni Cofta. A dzisiaj w naszej audycji znów w takim redaktorskim gronie, można powiedzieć,

0: powiedzieć tej lednicy. I właśnie może od razu, jak już tak powiedzieliśmy o tym tytule, to ja bardzo zwróciłem w tym roku uwagę na plakat. Dlatego, że jest taki bardzo, bym powiedział, taki estetyczny, taki wchodzi, wpisuje się w moją estetykę. Bardzo mi się podoba, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, to warto sobie gdzieś tam w internecie wyszukać.
1: To może go opiszmy, jak on wygląda.
0: No właśnie, i może też powiedzmy krótko, co ta symbolika na nim oznacza, bo możemy zobaczyć tutaj, co prawda ta kolorystyka jest taka wchodząca w niebieski, ale widzimy na głównym planie drzewo, którego gałęzie się rozchodzą, tworząc krzyż. Ten krzyż jest podobno właśnie tak celowo wpisany w to drzewo i widzimy, że na dole jest jakaś woda.
1: To mam takie wrażenie, jakby ten krzyż był właśnie początkiem, jakby on dawał życie, bo on ma te korzenie w wodzie, w rzece, a jednocześnie z tego drzewa krzyża też wyrastają nowe gałęzie i ptaki się wzbijają do lotu z tego krzyża, więc myślę, że jak najbardziej dużo symboli zawartych w tym plakacie, fajnie to wygląda. No i dobrze, oddaję to hasło.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, tam jest też ta woda na samym dole, która ma przedstawiać tą wodę chrzcielną, wodę lednicką. A te owoce właśnie i te ptaki, które widzisz, które ty zauważyłeś, to właśnie mają symbolizować to, co się przez te lata, przez te 30 lat, kiedy to drzewo, czyli ta lednica, można powiedzieć, rośnie, wzrasta się, rozwija, to co, te owoce, które przyniosło właśnie to spotkanie i to wydarzenie przez te 30 edycji, prawda?
1: No właśnie, Antek, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z lednicą, bo będziemy pewnie rozmawiać o tym, co się dzieje na tych polach lednickich podczas spotkania, ale warto chyba zacząć od takiego naszego osobistego doświadczenia, no bo w sumie i ty, i ja jeździliśmy na te spotkania i nawet przez jakiś czas trochę się włączyliśmy bardziej w jego tworzenie, więc myślę, że będziesz miał trochę tutaj do powiedzenia. Nie wiem, czy ty pamiętasz może swój pierwszy raz na lednicy, czy jesteś jednym z tych dzieci, które przyjeżdżały na lednicę od małego i już nawet nie pamiętają, kiedy to się zaczęło i w którym momencie był ten pierwszy moment, pierwsze zetknięcie z lednicą.
0: No właśnie, to jest bardzo trafnie zadane pytanie. Czy pamiętam moje pierwsze zetknięcie z lednicą? Nie pamiętam go, ponieważ moja mama była wtedy ze mną w ciąży, więc jakby obserwowałem, można powiedzieć, lednicę. Uczestniczyłem w lednicy, nie mogąc jej obserwować jeszcze, bo byłem w brzuchu mojej mamy.
1: To śmiesznie, bo to samo doświadczenie, tylko że właśnie w ten sposób byłem na pierwszej lednicy.
0: No właśnie.
1: Też z brzucha, także no nie powiem, jak to wyglądało. No ale to jest sobie ciekawe, że tak ten...
0: No właśnie, czyli ty byłeś na pierwszej lednicy, prawda? Pierwszej, która była w ogóle.
1: No jako ten płód, czy jak to nazwać, jako dziecko w brzuchu u mamy. Myślę, że nie, no miałem wtedy kilka miesięcy w tym brzuchu, więc no to jakby fizycznie byłem w tym miejscu, ale...
0: Ale opuściłeś jakąś lednicę? Pewnie tak, gdzieś tam w międzyczasie.
1: Znaczy, no tak, no potem pojechałem na taką pierwszą taką, już powiedzmy nie taką anegdotyczną, no to pojechałem, jak miałem jakieś może 14-15 lat, może... No, myślę, że to mogło być 14 lat. No i potem w sumie jeździłem dosyć regularnie. Od nas z parafii mieliśmy wyjazdy młodzieżowe i tam się zawsze zbierał autokar i jeździliśmy. No my tutaj z Wielkopolski to mamy o tyle dobrze, że no w zasadzie to dojazd z Poznania nie jest długi, dojazd tam z tej miejscowości mojej też nie jest zbyt długi. To tam to jest góra, powiedzmy, nie wiem, no godzina, półtorej, tak żeby to dojechać z Poznania, to się szybko się tam przejedzie, a generalnie mówię o tym dlatego, że na lednicy spotyka się ludzi, którzy dojeżdżają z innych w ogóle miejsc w Polsce, z Olsztyna, nawet z Małopolski, nawet z Podkarpacia, no i oni faktycznie muszą jechać cały dzień, ileś setek kilometrów, ta determinacja, żeby dojechać na miejsce, musi być większa, ale tak sobie myślę, że też ze względu na to, że ta determinacja, żeby tam dojechać, jest większa, to też może być to przeżywanie bycia w tym miejscu trochę głębsze i wiem, że do tego wątku przejdziemy za chwilę, ale myślę, że jakby no, na

0: naturalnie chciałbym wspomnieć o tym, jak to jest z doświadczeniem, bo my obaj jeździmy do TZ i wydaje mi się, że właśnie te wyjazdy takie z Polski, z której mamy około 1500 km do tej wioski we Francji, do wspólnoty braci, żeby tam dojechać do tego miejsca, gdzie oni są, no to to, że trzeba właściwie cały dzień w autokarze spędzić, a jak się nie jedzie autokarem albo, znaczy na autokarze, samochodzie, no to praktycznie tyle samo trwa, w samolocie trwa to krócej, ale wiadomo, że no podróż samolotem też jest męcząca, tym bardziej, że sama wioska nie jest jakiejś tam bezpośredniej bliskości lotniska, także wydaje mi się, że my tutaj przyjeżdżając z Polski do TZ przeżywamy to trochę głębiej, no bo wymaga to od nas większego takiego zaparcia, żeby znaleźć te trochę nawet więcej czasu, no bo jeśli jedziemy do TZ na tydzień, to jeszcze musimy dodać te dwa dni na podróż. No i wiadomo, że po takim całym, po tej prawie całej dobie spędzonej w autokarze, no to człowiek się czuje zmęczony i to jest takie dosyć takie też wymagające dla organizmu, żeby taką podróż spędzić, no ale te, które przedługawo o tym TZ zacząłem mówić, ale wydaje mi się, że warto w tym miejscu o tym wspomnieć, no bo właśnie gośćmi specjalnymi tegorocznego spotkania są bracia z TZ, no i myślałem tak, że ty byś chciał więcej opowiedzieć o tym.
1: No, znaczy myślę, że obaj jesteśmy mocno związani z TZ i dlatego też, no i właśnie, obaj jesteśmy mocno związani z TZ, obaj też, no, jesteśmy w jakiś tam sposób związani z Lednicą, więc to jest takie trochę połączenie tych dwóch światów, do których już należeliśmy, więc takie, można powiedzieć, takie combo, takie wzmocnienie tego. Ale tak, ale wydaje mi się, że taki motyw TZ na Lednicy pojawia się tak oficjalnie, tak w pełni, chyba po raz pierwszy. Wiadomo, że kanony z TZ się pojawiały nieraz, były śpiewane przez Holę Lednicką, i to prawda, ale chyba nie było tak jeszcze, żeby TZ było tak mocno akcentowane na Lednicy i myślę, że jest to też poniekąd związane ze zbliżającym się europejskim spotkaniem młodych w Łodzi, które odbędzie się na przełomie roku, zacznie się w grudniu, no na przełomie roku 26 i 27. Więc myślę, że to jest poniekąd właśnie związane z tym. I tak jak właśnie powiedziałeś, Lednicę nawiedzą bracia z TZ. Ja słyszałem, że będzie ich około 10 na czele z bratem Matthew, który jest obecnie przełożonym tej wspólnoty. I co ciekawe, będzie on miał też swoją właśnie tą konferencję. To będzie ta główna konferencja, która będzie się odbywała na tym, na całym, będzie głoszona na całe pole. Czyli ta główna, najważniejsza konferencja w ciągu tego dnia Lednicy.
0: Myślę, że warto, bo wspomniałeś o tym, że nie było wcześniej takiego spotkania, tak ja też sobie nie przypominam. Może było, nie wiem, w każdym razie to jest też trochę takie symboliczne, no bo cała ta, to co się dzieje w wiosce TZ, to że bracia ze wspólnoty przyjmują młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają przez cały rok i są na miejscu, to jest trochę, było trochę inspiracją dla ojca Jana Góry, który tą Lednicę zapoczątkował i te początki Lednicy też jakoś tam były związane czerpały z tego, co z tego dzieła braci z TZ, właśnie tych spotkań europejskich. Ty, Antek, wspomniałeś o tym, że w tym roku jest spotkanie w Łodzi i no, to jest trochę, zawsze jest takie wydarzenie, no bo tych spotkań w Polsce siłą rzeczy europejskich nie są one za często, no bo to jest tak, że cała Europa czeka, nie? Mamy Hiszpanię, mamy Niemcy, mamy Włochy, mamy inne kraje europejskie, mniejsze kraje bałtyckie, gdzieś tam kraje też na Bałkanach, tak jak ostatnio może Słowenia, nie wiem, czy Słowenia się zalicza do Bałkanów, ale o tą Europę Południową mi chodzi. No i ta Polska faktycznie, ona tak mniej więcej pewnie co raz na 10 lat gości spotkanie europejskie. Ostatnie spotkanie mieliśmy na przełomie roku 2019 i 2020.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc no to było około tam 7 lat temu. 7 lat temu, tak, dokładnie po 7 latach.
1: Tak, a poprzednie, jeszcze poprzednie to był Poznań.
0: Poznań.
1: 2009-2010, jeśli dobrze pamiętam. Czyli tak jak mówisz, właśnie to mniej więcej te 10 lat wcześniej.
0: Zobacz, jak ktoś się urodził na przełomie 2009-2010 roku, to w tym roku będzie miał 18 i będzie mógł już pojechać na spotkanie europejskie.
1: O właśnie.
0: Do Łodzi. No bo to jest od 18 lat, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak, tak, tak.
0: Także no, tu mamy kolejne nawiązanie do tych momentów bycia gdzieś tam jeszcze w brzuchu mamy i ale... potem jeżdżenia na takie wydarzenia już samemu.
1: Dokładnie, dokładnie. A to właśnie też jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, jak to wyglądało przy innych spotkaniach, które było z jakimś takim motywem właśnie przewodnim na Lednicy, ale w tym roku też jest taka ciekawa rzecz, że to spotkanie i ten program, bo właściwie ja myślałem, że to jest trochę poza programem, ale jak potem wyszukiwałem, przygotowywałem się do tej audycji i wyszukałem sobie program, to zauważyłem, że program zaczyna się już od 5 czerwca, czyli od piątku wieczorem, kiedy to odbędzie się modlitwa TZ w Katedrze Gnieźnieńskiej. I więc to jest też taki ciekawy moment, motyw, że rzeczywiście to spotkanie już, można powiedzieć, zaczyna się tego 5 czerwca. No właśnie, ten punkt jest nazwany jako czuwanie braci z TZ w Katedrze Gnieźnieńskiej. I też właśnie będziemy brali w tym udział, będziemy tam też organizacyjnie wspierać, więc też wszystkich, myślę, serdecznie zapraszamy, żebyście byli tam z nami, bo myślę, że warto, że to też taki jest no, ciekawy motyw, że zaczyna się właśnie tą modlitwą w Katedrze Gnieźnieńskiej i potem już zaczyna się dalsza część tego programu, 6 czerwca, od jutrzni w Katedrze Gnieźnieńskiej z udziałem prymasa Polski, czyli Wojciecha Polaka. I potem już taki, można powiedzieć, trochę bardziej nam już znany program lednicki, czyli otwarcie pól lednickich, strefa warsztatowa i formacyjna, która będzie trwała właściwie cały dzień. Potem o 12 jest Anioł Pański, prowadzony przez wolontariuszy misyjnych. No i koronka do Miłosierdzia Bożego, czyli taki już chyba klasyk, można powiedzieć, lednicki.
0: To są ci wolontariusze misyjni, którzy w tym roku wyruszają, to jest to posłanie, tak? Na misję, bo wiem, że różni tam wolontariusze, którzy ruszają między innymi z tego salezjańskiego wolontariatu, też jakiś czas temu gościliśmy Michalinę, która była na wolontariacie w audycji i no i to jest ten moment, w którym oni potem idą pod bramę Rybę z tymi flagami, czy to kiedy indziej się odbywa?
1: Wydaje mi się, że to jest trochę później, ale rzeczywiście to są ci sami wolontariusze, którzy to prowadzą właśnie. Tak, ale rzeczywiście jest ten moment też bardzo taki, bardzo ładny moment, kiedy idą z tymi flagami tych narodów, do których zostają posłani. Tak. No właśnie, i tak jak wspomniałem, będzie też konferencja właśnie brata Mafiu, czyli przełożonego wspólnoty z TZ. Będzie też podobno konferencja kardynała Grzegorza Rysia i biskupa Artura Ważnego. No i wiadomo, ten centralny punkt spotkania pod wieczór, czyli msza święta. I myślę, że to jest chyba taki najbardziej wyczekiwany moment na Lednicy, bo ona jest taka zawsze taka piękna, uroczysta i no robi wrażenie zawsze. Nie wiem, czy Stasiu pamiętasz, ale no, chyba dla mnie najbardziej taki zawsze poruszający jest ten moment, znaczy poruszający, ale tak, on tak bardzo długo trwa. Ta procesja wejścia, w której ci wszyscy księża idą takim tłumem i po prostu przez... No ona wiadomo, że idzie bardzo powolutku, ale ona potrafi trwać naprawdę pół godziny czasami.
0: No jest to organizacyjnie na pewno też duża rzecz, żeby ci wszyscy księża, którzy uczestniczą w tej celebracji, żeby weszli w odpowiednie miejsce, żeby też generalnie w ogóle cała ta msza jest taka uroczysta, może jest trochę ciężko się tak skupić na niej w 100%, no bo ona się dzieje gdzieś tam przed tobą, zwłaszcza jak nie masz miejsca z przodu pola i stoisz gdzieś tam z tyłu, to tam trzeba gdzieś tam patrzeć w tą, na te telebimy, ale myślę, że raczej jest duże zrozumienie wśród ludzi, że to jest ten ważny moment, że to jest chwila, w której powinniśmy się skupić i nie zajmować się jakimiś rozmowami czy czymś w tym stylu, tylko żeby się skupić faktycznie na tej mszy świętej, żeby być stuprocentowo zaangażowany, no i przeżywać to tak jak się powinno przeżywać mszę świętą. I w sumie tak jak mówisz o tej mszy świętej, to myślę, że warto też wspomnieć o tą oprawę muzyczną, i która tam towarzyszy tej całemu spotkaniu, i myślę, że możemy o tym porozmawiać, ale zróbmy teraz chwilę przerwy i właśnie posłuchajmy tego rocznego hymnu Lednicy, czyli utworu Wzrastam. Tradycyjnie utwór jest skomponowany i wykonany przez Siewców Lednicy, także posłuchajmy ich i wracamy za kilka minut.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj w audycji rozmawiamy o spotkaniu Lednica 2000, o 30. spotkaniu Lednica 2000, które już na początku czerwca, właściwie tradycyjnie w pierwszą sobotę czerwca, odbywa się na polach lednickich, w zasadzie gdzieś tam niedaleko Gniezna. Rozmawiamy o tym przed tą przerwą muzyczną. Wspomniałem o oprawie muzycznej i też ten utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, z tegorocznym hymnem Lednicy. I tutaj myślę, że możemy, jak już skoro o tej Lednicy rozmawiamy przez cały czas, myślę, że to też jest nieodłączna część właśnie spotkań, te hymny, które zostają z nami, które gdzieś tam też są śpiewane podczas spotkania. No i chyba z pamięci jesteśmy w stanie na pewno przywołać kilka tytułów, a jakbyśmy zobaczyli pozostałe, to byśmy umieli je zanucić, bo one są dosyć charakterystyczne. No i są wykonywane i są śpiewane podczas spotkania. A ciebie chciałbym, Antek, zapytać, no bo ty byłeś w Scholi Lednickiej. Powiedz, jakie to jest doświadczenie. W Scholi albo w chórze? W chórze.
2: Tak, to się właściwie nazywa Schola Lednicka, bo to właśnie na scenie funkcjonuje w ten sposób, że mamy siewców Lednicy, czyli tych właśnie ten band taki właśnie, który pisze te utwory i gra głównie właśnie tą taką, można powiedzieć, chrześcijańską muzykę rozrywkową, tak to bym nazwał. A za tą warstwę taką właśnie bardziej churalną, można powiedzieć, właśnie odpowiada Schola Lednicka. I Schola Lednicka właśnie, jak ja przynajmniej śpiewałem, no to już było dobrych parę lat temu, śpiewałem przez 3 lata z rzędu i rzeczywiście to było dosyć spora inicjatywa, ponieważ wtedy pamiętam, że chyba na tej scenie nas była około 100. To było zaraz przed pandemią. Więc ten skład był naprawdę spory i przyznam szczerze, że tak jak właśnie na co dzień śpiewałem w takiej małej parafialnej scholi, gdzie tam nas było zazwyczaj od tak no 8 do 15 osób, to jak stanąłem pierwszy raz na scenie, na próbach jeszcze wśród tych 100 osób, to ciarki przychodziły naprawdę, bo robi to ogromne wrażenie. Wiadomo, że to nie jest tak, że wszyscy po prostu śpiewają tam nie wiadomo jak perfekcyjnie, ale jakby cała ta masa tego głosu, tych wszystkich 4 głosów, w których śpiewa Schola Lednicka, to naprawdę robi ogromne wrażenie. Więc myślę, że jest to na pewno po pierwsze tak pod kątem muzycznym niesamowite doświadczenie, ale też tak duchowo właśnie, bo widzi się trochę tą Lednicę od zaplecza, więc troszeczkę inaczej się to przeżywa wszystko, widzi się to wszystko, co tam się dzieje właśnie, że tak powiem, na tym backstage'u. No ale też no, przeżycia są niesamowite. Jakby tak jak się patrzy od tyłu na scenę, na rybę, to też na pewno robi niesamowite wrażenie. Widać ten zachód słońca i często i w ogóle. Ale jeszcze inaczej jest, jak się stoi na scenie i się widzi cały tłum ludzi, który na przykład skacze i śpiewa, tańczy, modli się. To jest na pewno coś, czego nie zapomnę. Tak, więc to na pewno jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to też bardzo męczące, wiadomo, bo jednak na tej scenie się jest właściwie przez większość czasu i ten głos też się męczy. To też myślę jest takie doświadczenie, które jest nieodłącznie związane ze śpiewaniem w Scholi Lednickiej, czyli że następnego dnia po prostu głosu się nie ma.
1: A długo śpiewać, jakby tak podliczyć czas, w którym faktycznie śpiewacie, to ile to może wyjść?
2: Ojej.
1: To jest bardzo abstrakcyjne pytanie, nie?
2: No, ale rzeczywiście tego czasu jest dużo, bo w ciągu dnia, załóżmy, na tym polu może nie jest aż tak dużo, bo to są takie sesje, że czasem właśnie ci siewcy grają te utwory, my tam zawsze te refreny śpiewamy, a potem dopiero właściwie później się zaczyna taki bardziej intensywny czas, bo to jest i msza, i potem jest to czuwanie, więc to też wtedy jest dużo tego śpiewu i koronka, to w sumie cały czas schola też śpiewa, więc no jest dosyć intensywnie. To też właśnie bez przesady też nie jest jakieś nie do wytrzymania, bo wiadomo, gdzieś tam są te konferencje i tak dalej, to też jest czas, kiedy ta schola może sobie odpocząć i ma też swój namiot, gdzieś taką komfortową przestrzeń, gdzie może trochę odpocząć, więc nawet czasami jest to jednak bardziej komfortowe niż jak na przykład jakiś jest upał czy ulewa, jak w zeszłym roku zresztą. To, że ma się jakieś takie miejsce.
1: Ciekawe, czy w tym roku, aż z zaciekawienia sprawdzę.
2: Jaka będzie pogoda?
1: Dobra, przerwałem cię, przepraszam.
2: Tak, ale właśnie, ale jak już mówisz o tej pogodzie, to też jest taki ciekawy motyw, że bardzo często pada na Legnicy, ale zawsze po tym deszczu wychodzi słońce i jest piękny zachód. Zawsze jakoś mi się to jakoś kojarzy z tą Legnicą.
1: Co tak, prawda, ale w zeszłym roku to dosyć tak. było skrajne, bo
2: tak
1: no, co prawda ta ulewa nie trwała zbyt długo, z tego co... Nie, no dobra, trwała dosyć, ale była bardzo gwałtowna i,
2: tak jest.
1: I pamiętam, że równolegle też odbywały się tutaj inne wydarzenia w Poznaniu. Koncerty, chyba był ten festiwal
2: Zorza.
1: Mhm. I też było pełno potem wiadomości, bo tamten festiwal nie był odwołany, ale tak. po prostu było dużo relacji, że no, ta ulewa była dosyć zatrważająca, więc naprawdę no, ja szanuję, że organizatorzy się zdecydowali ewakuować, pewnie nie mieli innego wyjścia, bo to jednak się zbliżała burza, więc no...
2: Tak, ja też pamiętam, że my na tej Legnicy byliśmy i próbowaliśmy nagrać taką audycję właśnie, no można powiedzieć taką plenerową właśnie, taki reportaż troszeczkę z tej Legnicy. No i częściowo nam się udało, bo przeprowadziliśmy parę bardzo takich ciekawych rozmów i z Tomkiem Wolnym przecież i z Olkiem, naszym kolegą, który też właśnie był, działał w mediach Legnicy i był jednym z organizatorów. Ale pamiętam, że na końcówka tej audycji musieliśmy ją dograć już tutaj z Poznania, dlatego że wracaliśmy właśnie wcześniej i no, Legnica została przerwana.
1: Właśnie, była Legnica bez tego kulminacyjnego momentu, bez tego najważniejszego momentu, bez
2: tak,
1: Eucharystii.
2: Bez przejścia przez Rywę.
1: Bez przejścia przez Rybę, no właśnie, ale jak wspominasz te przejścia przez Rybę, bo ja przez pierwsze Legnice to nie przechodziliśmy przez Rybę, tylko od razu po tym, jak się kończyła, jak było to posłanie, tam, bo jest adoracja, po mszy jest adoracja, kończy się adoracja i jest to takie błogosławieństwo, pożegnanie, no i w zasadzie my wtedy się już zbieraliśmy z tego pola, ale no właśnie, ty mówisz, bo to jest w sumie takie zwieńczenie już spotkania. Wszyscy przechodzą przez Rywę i są kierowani do autokarów.
2: Mm-hmm. Tak. To jest taki...
1: No jest taki symbol, faktycznie jest to symbol, no bo no, mm-hmm. po coś ta ryba tam stoi.
2: Tak, dokładnie. Po coś tam się pojawiła. Ja myślę, że to też... Ja rzeczywiście tak samo jak ty. Często jak byłem właśnie gdzieś młodszy z rodzicami, czy potem też jak właśnie byłem w tym teamie medialnym, to rzeczywiście nie przechodziłem przez tą rybę. Tylko ze Scholą właśnie 3 razy przechodziłem przez rybę i to był też taki ciekawy moment, bo to wtedy po prostu był taki znak może też tego, że ta Legnica się kończy i to było takie... Nie, temu też towarzyszyło takie poczucie, że udało nam się dowieść to wydarzenie, że przeżyliśmy to, przetrwaliśmy i że było pięknie. I ja nawet w taki sposób to przejście przez Rybę odbierałem i to też właśnie było takie super, że my przychodziliśmy jako Schola razem, śpiewaliśmy jeszcze też wtedy idąc sobie, więc to też było takie, no takie bardzo na pewno warte zapamiętania moment taki. Który na pewno też gdzieś tam zapadł mi w pamięć bardzo. Też nie wiem czy kojarzysz, ale tam jest też taki motyw, że no, często na tej rybie, ta ryba jest jakoś tak ładnie ozdobiona kwiatami, tulipanami, jest pełno tych kwiatów zazwyczaj. I pamiętam, że zawsze właśnie wolontariusze i harcerze rozdają te kwiaty tym ludziom, którzy przychodzą. I to też jest taki właśnie fajny moment, kiedy można zabrać kawałek tej Legnicy ze sobą do domu.
1: No to jest jakiś symbol też faktycznie, no.
2: A ty właśnie, Stasiu, jak wyglądały te twoje przygody? Bo ty też nieraz byłeś w różnych rolach, prawda, na Legnicy.
1: No to prawda, w zasadzie przez te pierwsze lata, które przyjeżdżałem, tak jak wspomniałem wcześniej, od jakiegoś takiego wieku 14 lat, 15, no to przyjeżdżałem jako uczestnik i tam gdzieś zawsze staliśmy bliżej chyba tyłu, bo też nie przyjeżdżaliśmy od początku, ale no, uczestniczyłem w tych spotkaniach jako taki zwykły uczestnik. Potem trochę się zacząłem bardziej angażować, bo w jednym roku byłem przewodnikiem, taką osobą, która stała z pochodnią podczas udzielania Komunii Świętej, podczas mszy świętej. Są ci przewodnicy, którzy właśnie po tym można poznać, gdzie jest ksiądz z komunią, bo tam stoi przewodnik z tą płonącą pochodnią. No i potem trochę też medialnie rok albo dwa się tam angażowałem jako takie wsparcie przy kontakcie z mediami, więc no to też było doświadczenie takie ciekawe, jak mogłem być na polu letniskim dzień wcześniej, gdzieś tam pomagać przy organizacji. Pamiętam, że pomagałem przewozić tą wielką monstrancję, tą monstrancję, która ma tam chyba z 1,5 metra nawet, tą wielką monstrancję, która potem jest podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu już wieczorem w sobotę, to gdzieś tam trzeba było ją przewieźć i z tym pomagałem. A wspominam o tym dlatego, że właśnie ten dzień wcześniej na Lednicy też się dużo dzieje, są takie gorączkowe trochę przygotowania, wszyscy starają się przypomnieć, co gdzie powinno być, co skąd wziąć i jak to wszystko dograć, no bo to też jest wydarzenie, które odbywa się na taką skalę raz w roku. Wiadomo, że są te letnice jeszcze seniora, są inne wydarzenia, ale one nie przyciągają, mimo tego, że są ważne, no to jednak nie przyciągają takiej liczby osób, co ta letnica, co to spotkanie młodych i no jest to coś, co powoduje, że jest wymagana dosyć duża organizacja tego wszystkiego. Mam na myśli, że jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi, harcerze, inne służby. No w sumie też mogę podać przykład z mojej pracy takiej zawodowej, no bo zajmuję się tam projektowaniem sieci dla operatorów komórkowych, no to z tej perspektywy też wiem, że jakby są rzeczy, które musimy też przygotować, żeby to też z takiej strony technicznej dobrze działało, żeby tam było odpowiednie pokrycie sygnałem, zasięgiem. No ty, Antek, pewnie kojarzysz, że gdzieś tam za rybą, właściwie w okolicy tego centrum duszpasterskiego, tego budynku, jest postawiona taka wieża mobilna i tam też są anteny, no i tak w sumie z perspektywy mojej pracy zawodowej to też mogę powiedzieć, że no tam też coś trzeba zrobić, nie? Żeby to wydarzenie jakoś tam żeby dobrze to wszystko dograło. No i właśnie ta koordynacja, taki przykład właśnie, że oprócz tego tam dosyć dużo innych ludzi musi też pracować, nie do końca związanych z tym wydarzeniem, ale to pokazuje, jak dużo ludzi jest zaangażowanych, żeby to spotkanie odbyło się sprawnie, żeby było bezpiecznie, żebyśmy wszyscy mieli kontakt z resztą świata. No i właśnie spojrzenie na to z innej strony, takiej właśnie i tej piątkowej, i tej gdzieś tam przy kontakcie z mediami, spowodowało, że no inaczej spojrzałem na Lednicę jako na wydarzenie większe, to wszystko jakoś, większy szacunek to zaczęło we mnie wzbudzać. Wiadomo, że szacunek zawsze miałem, ale jakby spojrzenie na to z perspektywy ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam decydują o tym, o czym będziemy w tym roku mówić, o czym będzie, jaki będzie motyw przewodni, jaka będzie symbolika, no bo to też musi ktoś wymyśleć. I to też jest przemyślana sprawa i no jakby jak się jest bliżej, to faktycznie się bardziej czerpie z tego i więcej się zapamiętuje i jest to takie też bardziej... To taka forma zaangażowania w to wydarzenie też powoduje, że się więcej z niego zyskuje samemu.
2: No właśnie, bo to jest, tak ładnie o tym powiedziałeś, że ja bym to tak ładnie ujął w takim stwierdzeniu, że młodzi dla młodych, bo to rzeczywiście tak wygląda, że to zaangażowanie młodych ludzi przekłada się na to spotkanie i gdyby nie te rzesze właśnie wolontariuszy, no to by tego wszystkiego nie było. I to jest też rzecz, która bardzo mi tak rezonuje z tym TZ w tym przypadku, bo TZ też jest takim miejscem, gdzie właściwie mamy tych ludzi, którzy przyjeżdżają, tych uczestników tych tygodni właśnie w TZ, ale wielką pracę wykonują tam wolontariusze, którzy tam są na miesiąc, na dwa, na trzy czy na rok czasami. Więc to jest są takie podobieństwa. I no myślę, że warto właśnie docenić tą pracę tych wolontariuszy, których jest naprawdę wiele, czy właśnie tych, którzy śpiewają, czy tych, którzy tańczą, czy tych, którzy właśnie wskazują nam drogę, czy właśnie wydają posiłki, czy cokolwiek innego jeszcze tam robią. Więc naprawdę to jest ogromna praca i myślę, że warto to docenić. I tak, i też może właśnie jak ich zobaczymy na lednicy, to przybić jakąś piątkę, czy podziękować za to, że się angażują. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. I myślę, że możemy powiedzieć, że zobaczymy się w piątek w Katedrze Gnieźnieńskiej, najpierw na tym czuwaniu z braćmi z TZ, a później w sobotę na lednicy, na polach lednickich. Stasiu, będziesz czy nie w tym roku?
1: No myślę, że będę, a jak nie będę, to na pewno gdzieś tam duchowo będę też o tym myśleć.
2: Tak, my na pewno będziemy w ten piątek mocno wspierali właśnie braci podczas tej modlitwy i też was zachęcamy do tego, żebyście byli i wsparli nas też pięknym śpiewem, bo to myślę jest to, co tak buduje właśnie to piękno tych modlitw, tego czuwania TZ. Także jeszcze raz dziękujemy wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami, że słuchaliście i widzimy się w Gnieźnie i na lednicy.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia też przy kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie powiemy przede wszystkim o uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W dzisiejszym magazynie będą też dwa zaproszenia. Pierwsze na muzyczne wielbienie do Kieksza, drugie natomiast to zaproszenie skierowane przede wszystkim do panów na męską pielgrzymkę do Tulec. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, weźmie udział w centralnej procesji miasta Poznania z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania wyruszy tradycyjnie z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała po mszy świętej o godzinie 10 odprawionej przez arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego. Procesja przejdzie następnie ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Kazania przy trzech ołtarzach wygłosi ksiądz dr Piotr Szymański, natomiast przy czwartym ołtarzu przed katedrą na Ostrowie Tumskim kazanie wygłosi arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
2: Procesje eucharystyczne w naszej archidiecezji w mieście Poznaniu odbędą się tak jak zwykle we wszystkich parafiach. W Poznaniu mamy też zawsze piękną, tak zwaną centralną procesję Bożego Ciała, która wyrusza z sanktuarium przy ulicy Strzeleckiej, Krakowskiej, sanktuarium Bożego Ciała i przechodzi ulicą Garbary Wielką i Chwaliszewo na Ostrów Tumski w Poznaniu. W tym roku będzie w czasie tej procesji obecny także gość specjalny, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, który poprowadzi procesję i wygłosi kazanie przy ostatnim, czwartym ołtarzu na placu katedralnym. Procesja wyrusza po mszy świętej o godzinie 10. Msza święta tradycyjnie sprawowana jest w Kościele Bożego Ciała i potem przechodzi do czterech ołtarzy. W tym roku tematem centralnym jest oczywiście hasło roku duszpasterskiego, czyli uczniowie misjonarze, i wokół tego hasła przewodniego zbudowane są także hasła przy pozostałych ołtarzach, czyli idźcie i głoście, umocnijmy chlebem życia, z Chrystusem w świat. Zachęcamy do tego, żeby w procesjach Bożego Ciała w naszej archidiecezji uczestniczyć i zapraszamy też na tę specjalną, szczególnie kolorową, barwną, piękną procesję z udziałem także dzieci sypiących kwiatki i osób duchownych, osób życia konsekrowanego, bamberek w Poznaniu, która przejdzie właśnie z Kościoła Bożego Ciała na plac katedralny.
1: Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia to główne tematy 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w dniach od 8 do 10 czerwca w Łomży. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak, poinformował, że głównym tematem czerwcowego zebrania będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupi będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej.
3: Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia to główne tematy 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w dniach od 8 do 10 czerwca bieżącego roku w Łomży. Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce. Miejscem czerwcowego zebrania plenarnego jest diecezja łomżyńska z uwagi na stulecie jej erygowania. Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Głównym celebransem, który wygłosi homilię, będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego

0: zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Mszy świętej w tej świątyni przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
1: Edukacja zdrowotna podważa całą wizję wychowania opartą na prymacie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz na prymacie rodziny, wskazywał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. Podkreślił on, że Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwko wychowaniu do troski o zdrowie własne czy zdrowie innych. Od zawsze Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie, gdy wierzymy, że życie jest darem Pana Boga i że ciało jest świątynią Ducha Świętego.
2: Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwko wychowywaniu do troski o zdrowie własne czy zdrowie innych. Od zawsze Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie, gdyż wierzymy, że życie jest darem Pana Boga i wierzymy, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. I troska o zdrowie jest konieczna i absolutnie w żaden sposób nie możemy jej odrzucić. I chcę też powiedzieć, że w tych propozycjach ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tych projektach podstaw, jest wiele treści dobrych, takich jak troska o zdrowie fizyczne, o higienę psychiczną, walka z uzależnieniami, profilaktyka. To są treści bardzo dobre i bardzo potrzebne. I my to widzimy. Jednocześnie w tych proponowanych treściach są pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Chodzi o to, że w całości, gdy patrzymy na treści, na podstawy programowe, to zostaje tam naruszona nadrzędna wartość małżeństwa i rodziny. A ta wartość małżeństwa i rodziny jest zagwarantowana przez Konstytucję, paragraf 18. I my nie jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej, tylko jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej w takiej formule, w takich treściach, jak są proponowane, widząc jednocześnie rzeczy dobre. Nie ma tej nadrzędnej wartości małżeństwa i rodziny jako związek mężczyzny i kobiety, złączonych miłością, która jest darem z siebie, gdzie jest otwartość na życie i gdzie jest tworzenie rodziny. Tej nadrzędności nie ma. I samo wyłączenie modułu o edukacji seksualnej nie rozwiązuje problemu. Tu nie chodzi o techniczne wyjęcie pewnych treści, bo to nie rozwiązuje problemu. Zastrzeżenia są tego rodzaju, że ta edukacja zdrowotna podważa całą wizję wychowania opartą na prymacie właśnie małżeństwa jako związku i mężczyzny i na prymacie rodziny jako wspólnota matki, ojca i dzieci. I seksualność, ona jest wartością pozytywną, ale ona musi być wkomponowana w całą wizję małżeństwa i rodziny, jeśli rodzina i małżeństwo ma wartość nadrzędną, co chroni Konstytucja. I seksualność powinna mieć ukierunkowanie prorodzinne. Nie zgadzamy się z tym, że jest ta seksualność ukazywana jako taki indywidualistyczny aspekt nauki o zdrowiu, oderwany od małżeństwa i rodziny. Musi być, tak uważamy, ukierunkowanie prorodzinne. Nie możemy traktować seksualności jako taki obszar tylko patrzenia medycznego, indywidualistycznego, jako nauka tylko o zdrowiu, seksualność. Bo seksualność to jest coś więcej i to jest coś naprawdę pięknego też. I seksualność musi być włączona w kontekst miłości małżeńskiej i rodzinnej. To, czego nam brakuje, my dzisiaj nie ukazujemy piękna rodziny. Potrzeba nam ukazywania piękna rodziny, bo rodzina to jest największy skarb, jaki człowiek ma na ziemi.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na muzyczne wielbienie, które odbędzie się 13 czerwca wieczorem nad brzegami Jeziora Kierskiego.
2: Dobrochna Martenka,
3: Ola Siwińska,
4: Ryszard Sklepik.
1: A spotykamy się, żeby porozmawiać o inicjatywie, myślę, naszym słuchaczom już dobrze znanej, bo już nie pierwszy raz zapraszamy do tego, aby w sobotę, 13 czerwca, odwiedzić Kiekrz.
2: Tak, zapraszamy wszystkich słuchaczy, rodziny słuchaczy, krewnych słuchaczy, parafian słuchaczy, wszystkich do Kiekrza nad Jezioro Kierskie, do parafii świętego Michała Archanioła i w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na wielbienie Chrystusa Eucharystycznego przed kościołem na godzinę 19.
3: I to już po raz czwarty.
2: Tak.
3: Zapraszamy.
1: To zanim powiemy, jak to wielbienie będzie w tym roku wyglądało i przebiegało, to przypomnijmy, jaka była w ogóle idea tego wydarzenia.
2: Ideą wydarzenia było uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czyli i wyjście z kościoła do ludzi w świat z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. I to była pierwsza idea, która zrodziła się, no nie ukrywam, w moim sercu lata temu. Ona dojrzewała i 4 lata temu udało się ją już zrealizować w Kiekrzu.
1: I tak to trwa po raz czwarty, czyli wniosek taki, że jest takie zapotrzebowanie, że jest potrzeba na tego typu inicjatywę, na tego typu wielbienie.
3: Widzimy, że tak. Taka potrzeba jest w naszym sercu, taka potrzeba jest w sercach parafian, którzy mówią, że czekają na to wielbienie razem z nami. Widzimy też z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Widzimy, że przyjeżdżają goście z sąsiednich parafii. Nawet w którymś roku podjechał autokar z pielgrzymami, więc z dalszych regionów Wielkopolski też do nas dojeżdżają. Także ta potrzeba jest w ludziach.
1: W pięknych okolicznościach przyrody, miejscu.
4: Co warto dodać, nasz Kiekrz, właśnie to, co tutaj pan wspomniał, piękne miejsce, natomiast jest potrzeba ludzi spotkania się, wyjścia z domów, spotkania się razem, wspólnie i właśnie publicznej akceptacji, publicznego uwielbienia Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. To jest bardzo ważne, bo możemy się modlić w kościele, możemy się modlić w domu, możemy inne formy przyjąć modlitwy, uwielbienia, pieśnią, tańcem. Natomiast chodzi właśnie o takie publiczne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. To jest bardzo ważne.
1: No i to, co właśnie przed chwilą wspomnieliśmy, w takich okolicznościach przyrody, w takim miejscu, to się przeżywa pewnie zupełnie inaczej.
2: Tak, Kiekrz jest pięknym miejscem. Miałam ostatnio gościa z Beskid, naszych gór pięknych, który przyjechał niespodziewanie do Kiekrza i powiedział takie zdanie, że gdyby musiał mieszkać gdzieś w Poznaniu albo pod Poznaniem, to by chyba wybrał Kiekrz, tak mu się spodobało u nas. I to jest też miejsce piękne, dlatego że mamy dwa jeziora, jedno duże jezioro Kierskie i małe jezioro Kierskie. Nasze wielbienie odbywa się przy dużym jeziorze Kierskim, bo przed kościołem parafialnym, ale nad małym jeziorem Kierskim święta Faustyna miała objawienie i tam Pan Jezus jej powiedział, bo ona tak się zachwycała tym Kiekrzem, powiedział jej: kochana, tu jest pięknie, ale w niebie to dopiero jest pięknie i tam dla ciebie przygotowałem coś niesamowitego, czego nie jesteś w stanie sobie nawet tutaj wyobrazić. I ten Kiekrz został tak naznaczony właśnie tym, skoro Pan Jezus powiedział, że tam jest pięknie, to znaczy, że naprawdę jest to miejsce, no, nasze miejsce na ziemi, myślę, tutaj mówię za kolegę i za koleżankę na pewno. I dlatego my bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy tam do nas.
1: Tym bardziej, jeśli ktoś jeszcze nie był, nie miał okazji zobaczyć, jak tam wygląda, no to tym bardziej powinien się pojawić 13 czerwca.
4: to wydarzenie, o którym powiedziała Dobrochna, czyli ukazanie się i rozmowa Pana Jezusa z Faustyną, już dzisiaj świętą Faustyną, miało miejsce latem 1929 roku. I te dwa miejsca właśnie, Jezioro Małe Kierskie, przy którym też odbywają się uroczystości, msze polowe i właśnie ten plac przed kościołem, gdzie jest to wielbienie dzisiaj, od setek lat przyciągają ludzi. I mamy ten przywilej właśnie, że jesteśmy na tych miejscach również my, mieszkańcy Kieksza, parafianie kierscy. To jest piękne po prostu, że buduje to naszą wspólnotę.
1: Dlaczego warto jeszcze pojawić się na tym wielbieniu? Co tam się będzie konkretnie działo? Jak to będzie wyglądało?
3: Oprócz wielbienia muzyką i śpiewem, będziemy też wielbić Jezusa Eucharystycznego tańcem, modlitwą, ciszą, właśnie takim byciem razem ze sobą.
2: Na scenie będą muzycy, poznańscy głównie muzycy, którzy spinają całość, natomiast główną jakby grupą wykonawczą to jest Orkiestra Lekarzy działająca przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, Operacja Muzyka oraz chór parafialny nasz kierski, Któż jak Bóg. I właśnie to włączenie się melomanów, amatorów, którzy na tej scenie są, przy pomocy muzyków, tworzy też niesamowitą atmosferę. My już na próbach przeżywamy bardzo takie, myślę, że mini rekolekcje, jakby modlimy się tymi utworami, próbując. To nas też bardzo fajnie spaja i tworzy relacje. Całość poprowadzi nasz już nie pierwszy raz zresztą Franek Cofta z Natalią Dukiewicz, którzy pięknie słowem będą łączyć całość i prowadzić nas właśnie od drogi ucznia Chrystusa do już misjonarza Chrystusa, który ma iść i głosić tą miłość, którą dostajemy właśnie od Jezusa Eucharystycznego. Czego się uczymy od Jezusa Eucharystycznego? No tu można by cały wachlarz pięknych cech wymienić. Będziemy to rozważać również. Będą też z nami goście, którzy troszkę też w życiu swoim idą do ludzi, pomagają ludziom, są z ludźmi, jakby są w misji i będą też się dzielić z nami takim doświadczeniem. A na końcu naszej adoracji, naszego wielbienia, po repozycji Najświętszego Sakramentu, tak jak w Ewangelii mamy opis, jak Jezus posłał uczniów i potem oni wrócili i tak z radością się dzielili i opowiadali Jezusowi, co tam się wydarzyło, no to my też chcemy właśnie w taką radość wejść już, uwielbienia, radości też ze zmartwychwstania Jezusa, z tego, że jesteśmy zbawieni, że możemy wszyscy razem cieszyć się tym, że dążymy tak naprawdę do ojczyzny, która już tych naszych trudów nie będzie tam i będziemy się wszyscy razem cieszyć i wielbić już wiecznie.
1: Ja trochę przewrotnie teraz zapytam, bo większości osobom adoracja Najświętszego Sakramentu kojarzy się z ciszą, spokojem, skupieniem, właśnie zamkniętą świątynią, a tu jest zupełnie inaczej. Radość, śpiew, taniec, da się to połączyć?
3: Zauważamy, że tak. I widzimy to w sumie od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Widzimy w ludziach różne potrzeby. I wydaje nam się, że jest miejsce na ciszę i na to, aby adorować Najświętszy Sakrament właśnie w kościele. Tylko ze swoją wewnętrzną modlitwą, ze swoim wewnętrznym słowem, z taką wewnętrzną rozmową z Panem Jezusem. Ale to, co powiedział Rysiu, że jest też czas na to, aby adorować Jezusa Eucharystycznego wspólnie, razem. Cieszyć się tym. Pokazywać Mu właśnie, okazywać tą chwałę z taką radością, spontanicznością. Podczas wielbienia pojawia się dużo dzieci. I one nie są w stanie przez dłuższy czas usiedzieć spokojnie w miejscu. One są bardzo spontaniczne i widzimy, że tutaj wstają, tu biegają, tutaj klaszczą, siedzą na kocykach, I to też jest piękne. Widzimy też różne reakcje ludzi. Ludzie się wzruszają, ludzie płaczą, ludzie się śmieją. Też spontanicznie całkiem wstają, unoszą ręce w górę. Więc chyba każdy sposób na wielbienie Pana Boga jest dobry. Tak mi się wydaje.
4: Jeśli mogę coś dodać od razu, chciałbym się podzielić taką moją refleksją, moim przeżyciem. W ogóle skąd u mnie wielbienie się wzięło, czy jak sobie wspomnę, czy teraz, jak wspomnę sobie o moich pierwszych doświadczeniach z wielbieniem. Miałem ten przywilej, że chodziliśmy tutaj do Brochna też na pierwsze pielgrzymki na Jasną Górę. I było coś takiego, że był wieczorek wielbienia na każdej pielgrzymce. Ale to był wieczorek wielbienia. Tutaj jest w Kiekszu wielbienie. Przez duże W bym powiedział. Natomiast moje doświadczenia z tym wieczorkami wielbienia były różne. Bo tak, szliśmy na pielgrzymkę. Był cały trud, całodzienny trud marszu, modlitwy, różańca i tak dalej. I teraz pytanie powstawało, czy jeszcze jest potrzeba, żeby wieczorem iść po rozmowie z gospodarzami, po rozmowie z ludźmi, na którzy nas cały rok czekali, żeby jeszcze iść do kościoła na jeszcze wielbienie. Więc jako nastolatek, 13-14 lat, różnie do tego podchodziłem. Myślałem, że no przecież cały dzień szedłem, wielbiłem Boga, to po co jeszcze dodatkowo wielbienie? Ale jak dzisiaj patrzę na ten z perspektywy czasu, doświadczenia, na te wydarzenia, które wtedy się odbywały, to uważam, że dobrze, że zrobiłem, że poszedłem na to wielbienie właśnie do kościoła, gdzie był właśnie wystawiony Najświętszy Sakrament i wtedy tylko modliliśmy się śpiewem, ale mogliśmy patrzeć właśnie na ten sakrament, na Pana Jezusa. I to, co dzisiaj jest u nas w Kiekszu, co będzie za dokładnie 10 dni w Kiekszu teraz na miejscu, na placu przed kościołem, też jest podobne. I też to, co tu koleżanka moja powiedziała, szanowna, ludzie w różny sposób to przeżywają. Ja, jeśli też mogę powiedzieć, przeżywam to, staram się skupić właśnie na Panu Jezusie tylko i wyłącznie, ponieważ na placu są setki osób, niemalże 1000. Coś się dzieje, dużo się dzieje. Jest muzyka, która ma pomagać. Ona nie ma być w centrum, ma pomagać. I tak jest właśnie. Tutaj nasza kierowniczka artystyczna o to już zadba, że pomaga nam się modlić, pomaga nam się wielbić. Czy pomaga wielbić Pana Jezusa. Natomiast ja staram się skupiać na Najświętszym Sakramencie, patrzeć jak najczęściej i po prostu wielbić sercem, umysłem. Może nie podnoszę, chociaż też na samym końcu podnosimy ręce, bo naprawdę no, dzieje się dużo. Trzeba być, zachęcamy, żeby być właśnie, bo to się nie da opowiedzieć o tym. Możemy tylko zachęcać, ale żeby tam przyjechać, żeby być z nami. To jest ważne.
1: Czyli jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania, jak to jest, czy faktycznie to ma sens, to po prostu najlepiej przyjechać 13 czerwca do Kieksza.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: To na koniec krótko, już tak typowo organizacyjnie. Powiedzmy, gdzie, co, jak, o której, jak to będzie wszystko po kolei przebiegało?
3: Dobrze, to rozpoczniemy mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 18. Mogę dodać, że tutaj angażujemy w tym roku również dzieci do śpiewu. Dzieci przygotowują oprawę muzyczną mszy świętej. Później będzie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła i około godziny 19 rozpoczniemy właśnie wielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie na polanie przed kościołem.
2: Tak, nie potrzeba brać żadnych śpiewników, modlitewników. Zadbamy o to, żeby tekst był widoczny. Teksty pieśni raczej znanych, większość to są pieśni, które znamy czy z wielbień różnych, czy z, są to dawne pieśni liturgiczne, przerobione aranżacyjnie, troszkę bardziej współcześnie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich.
4: Co warto dodać, patronat honorowy nad tym wydarzeniem pięknym objął arcybiskup, nasz metropolita Zieliński. Kierownikiem duchowym jest ksiądz Damian Koper, już od zawsze. Kierowniczką artystyczną, jak zawsze, Dobrochna Martenka.
1: Do której powinniśmy sobie czas zarezerwować?
2: Zwykle koło 2-2,5 godzin wielbimy. Potem w zależności od chęci przybyłych trwa to dłużej lub krócej.
1: Pogoda gwarantowana.
2: Modlimy się od roku.
1: To na koniec raz jeszcze zapraszamy. 13 czerwca wszyscy widzimy się w Kiekszu.
2: Zapraszamy.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: No i jeszcze jedno zaproszenie, tym razem jest to zaproszenie skierowane głównie do mężczyzn. 21 czerwca odbędzie się bowiem 23. archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Tulec.
2: No my jesteśmy bractwem świętego Józefa, a powiedzmy, święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny i pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do Sanktuarium Tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium w centrum Poznania, świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium, dlatego niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
1: Trudno było panów przekonać, zachęcić do tego, żeby w ogóle zacząć organizować taką pielgrzymkę, żeby znaleźć chętnych i potem wyruszyć w trasę?
2: To znaczy, pomysł właściwie tak wybrzmiał z ust kustosza Sanktuarium Tuleckiego, księdza Mariana Libery, kiedy pewnie w przenośni zabiegał o to w czasie powiedzmy nabożeństw przed świętem świętego Józefa, uroczystością, zabiegał o to, żeby święty Józef przyszedł do Maryi Tuleckiej. Ja to odebrałem wprost i ponieważ wcześniej w naszej archidiecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu świętego Józefa, no to było co wziąć ze sobą, czyli na ramiona wziąć świętego Józefa i faktycznie dosłownie zanieść. Spodziewaliśmy się, no nie spodziewaliśmy się właściwie odzewu takiego, bo nie było reklamy dużej, ale przyszło ponad 100 mężczyzn, no więc była taka grupka, która mogła i do dzisiaj podobne ilości mężczyzn przemierzają ten szlak, wciąż ten sam.
1: Dlaczego warto wyruszyć na tą pielgrzymkę?
3: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swoje, swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, krótkim, jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend jako rodzice możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później, można powiedzieć, program, tak? Program duchowy, konferencje, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami. Także jest to też taki scenariusz.
1: To warto tu przy tej okazji wspomnieć, że panie chyba trochę pozazdrościły, bo jest też pielgrzymka kobiet w drugą stronę, z Tulec do Poznania. Także chyba panie pozazdrościły, ale tak sobie też na szybko pomyślałem, że to może być dobra okazja do świętowania Dnia Ojca, tym bardziej, że to no, kilka dni przed właśnie Dniem Ojca ta pielgrzymka się odbywa.
3: No, w zasadzie tak można to ująć. Jeżeli święty Józef jest naszym ojcem, to tym bardziej bierzemy tutaj się wspólnie, tak? Wybieramy się w tą drogę i jak najbardziej jest to dobra okazja.
1: Trasa niedługa, 17 kilometrów. Pogoda z reguły w czerwcu dopisuje. Taki rodzinny spacer ojca z synem.
3: Tak to widzę, tak to widzę. U mnie na pewno myślę, że dwóch pójdzie, jeden jeszcze trochę za mały, ale taką tradycję mamy i tutaj zachęcam.
1: Jak panowie byście przekonali, jeszcze zachęcili innych panów, innych mężczyzn, ojców, dziadków, synów do tego, że warto pójść?
4: Może tak, ja jestem kapłanem, nie mam dzieci. Mam tylko synów duchowych, na przykład dwóch tutaj siedzi ze mną, więc to spoczywa na ich barkach. Chociaż zdaje się, Piotr ma tylko chyba córki, tak Piotrze?
2: Ja mam czterech synów.
4: A czterech?
2: I dwie córki.
4: Czterech synów, dwie córki. No, to Piotr może tam przekonywać, ale wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które do tego starszego pokolenia były cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, którym możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzany czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj skupimy się na uroczystości, którą lada chwila będziemy obchodzić, czyli na uroczystości Bożego Ciała. Zresztą będziemy obchodzić tę uroczystość przez całą oktawę. Dlatego też wybrałem utwory, dzieła, które dotykają właśnie uroczystości Bożego Ciała. Ale zanim to chciałbym coś lżejszego, coś pogodnego, radosnego. Lovely Day, piosenka Billa Whitehearta w wykonaniu Mietka Szcześniaka, a także Krzysztofa Herdzina, który towarzyszy przy fortepianie, a także stworzył aranżację do tego albumu. Zostawiam was zatem z Mietkiem Szcześniakiem, Krzysztofem Herdzinem i piosenką Lovely Day.

dzieło, które dotyka tajemnicy uroczystości Bożego Ciała. Przed nami Laudation Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Ten kompozytor nie pojawiał się w naszej audycji przy okazji twórczości sakralnej, religijnej, raczej przy okazji świeckiej twórczości, za wyjątkiem Magnificat, czyli jednego z pierwszych dzieł Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Natomiast teraz wracamy do twórczości religijnej i chciałbym troszeczkę więcej o niej opowiedzieć, bo mamy tu kilka ciekawych kontekstów i smaczków. Ponieważ wnuk Feliksa Mendelssohna Bartholdiego to żydowski filozof oświeceniowy Mojżesz Mendelssohn. Sam Feliks Mendelssohn Bartholdy został ochrzczony w wieku 7 lat i przez resztę swojego burzliwego życia wyznawał wiarę luterańską. Wiele z jego utworów zawiera raczej protestanckie chorały, na przykład Symfonia Reformacyjna, czyli Piąta Symfonia. W niej pojawia się cytat z Ein feste Burg ist unser Gott, czyli z takiego hymnu nieoficjalnego kościoła luterańskiego, kościoła protestanckiego. W tłumaczeniu warownym grodem jest nasz Bóg. Autorem tej najsłynniejszej pieśni reformacyjnej jest sam Marcin Luther. I rzeczywiście mamy wiele utworów, które dotykają właśnie chorału protestanckiego i mają w sobie taką nutę właśnie związaną z chorałami protestanckimi. Natomiast w przypadku Laudation mamy do czynienia jednak z twórczością pisaną dla kościoła katolickiego i jednym z takich utworów jest właśnie Laudation. Co ciekawe, w twórczości Feliksa Mendelssohna Bartholdiego można niewątpliwie dostrzec próbę łączenia tych różnych światów religijnych. Kościoła katolickiego, kościoła protestanckiego, w którym był ochrzczony i w którym funkcjonował, a także judaizmu, z którego pochodzi chociażby dziadek Feliksa Mendelssohna. Dlatego też centralnymi punktami w twórczości Feliksa Mendelssohna, jeśli chodzi o twórczość religijną, jest oratorium Święty Paweł i oratorium Eliasz. Czyli tak, jedno symbolicznie upamiętnia nawrócenie na chrześcijaństwo samego kompozytora Feliksa Mendelssohna, jak i jego rodzeństwa i rodziców, a drugie oratorium Eliasz nawiązuje do racjonalistycznego judaizmu prezentowanego przez Mojżesza Mendelssohna, czyli przez dziadka Feliksa Mendelssohna. Wśród obszernego i różnorodnego dorobku kompozytora w dziedzinie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej, utwór Laudation na czterech solistów, chór i orkiestrę pozostaje jednym z mniej znanych, choć bynajmniej nie mniej znaczących. Utwór zamówiony z okazji 600. rocznicy Bożego Ciała pochodzi z 1846 roku, kiedy to Mendelssohn był intensywnie zaangażowany w pracę nad oratorium Eliasz. Natomiast prawykonanie Laudation, tego oratorium, miało miejsce 11 czerwca 1846 roku w belgijskim kościele świętego Marcina w Liège. To właśnie tam, w XIII wieku, po raz pierwszy obchodzono to święto. W 1246 roku papież Urban IV polecił Tomaszowi z Akwinu przygotowanie liturgii na nową mszę, która następnie została przyjęta w całym kościele. Wśród łacińskich tekstów Akwinaty znalazła się również sekwencja Laudation, śpiewana po Alleluja podczas mszy właśnie w tym dniu. Kiedy Sobór Trydencki postanowił usunąć sekwencję z liturgii, Laudation była jedną z zaledwie czterech zachowanych. Wśród pozostałych znalazła się chociażby sekwencja Dies Irae, która zainspirowała takich kompozytorów jak Mozart, Berlioz, Liszt, Saint-Saëns, Rachmaninow, Gabriel Fauré. Laudation śpiewana jest sylabicznie. Jedna nuta na sylabę do wcześniejszej dwunastowiecznej melodii monofonicznej. W okresie renesansu i kontrreformacji popularność sekwencji skłoniła kilku kompozytorów do napisania polifonicznych utworów przypominających motety. Nie wiadomo, czy Mendelssohn znał chociażby opracowania XVI-wieczne Orlando di Lasso czy Palestriny, choć sam przyznał w rozmowie z Robertem Schumannem, że stara włoska muzyka kościelna unosiła się nad nim niczym.

czym kadzidło. W kompozycji Lauda Sion chyba Felix Mendelssohn Bartholdy starał się uchwycić ten melodyjny styl inspirowany włoską muzyką, by również słuchacze unosili się jak kadzidło słuchając tego oratorium. Dzieło rozpoczyna się zatem churalną częścią pochwalną w tonacji C-dur, promieniującą eufonicznym ciepłem. Drugi chór łączący Eucharystię z ostatnią wieczerzą oraz trzecia część na chór i sopran solo wzmacniają pełen czci ton muzyki. Trzon kompozycji to numery 4, 5 i 6. One skupiają się na dogmacie przekazanym chrześcijanom oraz ceremonii Eucharystii odprawianej przez kapłanów, tych wykształconych w świętych instytucjach. W tym miejscu Mendelssohn sięgnął po rytualny kontrapunkt, od wieków kojarzony z wysokim stylem katolickiej polifonii sakralnej. Tak więc w czwartym numerze, w czwartej części Nowe Przymierze łączy się z kanonami na cztery głosy solowe. W piątym numerze melodia chorału jest intonowana przez chór unisono trzykrotnie. To oczywiście nawiązanie do Trójcy Świętej. Część szósta to rozbudowana fuga do tekstu Sub diversis speciebus, czyli pod odmiennych szat figurą. Następnie siódma część to aria sopranowa, która przypomina przyjmującym komunię, że łamanie chleba nie dzieli Chrystusa, lecz przyjmuje go w całości. Dramatyczna część ostatnia rozpoczyna się wizją tłumów przyjmujących komunię i oczekujących sądu ostatecznego. Natomiast cała kompozycja kończy się nawiązaniem do uspokajającej muzyki części pierwszej i przedstawieniem wizji Chrystusa jako dobrego pasterza chleba aniołów. Wysłuchamy za chwilę czterech z ośmiu części oratorium Lauda Sion op. 73 Felixa Mendelssohna Bartholdy'ego. Usłyszymy w kolejności część pierwszą, drugą, trzecią i czwartą w wykonaniu chóru kameralnego ze Stuttgartu, niemieckiej orkiestry kameralnej z Bremen. Natomiast partie solowe wykonają Ruth Cizak sopran, Helene Schneiderman alt, Christoph Pregadien tenor, a także Adolf Seidel bass. Za całość odpowiada Frieder Bernius.

Teraz czas, by przeskoczyć do wieku XX, do twórczości brytyjskiego kompozytora Charlesa Edmunda Rubbery. Po raz pierwszy on pojawia się w naszej audycji. Urodzony 23 maja 1901 roku w Northampton. Zmarł 14 lutego 1986 roku w Gerrard's Cross. Pochodził z rodziny robotniczej. Matka uczyła go gry na fortepianie. W wieku 14 lat przerwał naukę w szkole i rozpoczął pracę w fabryce samodzielnie, kontynuując edukację muzyczną. Jego talent zwrócił uwagę Cyrila Scotta i dzięki otrzymanemu stypendium rozpoczął w 1920 roku studia na University of Reading. W latach 1921-1925 uczył się w Royal College of Music w Londynie u samego Gustawa Holsta. Wykładowca na Oxfordzie, a także Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Członek Królewskiej Akademii Muzycznej. W 1955 roku otrzymał Cobbett Medal za zasługi w dziedzinie muzyki kameralnej. Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego, doktor honoris causa Durham University, University of Leicester i University of Reading. Był tradycjonalistą, dystansującym się jednak od współczesnych trendów w muzyce. Przywiązanie do tradycji przejawia się u Rubbery'ego w pracy motywicznej, szerokim stosowaniu kontrapunktu. Harmonika w jego utworach jest przeważnie diatoniczna, modele rytmiczne nieskomplikowane. Pozostawił po sobie ponad 160 opusowanych dzieł, obejmujących większość tradycyjnych gatunków muzycznych. W 1948 roku dokonał konwersji na katolicyzm, a ślady duchowych przeżyć kompozytora widoczne są w jego dziełach wokalnych. Jednym z takich dzieł jest właśnie Lauda Sion opus 110, którego to utworu, kompozycji za chwilę wysłuchamy. To opusowanie też nie było popularne i powszechne. Jednym z takich kompozytorów, który opusował swoje dzieła w XX wieku, był chociażby Henryk Mikołaj Górecki. To też jest pokazanie jednak przywiązania jakieś takie małe, takie symboliczne, a jednak nawiązanie do tradycji. Zostawiam was z Edmundem Rubbery'em i jego kompozycją Lauda Sion.

Wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycji Edmunda Rabry, to opus 110 tegoż brytyjskiego kompozytora, czyli Lauda Sion, w wykonaniu zespołu Voces Sacre pod dyrekcją Judy Martin. Teraz chciałbym przejść do twórczości, którą Felix Mendelssohn określił jako tę muzykę, która unosi jak kadzidło, czyli muzykę włoską, sakralną muzykę włoską. A z pewnością muzyką, która unosi jak kadzidło, jest twórczość Giovanniego Pierluigi da Palestriny. I teraz chciałbym, byśmy sięgnęli do mszy Lauda Sion, czyli takiej konwencjonalnej, jeśli chodzi o formę konstrukcji, gdzie mamy poszczególne części mszy świętej. I wysłuchamy za chwilę Kyrie, a także Gloria in Excelsis Deo, Gloria in Excelsis Deo, w zależności od wymowy, czyli chwała na wysokości Bogu. To są dwie pierwsze części pochodzące z mszy Lauda Sion Giovanniego Pierluigi da Palestriny, reprezentanta szkoły rzymskiej, jeśli chodzi o muzykę renesansową, który najbardziej chyba jest znany oczywiście z mszy Missa Pape Marcelli, chyba najbardziej kunsztownej mszy, kunsztownej kompozycji sakralnej, jeśli chodzi o renesans. Zostawiam was z zespołem Pro Canzione Antiqua pod dyrekcją Marka Brauna, którzy wykonają Kyrie, a także Gloria in Excelsis Deo z Missa Lauda Sion Giovanniego Pierluigiego da Palestriny.

To był Giovanni Pierluigi da Palestrina i jego Missa Lauda Sion, a konkretnie dwie części, Kyria, także Gloria, w wykonaniu Pro Canzone Antiqua pod dyrekcją Marka Brauna. Zachęcam do sięgnięcia do całej mszy przy okazji świętowania Bożego Ciała. A teraz na koniec dzisiejszej audycji wracamy do Mieczysława Szcześniaka i do Krzysztofa Herdzina i do albumu Songs from Yesterday. Przed nami kolejny hit, który został poddany działaniom coverowym, czyli My Sherry Amour. Słynna piosenka Stevie'ego Wondera, która została poddana przepięknym działaniom aranżacyjnym, o czym mam nadzieję przekonacie się za chwilę, słuchając tego wykonania. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten długi weekend. Wszystkiego co najlepsze, ciepła, odpoczynku, takiego odpocznienia głowy, można by powiedzieć. Wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
0: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka i obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
2: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
0: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
2: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
1: Anima e corpo.
0: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
2: Karmić się czymś oznacza przekształcać to w siebie. Budujemy i regenerujemy nasze ciało, przemieniając w nie to, co spożywamy. Chrystus przyjmuje, ale nieco modyfikuje ten obraz. Spożywamy Chrystusa tak, że trwa On w nas, ale jednocześnie my trwamy w Nim. Jemy ten pokarm, przemieniając go w siebie, ale jednocześnie jak żaden inny pokarm, to On przemienia nas w siebie. Kto spożywa Chrystusa, staje się Chrystusem, a to jest życie wieczne. Pomyśl, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Eucharystia?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Tom trzeci, rozdział 27. Sakowicz po schwytaniu Brauna i obdarciu go ze skóry porozumiał się natychmiast z obersztem Hamiltonem, Anglikiem w służbie szwedzkiej i komendantem w Poniewierzu, celem wspólnego uderzenia na partię miecznika Bilewicza. Babinicz właśnie gdzieś był zapadł w lasy i od kilkunastu dni żaden słuch o nim nie doszedł. Zresztą Sakowicz nie byłby już zważał na jego bliskość. Miał on wprawdzie mimo całej swej odwagi jakąś instynktowną obawę przed Babiniczem, ale teraz gotów był sam zginąć, byle zemsty dokonać. Od czasu ucieczki Anusinej wściekłość nie przestawała ani na chwilę targać jego duszę. Zmylone rachuby i zraniona miłość własna w szał go wprawiały, a przy tym cierpiało w nim i serce. Z początku pragnął on pojąć Anusię za żonę tylko dla majętności zapisanych jej przez pierwszego narzeczonego, pana Podbipiętę, lecz później zakochał się w niej na ślepo i na zabój, jak tylko taki człowiek mógł się zakochać. I doszło do tego, że on, który oprócz Bogusława nikogo nie bał się na świecie, on, przed którego wzrokiem samym ludzie bledli, patrzył jak pies w oczy tej dziewczyny, ulegał jej, znosił jej wydziwiania, spełniał wszystkie chęci, starał się myśli zgadywać. Ona używała i nadużywała swego wpływu, łudząc go słowy, spojrzeniem, wysługiwała się nim jak niewolnikiem, w końcu zdradziła. Sakowicz należał do tego rodzaju ludzi, którzy za jedyne dobro i cnotę poczytują to, co dla nich dobre, za złe i winę to, co im szkodę przynosi. Więc w oczach jego Anusia popełniła najstraszliwszą zbrodnię i nie było dla niej dość wielkiej kary. Gdyby to kogo innego spotkało, pan starosta śmiałby się i drwił, lecz gdy dotknęło jego osobę, ryczał jak ranny zwierz i myślał tylko o pomście. Chciał dostać w ręce winowajczynię umarłą albo żywą. Wolałby żywą, bo mógłby naprzód kawalerską zemstę wywrzeć. Lecz choćby dziewczyna miała i polec w czasie napadu, mniejsza mu było z tym, byle się komu innemu nie dostała. Chcąc działać na pewno, posłał do miecznika przekupionego człowieka z listem niby od Babinicza, w którym oznajmiał w imieniu tego ostatniego, że w Wołmontowiczach w ciągu tygodnia stanie. Miecznik uwierzył łatwo, ufając zaś w niezwyciężoną siłę Babinicza i tajemnicy z tego nie czynił. Za czym nie tylko sam zakwaterował się na dobre w Wołmontowiczach, ale poruszył przez rozgłoszenie nowiny całą prawie ludność laudańską. Resztki jej zbiegły się z lasów. Raz dlatego, że to już był koniec jesieni i chłody wielkie nastały, a powtóre przez samą ciekawość widzenia wsławionego wojownika. A tymczasem od strony Poniewierza ciągnęli ku Wołmontowiczom hamiltonowscy Szwedzi. Od strony Kejdan przekradał się Powilczemu Sakowicz. Ten ostatni jednak ani się domyślał, że za nim również Powilczemu ciągnie na krok ktoś trzeci, który lubo żadnych wezwań nie otrzymał, miał właśnie we zwyczaju zjawiać się tam, gdzie się go najmniej spodziewano. Kmicic nie wiedział zupełnie, że Oleńka znajduje się w bilewiczowskiej partii. W taurogach, które splądrował ogniem i mieczem, zasięgnął języka o tym, że uszła wraz z panną Bożobochatą, lecz przypuszczał, że uszły do Puszczy Białowieskiej, gdzie chroniła się także pani Skrzetuska i wiele innych szlachcianek. Mógł to przypuszczać tym bardziej, im wiedział, że stary miecznik od dawna miał zamiar odwiezienia do tych nieprzebytych borów synowice. Zmartwiło to pana Andrzeja niepomiernie, że jej w taurogach nie znalazł, ale z drugiej strony pocieszał się, że umknęła z rąk Sakowicza i że aż do końca wojny znajdzie bezpieczne przytulenie. Nie mogąc do puszczy zaraz po nią iść, postanowił nieprzyjaciela na żmudzi dopóty podchodzić i niszczyć, dopóki całkiem go nie zgnębi. I szczęście szło jego śladem. Od półtora miesiąca zwycięstwo następowało po zwycięstwie. Lud zbrojny sypał się do niego tak obficie, że wkrótce Czambulik stanowił ledwie czwartą część jego siły. Wreszcie wyrzenął nieprzyjaciół z całej zachodniej żmudzi, a zasłyszawszy o Sakowiczu i mając z nim dawne rachunki do załatwienia, puścił się w swe dawne strony i szedł za nim. W ten sposób dotarli obaj w pobliże Wołmontowicz. Miecznik, który poprzednio stał niedaleko, rezydował tam już od tygodnia i nawet w głowie nie powstała mu myśl, jak strasznych wkrótce będzie miał gości. Aż pewnego wieczora wyrostkowie Butrymi, pasący za Wołmontowiczami konie, dali znać, że jakieś wojsko wyszło z lasów i zbliża się od południowej strony. Miecznik zbyt był jednak starym i doświadczonym żołnierzem, aby nie przedsięwziąć żadnych ostrożności. Piechotę swoją, częścią już opatrzoną przez Domaszewiczów strzelbę, umieścił w niedawno odbudowanych domach. Częścią obsadził kołowrót, sam zaś z jazdą stanął nieco z tyłu poza płotami, na obszernym pastewniku dotykającym jedną stroną rzeczki. Miecznik uczynił to głównie dlatego, żeby uzyskać pochwały Babinicza, który na dobrych rozporządzeniach znać się musiał. Ale pozycja jego istotnie była silna. Zaścianek, od czasu jak go Kmicic z zemsty za wymordowanie kompanionów spalił, odbudowywał się zwolna. Że zaś później wojna szwedzka robotę przerwała, było więc nagromadzonych w głównej ulicy mnóstwo bali, bierwion, desek. Całe ich kupy wznosiły się przy kołowrocie i piechota, choćby mniej wyćwiczona, mogła się spoza nich długo bronić. W każdym razie zabezpieczała ona jazdę od pierwszego natarcia. Miecznik tak dalece pragnął popisać się ze swoją znajomością żołnierki przed Babiniczem, że nawet podjeździk wysłał na zwiady. Jakież było jego zdumienie, a w pierwszej chwili przerażenie, gdy z dala, z zaborku, doszedł go odgłos strzałów. Następnie podjazd ukazał się na drodze, ale idący w skok i z chmurą nieprzyjaciół na karku. Miecznik skoczył natychmiast do piechoty, aby ostatnie rozkazy wydać, a tymczasem z borku poczęły się wysypywać gęstsze zastępy nieprzyjaciół i szły jak szarańcza ku Wołmontowiczom, świecąc w zachodzącym słońcu bronią. Borek był blisko, więc podjechawszy nieco jazdowa puściła zaraz w skok konie, pragnąc jednym zamachem przedostać się przez kołowrót, lecz nagły ogień piechoty osadził ją na miejscu. Pierwsze szeregi cofnęły się nawet dość bezładnie i tylko kilkunastu dotarło piersiami końskimi do zasieków. Miecznik też ochłonął tymczasem i skoczywszy do jazdy kazał wszystkim, którzy mieli pistolety lub strzelby, iść na posiłek piechocie. Nieprzyjaciel był widocznie również zaopatrzony w muszkiety, bo zaraz po pierwszym natarciu rozpoczął ogień bardzo gwałtowny, chociaż nieregularny. Więc z obu stron poczęło grzmieć to szybciej, to powolniej. Kule świszcząc dolatywały aż do jazdy. Stukały po domach, płocie, kupach belek, dym rozciągał się nad Wołmontowiczami. Zapach prochu napełnił ulicę. Anusia zatem miała to, czego chciała, to jest bitwę. Obie panny zaraz w pierwszej chwili dosiadły z rozkazu miecznika podjezdków, aby w danym razie, gdyby siły nieprzyjacielskie okazały się zbyt wielkie, mogły uchodzić razem z partią. Pomieszczono je więc w tylnych szeregach jazdy. Lecz Anusi, mimo że szabelkę miała przy boku i kołpaczek rysi na głowie, dusza zaraz z początku uciekła na ramię. Ona, która tak dobrze umiała sobie radzić w pokoju z oficerami, nie znalazła ani szczypty energii, gdy przyszło stanąć jej oko w oko synom Bellony w polu. Świst i stukanie kul przerażało ją. Zamęt, bieganie ordynansów, huk muszkietów i jęki rannych odejmowały jej przytomność, a zapach prochu przytłumiał oddech w piersiach. Uczyniło jej się mdło i słabo. Twarz zbladła jak chusta i poczęła wić się, a piszczeć jak dziecko, aż jeden z towarzyszów, młody pan Olesza Skiemnar, musiał uchwycić ją w ramiona. Trzymał zaś mocno, mocniej aniżeli trzeba było. I gotów był trzymać tak do końca świata. Lecz żołnierze śmiać się naokoło poczęli. Rycerz w spódnicy! Ozwały się głosy. A kury sadzić, a pierze drzeć! Inni zaś wołali. Panie Olesza, przypadła ci tarcza do ramienia, ale cię przez nią tym łatwiej kupi do strzałą przeszyję. I dobry humor ogarnął żołnierzy. Inni woleli wszelako patrzeć na Oleńkę, która zachowywała się całkiem inaczej. Z początku, gdy kilka kul przeleciało podal, przybladła i ona, nie mogąc się wstrzymać od uchylania głowy i zamykania oczu. Lecz następnie krew rycerska grać w niej poczęła, więc spłonąwszy na twarzy jak róża, podniosła głowę i patrzyła nieulękłym okiem przed siebie. Rozdęte jej nozdrza wciągały jakby z lubością zapach prochu. że zaś dym czynił się wedle kołowrotu coraz większy i widok bardzo przysłaniał, więc odważna panna, widząc, że oficerowie wyjeżdżają naprzód, aby dokładniej przebieg bitwy śledzić, poruszyła się wraz z nimi, nie myśląc nawet o tym, co czyni. A w gęstwie jazdy podniósł się szmer pochwalny. O, to krew! To żona dla żołnierza! To słuszny wolontarzyk! Wiwat Bilewiczówna! Popiszmy się, mości panowie, bo przed takimi oczyma warto. I Amazonki lepiej przeciw muszkietom nie stawały, krzyknął któryś z młodych towarzyszów, zapominając w zapale, że Amazonki żyły przed wynalezieniem prochu.